imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, na zegarze godzina 6.
1: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Radzymin będzie świętował 27. rocznicę wizyty Jana Pawła II. 13 czerwca w 1999 roku papież modlił się na cmentarzu żołnierzy polskich. Tegoroczne obchody przyjmą formułę weekendu papieskiego, a rozpocznie je sobotnia msza święta i rywalizacja sportowa, zapowiada proboszcz sanktuarium świętego Jana Pawła II w Radzyminie, ksiądz Krzysztof Ziółkowski.
2: O godzinie 7 będzie msza święta w sanktuarium świętego Jana Pawła II. I tą mszą świętą rozpoczniemy, powitamy uczestników szóstych Mistrzostw Europy w piłce nożnej, wojowników Maryi. Z tego się ogromnie cieszymy, że dało się zaplanować. Te mistrzostwa będą akurat tego dnia w Radzyminie na stadionie Mazura.
1: O 18 w sobotę rozpocznie się kolejna msza święta, po której przypomniku Jana Pawła II na cmentarzu zostaną złożone wieńce. W niedzielę natomiast zaplanowano seans w kinie plenerowym.
2: O 21:37 rozpoczniemy projekcję filmu 21:37, bo ten film też jako Radzymin, jako parafia świętego Jana Pawła II i nasi darczyńcy z Polski trochę pomagali w realizacji, więc przypomnimy Jana Pawła II, ale tam też przypomnimy właśnie te wydarzenia, które miały miejsce w Radzyminie.
1: Papieski akcent również w poniedziałek. O godzinie 18 w Muzeum Bitwy Warszawskiej zaplanowano prelekcję Fenomen osoby świętego Jana Pawła II. Organizatorami weekendu papieskiego są radzymińskie parafie, gmina Radzymin oraz Muzeum Bitwy Warszawskiej. A polscy biskupi zakończyli trzydniowe obrady konferencji Episkopatu Polski, które odbyły się w Łomży. W trakcie posiedzenia poruszono wiele ważnych tematów z punktu widzenia funkcjonowania Kościoła. Trwają prace nad powołaniem Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawisk wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Episkopat czeka na nadanie osobowości prawnej tej komisji, wtedy zostaną powołani jej członkowie, mówi przewodniczący arcybiskup Tadeusz Wojda.
3: Kiedy otrzymamy dokument, zatwierdzenie tej komisji ze strony władz państwowych, wtedy będzie można już rozmawiać z ewentualnym kandydatem czy kandydatami na to stanowisko, których w tym momencie poszukujemy. Wtedy będzie otrzymał wszystkie dokumenty po to, żeby się zapoznać i móc ewentualnie podjąć ostateczną decyzję.
1: Biskupi przygotowują się także do wprowadzenia powszechnej katechezy w parafiach. Nie zastąpi ona lekcji religii, ale będzie dopełnieniem liturgicznego i sakramentalnego życia wiernych, podkreślił przewodniczący zespołu roboczego do spraw katechezy parafialnej biskup Artur Ważny.
4: Do tej pory akcent był kładziony na realizowanie programu. Teraz potrzebujemy zrozumieć, że bardziej chodzi o towarzyszenie w procesie rozwoju wiary danemu człowiekowi czy danym osobom we wspólnocie wiary. To jest bardzo ważne, żeby to towarzyszenie było obecne, że ten proces trwa, że on się nie kończy na poszczególnych sakramentach.
1: Biskupi wzięli też udział w obchodach stulecia diecezji łomżyńskiej. Uczestniczyli we mszach świętych w trzech kościołach tego miasta.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W piątek 12 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która w Warszawie będzie obchodzona także poprzez modlitewne wydarzenie na Powiślu. W sobotę o godzinie 20 na dachu Szarego Domu przy Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się uwielbienie Jezusa Eucharystycznego, przygotowane przez siostry Urszulanki. Jak podkreśliła w poranku z Radiem Warszawa siostra Beata Zawiślak, Urszulanka od Serca Jezusa Konającego, kult Serca Jezusa jest coraz silniejszy.
5: W sercu Jezusa po prostu kryje się tajemnica, a wszyscy jesteśmy spragnieni tej tajemnicy. Z drugiej strony wszyscy szukamy źródła, z którego możemy pić.
1: Organizatorzy zapraszają mieszkańców stolicy do wspólnej modlitwy w wyjątkowym miejscu w centrum miasta, które, jak podkreślają, symbolicznie łączy ziemię z niebem.
6: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: 13 stopni pokazują termometry w stolicy, termometry w Piasecznie, natomiast 12 kresek, a w Legionowie Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie 11. Maksymalna temperatura dziś to 18 stopni, więc nie będzie zbyt ciepło. Słońce o poranku i wieczorem, w ciągu dnia mogą pojawić się chmury, opady deszczu, a nawet burze. Na szczęście dziś porywy wiatru nie tak intensywne jak wczoraj.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
7: Ogłoszenie nadawcy. idealny moment na kawę? Jedni mówią, że od razu po wstaniu, inni piją do śniadania, jeszcze inni w biegu, ale są też tacy, którzy bez względu na przyzwyczajenia najbardziej lubią pić kawę w dobrym towarzystwie. Zapraszam, żebyśmy pili ją wspólnie. Kawa na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozurewska. Czekam z kawą.
1: A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
8: ksiądz Michał Sztreja,
9: Magdalena
10: i Artur.
1: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy w parafii zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Sporo wiedzą na temat darów Ducha Świętego i o tym m.in. powiedzą słuchaczom Radia Warszawa, a także o tym, że uroczyście świętują 200 lat żywego różańca. Szczegóły o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
11: Pozdrawiamy!
12: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
13: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
14: Polska szkoła potrzebuje reformy, polska szkoła potrzebuje naprawy, polska szkoła powinna być wolna od wszelkiej ideologii. Dlatego spotykamy się na manifestacji Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły 14 czerwca w samopołudnie o 12.00 przy pomniku Kopernika przy Nowym Świecie w Warszawie. Polski rodzicu, dbaj o polskiego ucznia, dbaj o swoje dzieci, o swoje wnuki, przybądź na tą manifestację, bądź tam razem z nami i pokaż, że nie zgadzasz się na wprowadzanie ideologii do polskich szkół. Do zobaczenia.
12: O reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6. Radio Warszawa na 106,2 FM w piątek w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Budzimy wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic. Michael Patrick Kelly nam w tym pomaga.

0: Przed nami fragment Pisma Świętego, Słowo Boże czyta Ewa Zientek, a rozważanie opracował ksiądz Jarosław Kwiatkowski.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo

0: Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim.
1: Przy otwartym sercu Jezusa słuchamy słów zapisanych ręką umiłowanego ucznia. Serce prowadzi serce. W języku biblijnym serce to nie tyle siedlisko uczuć, co miejsce podejmowania najważniejszych decyzji. Sercem się poznaje i wybiera. Serce wędruje drogami sprawiedliwości bądź nieprawości. Serce decyduje o życiu bądź śmierci. Człowiek, który doświadczył tego, że jest kochany, może poznać, że sam jest zdolny do miłości i wybrać miłość jako drogę życia. Apostoł Jan powtarza nam dziś pierwsze i najważniejsze przekazanie. Miłujmy Boga, miłujmy się wzajemnie. Miłość Boga nie jest tylko pięknym słowem. Jak każda prawdziwa miłość, również ta boska urealnia się czynem. Największym czynem miłości Boga było oddanie się za ludzi, stanie się ofiarą przebłagalną za grzechy. Jak człowiek może odpowiedzieć na taką miłość? Ludzkie serce nie ma boskiej władzy. Człowiek nie może zbawić człowieka. Człowiek może jednak kochać człowieka i w ten sposób pomóc drugiemu odkryć i przeżyć miłość samego Boga. I tak staje się życiem najpiękniejsza z prawd. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim.

0: gdzieś.
1: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Mariusz Kowalski.
2: Z Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
3: Miłość to otwartość na ukochanego bądź ukochaną, gotowość do poświęceń, chęć przebywania z ukochaną osobą, to otwarte zaproszenia do bycia razem, to bardzo szeroko rozumiana bezwarunkowość. Miłość Boga do człowieka objawiła się w stworzeniu człowieka. Bóg z miłości do człowieka obdarował go światem, powoływał go do wielu rzeczy, o czym mówi na wielu stronicach Pismo Święte i o czym ty i ja przekonaliśmy się z pewnością nie raz, będąc powołanymi przez Boga. Miłość Boga do człowieka to odpuszczenie grzechów, to odkupienie i zbawienie dzięki ofierze Chrystusa. Na końcu to życie wieczne w niebie, w zjednoczeniu z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I jeszcze jedna miłość. Miłość człowieka do Boga. Objawia się w odpowiedzi na powołanie. W odpowiedzi na codzienne zaproszenie do życia, do pracy, do nauki. Każdego dnia wchodząc na drogę nawrócenia. Tę drogę zmieniania siebie, swojego stylu, rezygnowania z egoistycznej logiki, przechodzenia na logikę Boga. Pokazujemy Bogu, że Go kochamy. Wiara w Boga to miłość do Boga. Zaufanie do Boga to miłość do Boga. Jezus, który nas kocha, uczy, jaki jest Ojciec. Pokazuje nam największą tajemnicę świata, tajemnicę miłości. Wyjaśnia Tobie i mi, bez względu na to, czym się zajmujemy, ile zarabiamy, w czym chodzimy ubrani, jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga. Kochający Jezus umacnia Ciebie i mnie w chwilach największych trudności. Pociesza w naszych smutkach. Daje ukojenie sercom zranionym, swoim gorejącym sercem. Kiedy ból rozrywa Ci serce, kiedy człowiek zawodzi, do kogo pójdziesz? Idź do Jezusa. Jezus, umierając za Ciebie i za mnie. Ten Jezus sprawiedliwy, który umiera za grzeszników, takich jak my. Ten Jezus Bóg, który umiera za ludzi, to Jezus kochający, który umiera za kochanych. Doświadczając miłości Jezusa, doświadczamy czegoś, co możemy określić Bożą lekkością. W życiu codziennym jest wiele upokorzeń, ciężarów, sytuacji nie do zrozumienia. A spotkanie z Jezusem, który mówi jedno: kocham, daje pokój, lekkość, nowość, nadzieję zmartwychwstania.

Radio Warszawa na 106,2 FM, na zegarze jest godzina 6.30. Dziś uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. My już przenosimy się do Wołomina, do parafii Matki Bożej Częstochowskiej.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich obecnych w naszym Kościele. Dziś w liturgii obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tej mszy świętej modlić się będziemy za świętej pamięci Edwarda Radomskiego w kolejnym dniu mszy świętej gregoriańskiej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, Twoje serce zostało przebite włócznią z miłości do nas. Zmiłuj się nad nami. Chryste, z Twego otwartego boku wzięły początek sakramenty Kościoła. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, w Twoim sercu jest źródło życia oraz pociechy i wszelkiej łaski. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen. W wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię.

który gładzisz grzechy świata. Który gładzisz

Módlmy się. Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Najświętszemu Sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości. Spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz mówił do ludu: Ty jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu Twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejsi, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z tych, co Go nienawidzą, niszcząc ich. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając Jemu samemu. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja Tobie polecam dzisiaj wypełniać. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeżeli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Oto Słowo Boże.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

Dziś obchodzimy uroczystość serca naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Z jednej strony serca przebitego, z którego wypłynęła krew i woda dla obmycia nas z brudu grzechów, dla okazania nam miłosierdzia. A z drugiej strony serca, które umiłowało tak bardzo człowieka, że zdecydowało się na wielkie cierpienie, na największy wyraz okazania miłości. Cierpienie aż po krzyż, cierpienie po to, by człowiek mógł być szczęśliwy, żeby uniknął cierpienia piekielnego, żeby mógł doświadczyć miłości, którą Trójca Święta ma w sobie samym, by przez tą jedność z Bogiem, przez Eucharystię, człowiek mógł stanowić jedno razem z Nim. Amen. Wierzę w jednego Boga, wyznając wiarę w dobroć i miłosierdzie Pana Jezusa, zanieśmy dobremu Bogu nasze pokorne prośby. Módlmy się, aby grzesznicy szukali schronienia w sercu Pana Jezusa i oczyszczenia z własnych grzechów Ciebie prosimy. Módlmy się, aby wielu wartościowych ludzi poszło wiernie za wezwaniem Chrystusa, stając się Jego apostołami. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby ludzie, którzy nie poznali jeszcze Boga, doświadczyli Jego miłości i miłosierdzia. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Edwarda Radomskiego, aby otrzymali miłosierdzie Pana Jezusa i zostali przyjęci do grona zbawionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych na tej mszy świętej, za słuchaczy Radia Warszawa, za redakcję tego radia, abyśmy dzięki łasce Bożej
nie gardzili kimkolwiek, lecz starali się pomóc ludziom złego życia powrócić na dobrą drogę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych i spełnij te, które są zgodne z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, wejrzyj na niewysłowioną miłość serca Twojego Syna, który wydał się za nas, aby przez Jego zasługi nasz dar stał się miłą Tobie ofiarą i zadośćuczynieniem za nasze grzechy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wywyższony na krzyżu w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży, gładzisz grzechy świata,

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech ten sakrament Twojej miłości pociągnie nas do Twojego serca, abyśmy ożywieni świętą miłością umieli dojrzeć w naszych braciach Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. 7:03, wiadomości Radia Warszawa.
1: Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Wyspy Kanaryjskie ostatnim etapem pielgrzymki Leona XIV. Zwycięstwo gospodarzy w meczu otwarcia mundialu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Sejm przegłosował ustawę o zakazie patostreamingu. Przepisy przewidują karę więzienia za nagrywanie i publikowanie lub transmitowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
2: Za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Znowelizowane przepisy obejmują też m.in. zakaz rozpowszechniania przemocy wobec zwierząt oraz promowanie nielegalnego hazardu. Jak mówił wiceminister cyfryzacji, poseł Michał Gramatyka, to dobrze przygotowane przepisy, które są częścią szerszej całości.
3: Kropla drąży skałę. Tych kropel jest więcej. Myślę, że ta ustawa fajnie się wpisuje w cały system ochrony ludzi w internecie. Zakaz patostreamów już będzie. Wpisujemy je do kodeksu karnego. Każdy, kto będzie streamował takie treści, będzie podlegał karze.
2: A ta szersza całość to m.in. wprowadzenie zakazu smartfonów w szkołach, a także podwyższenie wieku korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia. Przyjęty przez posłów projekt przewiduje jednak uniknięcie kary w przypadku tworzenia takich treści w celach artystycznych, edukacyjnych, kolekcjonerskich lub naukowych.
1: Głosowało 439 posłów, za zakazem było 419, przeciwko 19 jedna osoba się wstrzymała. Teraz ustawa trafi do Senatu.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Papież Leon XIV rozpoczął w czwartek trzeci etap swojej podróży apostolskiej do Hiszpanii. Przybył z Barcelony na Wyspy Kanaryjskie, gdzie odwiedził port w Arquinequín, nazywany przez mieszkańców portem hańby. To właśnie tam trafiają tysiące migrantów przybywających z Afryki. Podczas spotkania z organizacjami noszącymi pomoc migrantom Ojciec Święty podziękował za ich służbę i przypomniał, że osoby uciekające przed biedą, przemocą i prześladowaniami nie są liczbami, lecz ludźmi o konkretnej historii i godności. W katedrze świętej Anny w Las Palmas Leon XIV spotkał się z duchowieństwem i osobami zaangażowanymi w życie Kościoła. Zachęcał do budowania jedności, pogłębiania duchowości eucharystycznej oraz odważnego świadectwa wiary we współczesnym świecie. Wieczorem Ojciec Święty przewodniczył mszy świętej na stadionie Gran Canaria z udziałem około 50 tysięcy wiernych. W homilii mówił o miłości Boga, miłosierdziu i solidarności z migrantami. Przypomniał, że prawdziwa radość rodzi się z pokory i spotkania z drugim człowiekiem. Dziś papież zakończy swoją wizytę w Hiszpanii na Teneryfie.
4: Takie są lokalne inicjatywy.
1: Jak przekazać wiedzę o 500-letniej historii Mazowsza młodym ludziom? Zastanawiali się nad tym uczestnicy kolejnej edycji konkursu Wiedzy o Mazowszu. W czwartek w Teatrze Mała Warszawa odbyło się rozstrzygnięcie i rozdanie nagród. Chcemy promować wiedzę o regionie oraz budować lokalny patriotyzm, podkreślił obecny na uroczystości marszałek województwa Adam Struzik.
5: Takim podstawowym elementem jest oczywiście nawiązanie do naszej przeszłości, do historii, do tradycji, no ale też ten konkurs Wiedzę o Mazowszu z kolei służy temu, aby przybliżać nasze województwo, aby nasza wspólnota, która liczy 5,5 miliona mieszkańców, miała poczucie własnej tożsamości, miała też poczucie własnej wartości.
1: Najlepszy projekt edukacyjny przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 66 imienia Juliana Chruścickiego w Warszawie, Włochach. Przeprowadzono także konkurs na scenariusze lekcji o historii Mazowsza dla nauczycieli i pracowników instytucji kulturalnych. W meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata współgospodarz Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0. Spotkanie grupy A rozgrywane było na Estadio Azteca w mieście Meksyk. Przed spotkaniem odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia mistrzostw, której gospodarzami będą oprócz Meksyku Stany Zjednoczone i Kanada. Podczas uroczystości oficjalną piosenkę turnieju zaprezentowali Shakira i Burna Boy. W drugim meczu grupy A piłkarze Korei Południowej wygrali w Guadalajarze z Czechami 2-1. Dziś wieczorem pierwsze starcie grupy B w Toronto, Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Początek o 21:00.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś pochmurno, delikatnie może nawet popadać deszcz i dość oszczędne temperatury. Dziś maksymalnie zobaczymy na termometrach około 20 stopni. Wiatr słaby, praktycznie nie odczuwamy teraz jak wieje, a w tym momencie na termometrach 13 stopni.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Dziś 12 dzień czerwca, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Duże uroczystości w Milejczycach i o nich dziś w naszym programie będziemy bardzo dużo mówić. Jarek Wydra, dzień dobry.

0: tym momencie w Warszawie dość spokojnie i większe utrudnienia nie tworzą się na żadnych głównych arteriach.
1: Tu i teraz.
2: Odwiedziliśmy także dzisiaj Muzeum Diecezji.

0: Irejczycach nie było z początku swojego istnienia. Kiedy powstał? No tutaj do niedawna był datowany przez historyków sztuki na połowę XVIII wieku. Dzięki tu pracy konserwatorskiej, renowacji, już niestety zmarłej niedawno pani Joanny Polaskiej, tutaj udało się stwierdzić, że materiały, przynajmniej dwa elementy, czyli płótno i jeden z pigmentów, który został użyty do właśnie powstania tego obrazu. Taki pigment i płótno o takich splotach były wykonywane tylko do końca XVII wieku. Natomiast od razu zaznaczam, bo zawsze mamy takie tendencje wszyscy, że jak jest jakaś możliwość, że to zawsze ten skrajną datę wskazujemy. Nie ma dowodu, że powstał obraz w XVII wieku. W końcu XVII wieku mogły powstać płótno i jeden z pigmentów. Natomiast sam obraz, i tutaj opieram się także na stwierdzeniu właśnie pani Joanny Polaskiej, która to mocno podkreślała, że nie gwarantuje, że on powstał w XVII wieku, mógł w pierwszych latach XVIII wieku, owszem na początku, w pierwszych latach, ale mógł powstać później. I ja do tego się przychylam, ponieważ sam obraz ten oryginalny, milejczycki, został namalowany na płótnie, ale zszytym z trzech części, z trzech kawałków, czyli może być z takich resztek. To by potwierdzało przypuszczenie pani Joanny, że po prostu malarzowi zostały resztki cenniejszego płótna i po prostu je postanowił tutaj wykorzystać. Podobnie mogło być właśnie też i z tym pigmentem.
1: Czy od samego początku powstania tego obrazu był to obraz, który słynął łaskami? W którym momencie to się stało? Na jakie dzisiaj mamy informacje?
0: Jednoznaczne informacje wprost o kulcie związanym z obrazem serca Pana Jezusa w Milejczycach pochodzą z początku wieku XIX, ale sam ich opis wskazuje, że ten kult, on już nie jest taki dopiero wprowadzany, tylko już trwa, gdzie jest mowa o wotach, o znacznej liczbie uczestniczącej w nabożeństwach. A przede wszystkim jedna rzecz wskazuje, że ten kult musiał być już w drugiej połowie XVIII wieku i tu się pokrywało mniej więcej z prowadzeniem, właśnie ustanowieniem przez, bo już obchodzono to święto tylko tak lokalnie, na zasadzie zezwolenia biskupa miejscowego, natomiast 1765 rok, kiedy papież Klemens XIII jako pierwszemu państwu, właśnie Królestwu Polskiemu, zatwierdza to święto wraz z formularzem szalnym i zaznacza, no i Bractwu też rzymskiemu Serca Jezusowego, zaznaczając, że innym również narodom, krajom, diecezjom czy zakonom chętnie udzieli tego przywileju, takiego, jeśli się zwrócą, takiego, jaki ten przywilej otrzymało Królestwo Polskie. To wydarzenie mogło też, na pewno wpłynęło na jeszcze większy rozwój kultu Serca Jezusowego. Zresztą tu mamy taki dowód też wśród tych ksiąg eksponowanych na wystawie poświęconej Sercu Jezusowemu i Bożemu Miłosierdziu w naszym muzeum. Otóż jest to formularz mszalny z mszału drukowanego tuż przed 1765 rokiem, kilka lat wcześniej. Mszał pochodzi akurat właśnie z Śmiatycz, z kościoła śmiatyckiego, gdzie wtedy byli księża misjonarze, propagujący bardzo kult Serca Jezusowego. I w tym, że 1765 roku, na krótko przed samą uroczystością, właśnie to pozwolenie zostało wydane, ten przywilej przez papieża, ten dekret, i tylko wydrukowano też tutaj w gablocie można zobaczyć właśnie ten dekret na takiej po prostu kartce, jedna karta, czyli taki plakacik, gdzie jest ten formularz mszalny i właśnie treść tego dekretu. Ale jeszcze nie zdążono wydrukować tych formularzy tak normalnie, żeby poszły, bo to już było blisko tego święta. I to jest dla mnie świadectwo właśnie tego, jak ten kult był żywy, jak tego wyczekiwano. Bo tu mamy właśnie ręcznie przepisany ten formularz mszalny, z zaznaczeniem, że jest przepisany z dekretu. Dlaczego twierdzę, że on musiał być właśnie z tego 765 roku? Ponieważ już mamy z 766 roku właśnie przez misjonarzy wydany formularz. Czyli

0: Następny rok już to było gotowe. Natomiast tutaj jest ten taki dowód tej świeżości przepisany ręcznie z zaznaczeniem, że przepisany z tego dekretu, z tego plakatu. Więc wtedy myślę, że się ożywił ten kult także i w Milejczycach. Natomiast co też jeszcze świadczy za tym XVIII wiekiem, drugą połową XVIII wieku, jeśli chodzi o Milejczyce, ano świadczy to, że obraz później już, na początku XIX wieku, był zdobiony post głowa Chrystusa i głowa owieczki, były ozdobione koronami. O ile głowa Chrystusa, no to w XIX wieku to jeszcze się zdarzało, natomiast żeby owieczkę zdobić, czy jakiekolwiek inne stworzenia, no to raczej to jest takie typowe jeszcze dla baroku. Więc raczej te korony, niestety one potem po przejęciu przez Cerkiew Prawosławną tej świątyni, one zaginęły, ale w opisach je mamy, więc te korony by też światy przemawiały, zwłaszcza ta korona na głowie owieczki by przemawiała za tym wiekiem XVIII. Natomiast czy ten obraz był czczony wcześniej? No myślę, że właśnie to, że została wykonana, no może nie wprost kopia, ale inspiracja tym obrazem do Siemiaty Czwierem około 737-40 roku, no to by przemawiało właśnie też, że ten obraz jednak czcią był otaczany już i wcześniej.
1: Jakie wartości teologiczne, co możemy wyczytać z tego obrazu? Co on nam mówi o Chrystusie? Jaki jest Chrystus, którego tutaj widzimy?
0: Chrystus na tym obrazie no, jawi się nam, no tak jak na wielu, gdzie jest podkreślona jego, tu też jest to ważne, natura ludzka i natura boska. Ta czerwona szata z jednej strony, ta spodnia szata, mówi o jego majestacie królewskim, o królewskości, ale także no, mówi o krwi, a więc ciało i krew, a więc o człowieczeństwie. Natomiast ta wierzchnia szata, ten płaszcz, taki właśnie mocno ciemny błękit, no on tutaj mówi nam też o tym, co naturę ludzką w Chrystusie okrywa, czyli boskość, bóstwo. A więc mamy tutaj ukazaną właśnie ukazane natury Chrystusa, boską i ludzką, ze sobą ściśle połączone. Co zresztą to też jest taką istotą tajemnica wcielenia tego kultu serca Jezusowego. Ale to mówię, to w ikonografii też i wcześniej, właśnie na tych przedstawieniach dobrego pasterza. No tak samo owieczka niesiona przez Chrystusa, no to jest nawiązanie no, wprost do Ewangelii Łukasza. Natomiast nie tylko do tego miejsca, także i do innych z Ewangelii Janowej, ponieważ nawet jeśli później naśladowano, bo właśnie są aż po koniec XVIII wieku się zdarzają, chociaż później coraz rzadziej, bo po prostu podobnych do tego obrazów potem wyjęto owieczkę, bo trochę już nie pasowała jakoś niektórym do tego kultu serca Jezusowego, ale dłonie pozostały tak samo ułożone, potem zaczęto je prostować stopniowo przez drugą połowę XVIII wieku. Ponieważ, jak wspomniałem, to jest obraz dobrego pasterza z dodanym sercem, no już rzeczywiście po objawieniach świętej Marii Małgorzaty Alacoque, ale właśnie ta owieczka też jest tutaj ważna. Dlaczego? Też nam podpowiada, znowu wskazuje na kolejny element, który by potwierdzał jako autora właśnie ojca jezuitę. Otóż jezuici, bo już w Polsce o sercu Jezusowym, tak nie tego w Polsce, mówiono wcześniej niż były objawienia świętej Marii Małgorzaty Alacoque, chociażby ojciec Kasper Drużbicki, jezuita, który przygotował, napisał modlitewnik, co prawda wydany po jego śmierci, ale ojciec Drużbicki zmarł kilkanaście lat przed objawieniami, jakie miała Maria Małgorzata Alacoque. I tu się posiłkuje informacjami od księdza profesora Janusza Królikowskiego, który tutaj zajmuje się kultem serca Jezusowego i przebadał też kaznodziejstwo z tamtego okresu. I właśnie to zauważył, że jezuici, propagując kult serca Jezusowego w XVII wieku, łączyli właśnie to z przypowieścią, właśnie z tym ewangelicznym obrazem dobrego pasterza. No i tutaj właśnie ten dobry pasterz. Oczywiście dobry pasterz to jest ten, który niesie tę owieczkę, ale przeważnie, nie wszędzie, ale przeważnie ta owieczka się wpatruje w pasterza. No to właśnie tu można powiedzieć, że oczy są skierowane na niego. I na wielu obrazach, które późniejszych, już po tym Milejczyckim i po tym z konfesjonału Siemiatyckim, gdzie jest jakby powtórzony ten właśnie schemat, cała kompozycja. Owieczka rzeczywiście nie jest niemalże do złudzenia, prawie że jak kopia tego obrazu z Milejczyc. Natomiast jest jeden element, jeden detal, który różni. Nawet już ten Siemiatycki z konfesjonału, obraz wyraźnie wzorowany, już ma coś, co go odróżnia. Otóż tylko na obrazie Milejczyckim, na wszystkich pozostałych, wszystkich są młodsze, mamy właśnie owieczkę, gdzie te uszka takiej opadają tak naturalnie. Natomiast na obrazie Milejczyckim te uszka są nienaturalne, one tak są postawione na baczność. Ale co to oznacza właśnie? To mamy kolejny, można powiedzieć, że autor jakby skomponował w oparciu o różne fragmenty. Dobry pasterz Ewangelii Łukasza, ale także z Ewangelii Janowej, moje owce słuchają mojego głosu. I to właśnie ta owca, wyraźnie widać, że ma te uszy postawione i słucha. Prawie jak radary takie. Więc pewnie później właśnie ksiądz Krasowski stwierdził, że tak dziwnie to wygląda i polecił zmienić, albo może sam malarz tego dokonał i potem już dalej poszły w świat te kolejne kopie. Natomiast właśnie tym się różni ten obraz Milejczycki od wszystkich pozostałych, że tu owca jest nastawiona nie tylko patrzy, ale też i słucha swojego pasterza.
1: Bardzo księdzu dziękuję za tę opowieść. Ksiądz Zenon Czumaj, dyrektor Muzeum Diecezji Drohiczyńskiej i także archiwista Diecezji Drohiczyńskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Polska szkoła potrzebuje reformy. Polska szkoła potrzebuje naprawy. Polska szkoła powinna być wolna od wszelkiej ideologii. Dlatego spotykamy się na manifestacji Koalicji na rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły 14 czerwca w samo południe o 12:00 przy pomniku Kopernika przy Nowym Świecie w Warszawie. Polski rodzicu, dbaj o polskiego ucznia, dbaj o swoje dzieci, o swoje wnuki. Przybądź na tą manifestację, bądź tam razem z nami i pokaż, że nie zgadzasz się na wprowadzanie ideologii do polskich szkół. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
3: Za 29 minut będzie godzina 8. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Zapłacimy za parkowanie w kolejnych miejscach w stolicy. Warszawscy radni zdecydowali, że do strefy płatnego parkowania dołączą kolejne fragmenty Woli i Pragi Południe, następnie Mokotowa, a także części Włoch. Pierwsze zmiany wejdą w życie we wrześniu. 2-letni chłopiec samodzielnie opuścił teren żłobka i błąkał się po pobliskim targowisku. Do zdarzenia doszło w Piastowie. O sytuacji przypadkowo dowiedziała się matka dziecka, która zawiadomiła policję. Burmistrz Piastowa zapowiedział przeprowadzenie kontroli. Myśliwce F-35 przywitają się z Polakami. Samoloty przylecą z Gdańska do Krakowa. Nad Warszawą będzie można je obserwować około 10:10 w okolicach Cytadeli. Siły powietrzne otrzymały już 8 takich samolotów. Weekendowe remonty w stolicy. Zamknięty będzie przejazd przez rondo 40-latka i rondo Dmowskiego, przez które nie przejadą także tramwajem. Wyznaczono objazdy. Linie tramwajowe 15, 16 i 18 będą zawieszone. Wieczornica poetycka, koncerty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla rodziny. Wieczorem rozpoczynają się Dni Karczewa. Coroczna impreza odbędzie się nad jeziorem Moczydło. Zagra m.in. zespół Fil.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Dziś trochę chmur, trochę słońca, po południu może popadać deszcz lokalnie, niewykluczone, że też zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie 19 stopni, a już teraz 12 jest w Mińsku Mazowieckim, Ożarowie, Otwocku, Grodzisku, Piasecznie, Pruszkowie i Nowym Dworze Mazowieckim, 13 w Warszawie i Wołominie. Ciśnienie w normie, ale będzie spadać.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
7: Dobrze słuchać.

0: drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
1: I rozpoczęła się mundialowa karuzela. Krzysztof Flis w naszym studiu, witaj.
2: Witam, dzień dobry.
1: Wszystko rozpoczęło się od ceremonii otwarcia. Tam mieliśmy kilka hitów, mieliśmy też Daj Daj Shakiry i mieliśmy mecz otwarcia po tym wszystkim Meksyk RPA. Powtórka meczu otwarcia z RPA właśnie.
2: Z 2010 roku.
1: No i wynik znów na korzyść Meksyku, ale bardziej myślę warte odnotowania jest to, że było aż 3 czerwone kartki.
2: Były. Tak, no, generalnie jeżeli prześledzić cały mecz, no to zawodnicy z Afryki zdecydowanie bardziej ostrzej podchodzili do zawodników z Meksyku, co skutkowało tym, że ta temperatura tego meczu na siłę była podtrzymywana.
1: A właśnie, a propos temperatury, to ja mam, jakie masz wrażenie? Czy te przerwy na uzupełnienie płynów to jest po to, żeby piłkarze poczuli się lepiej, czy po to, żeby Amerykanie mogli wyemitować reklamy w tym momencie?
2: Pakunia na OLED.
1: A nad ranem Czesi przegrali z Koreą Południową, mimo tego, że pierwsi strzelili bramkę, wynik tego meczu 1-2.
2: Dokładnie.
1: Oglądałeś czy spałeś?
2: Oglądałem.
1: O.
2: Kawałek, ale oglądałem.
1: Kawałek. Ostatnie 2 minuty.
2: Tak.
1: Krzysztof Flis, dziękuję.
2: Dziękuję.

Utrudnienia w tym momencie na S8 rozpoczynają się na wysokości Marywilskiej i do Marymontu do Mickiewicza. Stoimy w korku też z Burakowa do drogi takiej dojazdowej Alei Marii Witek i drogi dojazdowej do Mostu Północnego. Tutaj też tworzą się korki, jeżeli od strony Łomianek jedziemy.

0: Dziś 12 dzień czerwca, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Tego, że serce jest nam niezbędne do życia, dowiadujemy się jako dzieci najpóźniej na lekcji przyrody. To, że metaforycznie rzecz ujmując, do życia potrzebujemy także serca drugiego człowieka, ukochanej lub ukochanego, to staje się dla nas oczywiste mniej więcej, gdy jesteśmy nastolatkami. Jako dorośli, gdy już sami jesteśmy rodzicami, doceniamy zwykle także serce okazywane nam przez całe życie przez mamę i tatę. Ale dzisiaj, w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała, możemy sobie uświadomić lub przynajmniej przypomnieć prawdę o tym, że jest jeszcze jedno serce, bez którego nasza egzystencja jest daleko niepełna. A okazję do tej refleksji w roku 1675 dał nam zresztą sam Chrystus, gdy objawił się francuskiej zakonnicy, świętej Małgorzacie Marii Alacoque, mówiąc do niej: oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, i wskazując na gorejące ognisko owej miłości, które ukryte jest w jego piersiach. Oczywiście prywatna pobożność związana z Najświętszym Sercem Pana Jezusa znana była w Kościele od samego początku, ale po objawieniach danych świętej Małgorzacie Marii Alacoque stała się ona, za sprawą nabożeństw, własnością ogółu wiernych. A w roku 1956 została ona dodatkowo umocowana i potwierdzona encykliką papieża Piusa XII Haurietis Aquas, czego wyrazem jest właśnie dzisiejsza uroczystość. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Za półtorej minuty będzie ósma.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o nowym polskim sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dobrego Pasterza w Milejczycach, gdzie dzieją się prawdziwe cuda, a także o tym, dlaczego koniecznie trzeba protestować przeciwko zmianom wprowadzanym w szkołach przez Ministerstwo Oświaty. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
5: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest ósma, wiadomości Radia Warszawa przed nami.
7: Trzecie weto prezydenta w sprawie kryptoaktywów. Rząd zapowiada czwarty projekt. Donald Trump zapowiada kolejne porozumienie na Bliskim Wschodzie. Iran nie potwierdza. W serwisie także Milejczyce na Podlesiu. Na Podlasiu tamtejszy kościół zostanie dziś ogłoszony sanktuarium. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach. Nowe przepisy od odrzuconych wcześniej różniły się wysokością kar za oszustwa i uwzględniały jedną z prezydenckich poprawek. Uzasadniając weto, Karol Nawrocki stwierdził, że ustawa nie rozwiązuje kluczowych problemów związanych z ochroną obywateli. Przypomniał też o własnym projekcie.
8: W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku i urealnia możliwość jej zastosowania.
7: Tymczasem minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział przygotowanie kolejnego projektu dotyczącego tego tematu.
9: Będzie czwarta ustawa, dlatego że my nie możemy sobie na to pozwolić, aby ten rynek był rynkiem nieuregulowanym, aby ten rynek rządził się jakimiś zasadami jak z dzikiego zachodu. Potrzebujemy odpowiedzialnych regulacji, takich jak znajdowały się w naszych przedstawionych wcześniej projektach.
7: Zawetowane przepisy miały dostosować polskie prawo do unijnych regulacji rynku kryptoaktywów i powierzyć nadzór nad nim Komisji Nadzoru Finansowego. Projekt uwzględniał jedną z prezydenckich poprawek.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Donald Trump po raz kolejny ogłosił porozumienie z Iranem w sprawie zakończenia konfliktu. Prezydent USA powiedział nawet, że może ono zostać podpisane w najbliższych dniach. Wczoraj rano Donald Trump zapowiedział zmasowane ataki na Iran. Po kilku godzinach odwołał je, twierdząc, że doszło do przełomu. Tymczasem wciąż nie ma potwierdzenia z Teheranu, choć pojawiają się sygnały, że do podpisania memorandum rzeczywiście jest blisko. Półoficjalna agencja Tasmin, powiązana z Gwardią Rewolucyjną, sugeruje, że tekst porozumienia jest już u najwyższych władz. Nie wiadomo, co konkretnie się w nim znajduje. Z przecieku po obu stronach wynika, że Iran miałby się zobowiązać, że nie stworzy nigdy broni jądrowej. Nie wiadomo jednak, co stanie się z jego wzbogaconym uranem. Ma też dojść do jakiegoś złagodzenia sankcji, przynajmniej odmrożenia części irańskich aktywów. Z kolei w Stanach Zjednoczonych powszechne są komentarze, że Donald Trump po raz kolejny nabiera dziennikarzy, by zyskać na czasie i uspokoić rynki ropy naftowej oraz giełdy. Telewizja CNN zebrała 39 wypowiedzi Donalda Trumpa, który mówił, że porozumienie jest bliskie albo że zostało uzgodnione. Żadne z nich nie zostało podpisane.
10: To się dzieje lokalnie.
7: 1 000 000 złotych z budżetu województwa mazowieckiego na drogi w Karczewie. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę i modernizację dróg gminnych, zapowiada burmistrz Michał Rudzki.
11: To będą drogi m.in. ulica Kołłątaja w Karczewie, drogi w miejscowości Glinki, droga w miejscowości Brzezinka, czy też ulica Armii Krajowej w mieście Karczew. Więc dzięki tym środkom będziemy mogli kontynuować ten nasz boom inwestycyjny, jeśli chodzi o drogi.
7: Lista działań została zaakceptowana przez Radę Miasta w ramach wieloletniego programu budowy i przebudowy dróg gminnych. Kościół Świętego Stanisława w Milejczycach w powiecie siemiatyckim zostanie ogłoszony sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Decyzję podjął biskup drohiczyński Piotr Sawczuk, a uroczystości związane z jej ogłoszeniem odbędą się dziś o 18:00. Tytuł zostanie nadany w związku z trwającym od setek lat kultem cudownego obrazu w głównym ołtarzu, wyjaśniał w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Zenon Czumaj z Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie.
12: Prost o kulcie związanym z obrazem Serca Pana Jezusa w Milejczycach pochodzą z początku wieku XIX, ale sam ich opis wskazuje, że ten kult on już nie jest taki dopiero wprowadzony, tylko już trwa. Jest mowa o wotach, o znacznej liczbie uczestniczącej w nabożeństwach. A przede wszystkim jedna rzecz wskazuje, że ten kult musiał być już w drugiej połowie XVIII wieku.
7: Uroczystości z Milejczyc będziemy transmitować na naszej antenie o 18:00. Wcześniej od 15:40 będziemy łączyć się z naszym reporterem, który jest na miejscu.
13: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
14: 14 stopni teraz w Warszawie i to najcieplejsze miejsce w okolicy, także Warszawy, bo na pozostałym obszarze zazwyczaj 13. W Mińsku Mazowieckim jeszcze chłodniej, bo 12. A w najcieplejszym momencie dnia dzisiaj będzie w Warszawie 19 stopni. Przejaśnia się i tego czystego nieba będzie trochę więcej, ale po południu może też popadać, może też zagrzmieć.
13: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
15: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
14: 5 minut po godzinie 8:00 to już najwyższa pora, żeby podnieść się z łóżka, a dziś będzie nam w tym pomagać Ewa Farna z utworem Interakcja, później The Stranglers i nasz kolejny gość, biskup drohiczyński, a to wszystko ze względu na dzisiejsze uroczystości w Milejczycach, które będziemy od godziny 18:00 transmitować w Radiu Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry.
15: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Na Mokotowie utrudnienia, od Czerniakowskiej stoimy w Alei Witosa, która przechodzi w Aleję Sikorskiego, utrudnienia do Alei Wilanowskiej.
1: Gość poranka.
2: Dzisiaj uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Piękny dzień także dla diecezji drohiczyńskiej. To dzisiaj w Milejczycach zostanie ustanowione sanktuarium Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza. A razem z nami dzisiaj o poranku ksiądz biskup Piotr Sawczuk, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, pozdrawiam Państwa serdecznie.
2: Księże biskupie, to sanktuarium to będzie od tej pory bardzo ważne miejsce na mapie diecezji drohiczyńskiej, ale ja mam wrażenie, że i szerzej, bo już dzisiaj o Milejczycach mówi cała Polska.
3: No rzeczywiście, ja przyznam się, że jestem nawet chyba tym trochę zaskoczony, tym zainteresowaniem, z jakim spotykają się Milejczyce i to, co się tam dzieje. Kiedy ja zaglądam do Milejczyc, to owszem, nie ukrywam, że spotykam ludzi, czy nawet grupy, całe autokary nawet z odległych stron Polski, a nawet z zagranicy, ale no, z zagranicy to rozumiem, że może jakby przy okazji zaglądają do Milejczyc, natomiast te grupy są organizowane specjalnie po to, żeby tutaj przyjechać.
2: To cieszy księdza biskupa, bo czasami można by pomyśleć, że takie miejsce, gdzie pojawia się szczególny kult, przyjeżdżają nowe grupy, czasami może być to zmartwienie dla pasterza danego miejsca, no dlatego, że trzeba coś z tym zrobić. No i ksiądz biskup ustanawia sanktuarium w związku z tym.
3: No tak, no, jakiś kłopot zapewne z tego będzie wynikał, ale to taki kłopot, którego chcemy i na który się chętnie godzimy. To znaczy, no trzeba to po prostu organizacyjnie wszystko właściwie poustawiać. I to jest wyzwanie. Niewątpliwie. Myślę, że Państwo wiedzą, że sanktuaria w większości są

0: Jezusa, żeby się modlić, żeby to sanktuarium, które dziś będzie utworzone, nawiedzić. No ale liczą też na to, że odbędą spowiedź, że będą uczestniczyli w Eucharystii, że wysłuchają Słowa Bożego, jakiejś konferencji. No, ktoś to musi robić, więc od tej strony patrząc, no jakiś kłopot w cudzysłowie na pewno będzie, ale mam nadzieję, że z tym się jakoś uporamy. Natomiast odczytując to jako znak Bożej woli i Bożej łaskawości, no to oczywiście bardzo się cieszę, że takie sanktuarium u nas powstaje. Cieszę się tym bardziej, że tak to zresztą jest widziane w prawie kanonicznym, że sanktuaria powinny powstawać jako takie pragnienie ludu Bożego, jakiś przedmiot kultu, czy łaskami słynący obraz, czy figura zaczyna przyciągać. Ludzie chętnie tu się gromadzą, chętnie tu przybywają, tu się modlą, doznają łask. Jak się modlą, to doznają łask, możemy powiedzieć, a w takie miejsca przybywają zwykle no, z tym takim nastawieniem bardzo pobożnym, z otwartym, ludzkim naszym sercem na to, co chce nam dać Jezus. I dlatego myślę, te znaki nadzwyczajne, te cudowne znaki tutaj się zdarzają. No, jest ich sporo, takie subiektywne przekonanie tych ludzi, którzy się modlili przed obrazem, albo nawet się nie modlili, ale ktoś w ich imieniu tutaj był, albo nawet mailowo czy telefonicznie zwrócił się o modlitwę, a potem doznał pomocy, doznał łaski, uzdrowienia. Więc to wszystko buduje no, taką specyficzną, podniosłą atmosferę tego miejsca. Oczywiście potrzeba czasu, potrzeba też takiej refleksji teologicznej, która musi cały czas temu towarzyszyć, żeby czegoś nie popsuć, żeby to nie poszło w niewłaściwą stronę, gdzieś nie zeszło na manowce, ale to pielęgnować, co jest przejawem zdrowej pobożności, która ma być rozwijana w Kościele katolickim.
1: To, o czym możemy przeczytać, czy na licznych katolickich portalach, czy też znaleźć takie świadectwa w przestrzeni internetu, to są takie dość spektakularne cuda. Czy to te cuda spektakularne, takie, że znika nowotwór, albo ktoś, kto miał nie żyć, jednak żyje, zdecydowały o tym, że zostało ustanowione sanktuarium? Czy takie cuda są potrzebne, żeby miejsce stało się sanktuarium, czy to jest zupełnie inna płaszczyzna?
0: No, myślę, że takie informacje no, zwracają uwagę, przykuwają uwagę, zastanawiają. Jakoś to trzeba ocenić i wytłumaczyć. Ale myślę, że to nie jest konieczne do utworzenia nowego sanktuarium. Myślę, że decydujące jest wzmożenie pielgrzymek i wzrost takiej pobożności ludowej, możemy ją nawet określić, że ludzie tu przybywają, tu chętnie się gromadzą, więc dlaczego nie? Owszem, tak nie powinno być, ale czasem się tworzy sanktuaria takie trochę może zbyt wcześnie, bo jest jakiś piękny obraz czy figura, miejscowy proboszcz tego pragnie, ale no właśnie niekoniecznie idzie za tym takie pragnienie ludzi, którzy tu się chętnie gromadzą. Natomiast tutaj jest odwrotnie. To nie jest sanktuarium wymyślone odgórnie, wymyślone przeze mnie czy przez kogokolwiek innego, przez księdza proboszcza. Tylko to jest odpowiedź na tę sytuację, jaka się wytworzyła. Po prostu ludzie tu są, ludzie tu przybywają, więc chcemy to zauważyć. Ja rok temu powołałem komisję do zbadania i historii, i rozwoju kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

0: kościele parafialnym w Mielejczycach. No, ta komisja przedłożyła mi takie opracowanie, swoje wnioski, więc też na podstawie tego, co ta komisja sugeruje, ja podjąłem decyzję o utworzeniu sanktuarium.
1: Dzisiaj też słyszymy, poza tymi spektakularnymi cudami, o których mówiłam, są także te cuda mniej widoczne, czyli cuda spowiedzi, które dzieją się w Milejczycach, cuda nawrócenia, czyli no właśnie te, które mniej możemy zobaczyć, bardziej dzieją się w świecie ducha. Ksiądz biskup mówi o tej zagubionej owce. Dużo jest dzisiaj takich owiec, które potrzebują odnaleźć pasterze, albo odwrotnie, po które pasterz idzie, żeby je odnaleźć.
0: Myślę, że wszyscy bez wyjątku jesteśmy takimi owcami potrzebującymi opieki, zabłąkanymi, które może nie cały czas gdzieś tam biegną na manowce, ale zdarza się, że co jakiś czas coś je w tym kierunku ciągnie. Więc miłość Pana Jezusa wyobrażona w tym otwartym Jego sercu i otoczonym cierniową koroną, no jest jakimś pragnieniem, nawet może niewyrażanym, ale takim podświadomym, no bardzo wielu ludzi. Dzisiaj szczególnie wielu ludzi, także młodych, podejmuje, nie wiem, próby samobójcze, popada w depresję. No, to są wielkie problemy dzisiejszego świata, który chciałby ze wszystkim sobie pięknie radzić, a widać, że nie radzi. A nawet można powiedzieć, produkuje te problemy. Więc to serce otwarte Jezusa z Milejczyc, myślę, że jest jakąś odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego człowieka, dzisiejszej cywilizacji. Tak jak święty Jan Paweł II mówił, pod wieloma względami cywilizacji, którą można określić jako cywilizacja śmierci. A my chcemy żyć. My chcemy żyć i czujemy, że to życie jest w sercu Jezusa.
1: Czego życzyłby sobie ksiądz biskup w związku z ustanowieniem tego sanktuarium? Co by sprawiło, czy to pielgrzymki, czy duże liczby osób odwiedzających to sanktuarium, a może jakieś duże nawrócenia? Co by sprawiło, że ksiądz powie sobie po kilku latach, tak to była dobra decyzja, czy też szeroko się uśmiechnie, myśląc, jak to wspaniale, że sam Chrystus otworzył nas na kult swojego Najświętszego Serca?
0: No na pewno od strony takiej zewnętrznej to liczba pielgrzymów ma duże znaczenie i to tak odbieramy my jako ludzie, jako potwierdzenie słuszności naszych decyzji. Natomiast tak naprawdę w wymiarze nadprzyrodzonym o wiele ważniejsze jest to, czy ludzie, niekoniecznie trąbiąc przed sobą wszem i wobec, no odkrywają miłość Pana Boga i na nią się otwierają, czyli te osobiste nawrócenia, odnowa życia duchowego, podjęcie dzieła, nie wiem, wynagradzania za grzechy własne i świata. No i także propagowanie, promieniowanie, można powiedzieć, tą miłością Jezusa wokół siebie. To myślę, że to jest najważniejsze i tego bym sobie życzył i mam nadzieję, że takie owoce funkcjonowania tego sanktuarium się pokażą.
1: Zegar wybija dosłownie nam koniec tej rozmowy. Bardzo dziękuję, księże biskupie, za rozmowę i zapraszamy naszych słuchaczy do odwiedzenia sanktuarium Milejczyckiego, do modlitwy w tym miejscu, do tego, żeby te wizyty to nie była tylko turystyka, ale przede wszystkim pielgrzymowanie. A dzisiaj czekamy na ten moment ustanowienia sanktuarium Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza w Milejczycach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz biskup Piotr Sawczuk, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej, był dzisiaj razem z nami. nami. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo Pani dziękuję również za przybycie do Drohiczyna, który tak samo jak Milejczyce ma sporo od strony też turystycznej do zaoferowania, ale tym razem zapraszamy po to, żebyście Państwo przyjechali na taką odnowę duchową, na takie dotknięcie ciepła, miłości, gorącości od Jezusowego serca. Szczęść Boże wszystkim.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
0: Po reklamie.
2: Jest 8:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie. Przedstawi je Janusz Zalewski.
3: Weterani misji zagranicznych pojadą warszawskim transportem publicznym za darmo. To wczorajsza decyzja stołecznych radnych. Bezpłatne przejazdy będą dotyczyły zarówno żołnierzy, jak i funkcjonariuszy. Nowe uprawnienia wejdą w życie 14 dni po opublikowaniu uchwały. W niedzielę w życie wchodzi nowy rozkład jazdy pociągów. Dalekobieżne składy po latach wrócą do Ostrołęki. Po raz pierwszy zatrzymają się w Chorzelach. W sezonie wakacyjnym pojedzie bezpośredni pociąg z Warszawy do Rijeki w Chorwacji. Policjanci z Wołomina będą mieli nową siedzibę. W Komendzie Stołecznej Policji podpisano umowę na budowę nowego budynku przy ulicy Piłsudskiego. Wykonawca ma na to 3 lata. Koszt jest szacowany na ponad 104 miliony złotych. Podwójny remont w Alei Niepodległości. W poniedziałek prace rozpoczną tramwajarze i ciepłownicy. W planach wymiana torów oraz rur doprowadzających ciepło. Utrudnienia w ruchu potrwają do połowy września. Przywrócą klimat dawnej Pragi. W weekend odbędzie się święto ulicy Stalowej. W programie koncerty m.in. Łony z Piętego i zespołów grających miejski folklor, a także pokazy mody i parada piesków. O szczegółach w serwisie o godzinie 9.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
6: Pradziadowie mawiali, gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje. Czy jest chłodno? 14 stopni w Warszawie. No, to zależy, co kto lubi. Warszawa najcieplejsza, razem z Wołominem i Otwockiem. Chłodniej w Mińsku Mazowieckim, Ożarowie Mazowieckim, Grodzisku i Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie 13 stopni. 19 to dzisiejsze maksimum. Po południu może trochę popadać i zagrzmieć.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
7: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
1: 8:40 na zegarze. Jeżeli jedziemy samochodem do pracy, to gdzieś tym samochodem trzeba zaparkować. No i teraz radni z Warszawy zdecydowali, że strefa niestrzeżonego płatnego parkowania zostanie rozszerzona. Obejmie kolejne fragmenty Woli, Pragi Południe, a następnie Mokotowa, a także po raz pierwszy będzie to część Włoch. Opłata za parkowanie będzie tam od połowy maja przyszłego roku we Włochach. Na Mokotowie do strefy włączony zostanie Służewiec, który kojarzony jest głównie z zagłębiem biurowców. No to taki obszar tak zwanego Mordoru. A jeśli chodzi o Włochy, to dokładniej będzie to Raków oraz północna część Okęcia, bo to, jak wskazują warszawscy radni, rozwijająca się mieszkaniowo obszar Warszawy. No i w przypadku Okęcia jeszcze dochodzi kwestia samolotów, którzy i pasażerów tych samolotów, którzy pozostawiają swoje pojazdy przed odlotem. Strefa płatnego parkowania ma to zjawisko ograniczyć. Zatem od maja przyszłego roku kolejne obszary, które będą objęte płatnym parkowaniem niestrzeżonym w stolicy.

korki i utrudnienia. Napotkają kierowcy duże zatory teraz w drodze z Łomianek trasą S7 w kierunku Warszawy do Alei Generał Marii Witek. To jest droga przez most północny i tutaj przed tym mostem północnym naprawdę się mocno zakorkowało, więc trochę tutaj postoimy. Kolejny most to most Grota Roweckiego i trasa S8. Dziś utrudnienia od Golędzinowskiej, od wysokości ulicy Golędzinowskiej na Marymont tradycyjnie do Mickiewicza. Stoimy teraz w Alei Wincentego Witosa od Czerniakowskiej do Alei Wilanowskiej. Korki tworzą się też na Domaniewskiej przed Puławską w obu kierunkach Ludwika Idzikowskiego, też zakorkowana od Pyćwiańskiej do Puławskiej. Gdzie jeszcze wytropimy korek? Wytropimy je no tam, gdzie zawsze, w Alejach Jerozolimskich do Prymasa Tysiąclecia i na Prymasa Tysiąclecia do Alei Jerozolimskich, a na Prymasa Tysiąclecia staniemy, dojeżdżając do ulicy Wolskiej.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Dziś to są doskonałe wiadomości. Po pierwsze, dziś 12 dzień czerwca i uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzisiejszy dzień to także Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. I właśnie dziś Kościół Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach zostanie podniesiony do rangi diecezjalnego sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Naszym gościem dzisiaj był biskup Piotr Sawczuk, biskup drohiczyński, który mówił, że będzie to miejsce otwarte dla wszystkich, nie tylko dla katolików, ale każdego człowieka poszukującego Boga, prawdy i nadziei. I dziś będziemy obecni w Milejczycach, będą tam nasi wysłannicy, będziemy się łączyć z Milejczycami, mówić, co dzieje się przed tą uroczystością, którą także będziemy transmitować w Radiu Warszawa od godziny 18:00, uroczysta msza święta, podczas której nastąpi ustanowienie sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Transmisja z Milejczyc od godziny 18:00.

0: Za półtorej minuty będzie godzina 9.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
3: ksiądz Michał Sztreja,
4: Magdalena
5: i Artur.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy w parafii zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Sporo wiedzą na temat darów Ducha Świętego i o tym m.in. powiedzą słuchaczom Radia Warszawa, także o tym, że uroczyście świętują 200 lat żywego różańca. Szczegóły o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
6: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
8: Polska szkoła potrzebuje reformy, polska szkoła potrzebuje naprawy, polska szkoła powinna być wolna od wszelkiej ideologii. Dlatego spotykamy się na manifestacji Koalicji na rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły 14 czerwca w samopołudnie o 12.00 przy pomniku Kopernika przy Nowym Świecie w Warszawie. Polski rodzicu, dbaj o polskiego ucznia, dbaj o swoje dzieci, o swoje wnuki. Przybądź na tą manifestację, bądź tam razem z nami i pokaż, że nie zgadzasz się na wprowadzanie ideologii do polskich szkół. Do zobaczenia.
1: O reklamie.
0: Wiadomości Radia Warszawa. Minęła godzina 9.
9: Wchodzi w życie pakt migracyjny. Polska czasowo zwolniona z jego zapisów. Oficjalne powitanie myśliwców F-35. Maszyny przelecą przez całą Polskę. Nie żyje Janusz Michałowski. Aktor miał 89 lat. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Od dziś we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje pakt migracyjny. Na jego mocy będzie działał m.in. mechanizm solidarnościowy, który zobowiązuje kraje członkowskie do równomiernego przyjmowania migrantów lub zapłaty rekompensaty. Co roku w październiku Komisja Europejska będzie wskazywać kraje zobowiązane do przyjęcia nielegalnych migrantów w ramach mechanizmu przymusowej relokacji. Minimalna roczna liczba relokacji wynosi 30 tysięcy osób. W związku z przyjmowaniem od 2022 roku przez Polskę obywateli Ukrainy rząd uzyskał czasowe zawieszenie mechanizmu na rok. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk zapewnia, że bez względu na późniejsze decyzje Unii, Polska nie będzie masowo przyjmować migrantów.
10: Stanowisko polskiego rządu jest oczywiste. Pan premier to mówił parokrotnie. Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw do Polski. I to jest stanowisko oczywiste. Myślę, że nie zmieni się nawet, gdyby się rząd zmienił, bo to jest tak naprawdę oczywista kwestia dla wszystkich osób, że sam pomysł relokacji jest po prostu bez sensu. Na pewno Polska nie będzie go realizować.
9: Poseł Patryk Jaki zwraca uwagę, że nie wiadomo, jaką decyzję unijni urzędnicy podejmą za rok.
11: Pakt migracyjny polega na tym, że zbiera się wszystkich niechcianych, najgorszych migrantów i proporcjonalnie się rozdziela do wszystkich państw w stosunku do wielkości. To znaczy, że Polska jako duże państwo dostanie stosunkowo dużą ilość migrantów. I rzeczywiście Polska jest na rok z tego zwolniona, no ale co z tego? No po roku i tak będziemy musieli przyjmować tych migrantów, co Polskę może zmienić nie do poznania.
9: Zgodnie z mechanizmem solidarnościowym, każde państwo Unii musi albo fizycznie przyjąć osoby ubiegające się o azyl, albo wspomóc inne kraje finansowo lub operacyjnie. Każde państwo członkowskie, które nie chce przyjąć uchodźców, może zapłacić 20 tysięcy euro za każdego migranta, którego nie przyjmie w ramach mechanizmu.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Jeszcze wczoraj ostatnie przygotowania w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, dziś oficjalne przyjęcie do sił powietrznych samolotów F-35. Uroczystość przewidziano na godzinę 11. Powitanie w bazie poprzedzi przelot myśliwców nad Polską. Szczegóły zna Agnieszka Drążkiewicz.
13: Trzy myśliwce zaprezentują się nad trzema dużymi miastami Polski. Najpierw Gdańsk i rejon Westerplatte. Głowy warto zadzierać do góry już około godziny 9.45. Potem warszawska Cytadela. Tu myśliwce spodziewane są około 10.10 i zwieńczenie przelotu pokazowego, czyli Kraków i Wzgórze Wawelskie. Wszystko zaplanował i dopiął na ostatni guzik dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
14: Jest to element systemu zbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Są najbardziej przestrzeni faktem, że my możemy penetrować ich systemy obronne.
13: Kolejnych 14 maszyn przyleci do Polski do końca tego roku, a następne 12 myśliwców w roku 2027.
9: W sumie Polska zamówiła 32 myśliwce piątej generacji. Umowę wartą 4 4 600 000 000 dolarów podpisano w 2020 roku.
12: To się dzieje lokalnie.
9: Już od jutra święto ulicy Stalowej. W najbliższy weekend po raz piąty zamieni się ona w przestrzeń pełną muzyki, spotkań sąsiedzkich inicjatyw. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Stara Praga, Nowa Praga, nawiązującym do połączenia tradycji dzielnicy z jej współczesnym, dynamicznie zmieniającym się obliczem. Stalowa to wyjątkowa przestrzeń, nie tylko od święta, podkreśla Klaudyna Desperat-Krawczyńska z Domu Kultury Praga.
3: Ja to mówię, że na ulicy Stalowej to nawet pan, który robi kurczaki z rożna, to maluje obrazy na tyłach swojej restauracji. To jest prawda, i ten pan, bardzo pozdrawiam serdecznie. Pan Leszek miał wernisaż wystawy u nas w Pałacyku Konopackiego.
9: Na uczestników Święta ulicy Stalowej czekają koncerty, wśród atrakcji również liczne warsztaty i spotkania. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Zmarł aktor teatralny i filmowy Janusz Michałowski. Artysta miał 89 lat. Pracował w teatrach w Koszalinie, Toruniu, Teatrze imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu i Poznaniu. Od 1990 roku był aktorem Teatru Ateneum w Warszawie, a od 1999 był związany z teatrem współczesnym. Przede wszystkim przez wiele lat pracował dla Teatru Telewizji, gdzie zagrał m.in. Korowiowa w Mistrzu i Małgorzacie w reżyserii Macieja Wojtyszki. Jako aktor filmowy zagrał m.in. w filmach Juliusza Machulskiego, Wabank i Seksmisja. Aktor zmarł w czwartek późnym wieczorem.
4: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dzisiaj maksymalnie 19 stopni na termometrach. Trochę słońce się już pojawia, choć tych chmur także będzie dzisiaj sporo. 19 stopni to maksimum, teraz 16 stopni jest w Warszawie, najchłodniej w Mińsku Mazowieckim, tylko 13, ale tak najczęściej pojawiają się wartości w okolicach 14 stopni. Ciśnienie spada.
4: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: 6 minut po godzinie 9. Mundial się rozpoczął, ale emocje sportowe także w Pruszkowie, na obiekcie sportowym klubu Znicz, bowiem 29. parafiada archidiecezji warszawskiej rozpoczyna się już jutro. To rozgrywki piłkarskie, będą także inne konkurencje sportowe, ale także wiele atrakcji dla dzieci, m.in. dmuchańce. Jutro będzie można się zarejestrować od 9.30, właśnie ta rejestracja zawodników, a później konkurencje, warsztaty i rywalizacja sportowa. Jarek Wydra, dzień dobry.
12: Poranek z Radiem Warszawa.

10 minut po godzinie 9, już za chwilę kolejny gość, który będzie mówił o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa.

0: Autostrada A2 na wysokości Baranowa od miejscowości Holendry Baranowskie do miejscowości Kopiska jest korek. Tam po pierwsze trwają roboty drogowe, po drugie kierowcy zgłaszają kolizję. W tym momencie także na trasie S8 na moście Grota Roweckiego jest korek i jeżeli S7 jedziemy do Warszawy, to na wysokości Czosnowa też pojawia się korek, bo tutaj też są roboty drogowe, a kolejne utrudnienia napotkają kierowcy w Dziekanowie Leśnym, a później już Złomianek na Młociny korek. Ale to już tradycja i standard.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Porannik. Weronika Ostrowska i jej gość.
2: Ksiądz Jakub Korczak, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, dzisiaj razem z nami w studiu. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, panie redaktor, i szczęść Boże słuchaczom.
2: Na wieki wieków. Amen. Proszę księdza, spotykamy się w dniu uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzisiaj także w Milejczycach zostanie ustanowione Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dobrego Pasterza, więc wiele osób o ten kult pyta. Zachęcamy państwa do tego, żeby wczytać się w obietnice związane z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale jak się okazuje, w swojej najnowszej encyklice i pierwszej encyklice, którą napisał ojciec święty Leon XIV, Magnifica Humanitas, także przywołuje obraz serca, serca Pana Jezusa, ale także serca ludzkiego. Jak to wygląda? Jakie odniesienia możemy znaleźć w tej encyklice do serca?
3: Zanim przejdę do tej najnowszej encykliki Leona XIV, zwróćmy uwagę, że oprócz takich lokalnego wzmożenia kultu w Milejczycach, ten lokalny kult jest wpisany we współczesne nauczanie Kościoła ostatniego czasu. Pamiętamy, że ostatnia adhortacja ojca świętego Franciszka była poświęcona czci serca Pana Jezusa w ostatnim roku pontyfikatu papieża Franciszka, czyli sprawa świeża. Teraz, kiedy ukazała się pierwsza encyklika Magnifica Humanitas papieża Leona XIV, ona nie jest rzecz jasna poświęcona sercu Pana Jezusa, bo podtytuł i tematyka to ochrona człowieka w dobie sztucznej inteligencji, więc jasne, że tematyka jest inna. Ale to, co Ojciec Święty tam podaje jako remedium na dzisiejsze czasy, jest bardzo zbieżne z sercem Pana Jezusa. Mianowicie, Ojciec Święty zaczyna od takich dwóch obrazów biblijnych, mianowicie

0: jest właściwym wskazaniem, jak żyć w Kościele i w świecie w obecnej dobie. I Ojciec Święty, jak wspomniałem, nie porusza wprost tej tematyki Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale pojawiają się różne sformułowania, które możemy odnieść. Na przykład Ojciec Święty mówi takie słowa. Prawdziwy postęp, to jest odpowiedź na to, czy postępem jest sztuczna inteligencja. Prawdziwy postęp rodzi się zawsze z serca otwartego na drugiego człowieka. To jest proste zdanie, ale ono nas nakierowuje, że sztuczna inteligencja nie ma i mieć nie będzie serca. W związku z tym nigdy nie będzie, niezależnie od technicznych parametrów, nigdy nie będzie znakiem prawdziwego postępu. Ponieważ postęp rodzi się z serca otwartego na drugiego człowieka. Ojciec Święty również mówi o swoim sercu w tym współczesnym kontekście dziejowym, a mianowicie padają takie słowa, mówi papież, z sercem pasterza i ojca proszę zatem wszystkich, aby zatrzymać wznoszenie kolejnej wieży Babel. To jest takie mocne zdanie z tej najnowszej encykliki, ale wyraźnie Ojciec Święty wskazuje, że ma serce pasterskie, to znaczy ma serce ukształtowane na wzór serca Jezusowego i z tym sercem pasterskim i ojcowskim prosi, żeby zatrzymać wznoszenie kolejnej wieży Babel, to znaczy jakiegoś bezbożnego sposobu wznoszenia świata bez Boga, wbrew Bogu, z dala od Boga. Dalej możemy znaleźć między innymi takie słowa. Wielkie zobowiązania społeczne, no tutaj jest ten kontekst, jak reagować na sztuczną inteligencję we wszystkich sferach życia, zwłaszcza w edukacji, czy jaki jest wpływ sztucznej inteligencji na pracę, czy utratę pracy przez ludzi. Więc papież pisze, wielkie zobowiązania społeczne, tak, jakie mamy w obecnej dobie, nie dają się oddzielić od osobistej więzi z Chrystusem. Tak, sztuczna inteligencja nie ma i mieć nie będzie, ani żadna maszyna osobistej więzi z Chrystusem. I dalej, najprawdziwszą odpowiedzią na miłość serca Jezusowego, to jest jedyny fragment, to jest punkt 44 encykliki, kiedy jest mowa o sercu Jezusowym. Najprawdziwszą odpowiedzią na miłość serca Jezusowego jest konkretna miłość wobec braci. Znaczy nasza ludzka miłość wobec braci jest najprawdziwszą, najwłaściwszą odpowiedzią na miłość serca Jezusowego. Czyli tutaj Ojciec Święty bardzo mocno, a jednocześnie ciepło i serdecznie wzywa do społecznych reakcji, nie tylko do indywidualnych. Może czasami przy okazji kultu tego rodzaju zbyt często myślimy o sobie, jakby o naszym indywidualnym sercu, duszy i naszych praktykach. Tu wyraźnie jest wskazanie społeczne. Tak, zaangażuj się społecznie, pomagając innym ludziom, okazując miłość, bo to jest odpowiedź na miłość serca Jezusowego, nawet w tak ztechnicyzowanym świecie.
1: No to przypomnijmy też, co w tak ztechnicyzowanym świecie, w momencie też przełomu w dziejach ludzkości, bo przecież papież odwołuje się także do całego tego przewrotu przemysłowego, do całej rewolucji przemysłowej i do Rerum Novarum Leona XIII, więc próbujemy trochę spojrzeć na nasz dzisiejszy kontekst jako też okres przełomu, kiedy za kilka lat już nic nie będzie takie samo, jak było do tej pory. Jaką odpowiedź daje to Najświętsze Serce Pana Jezusa? O czym nam mówi Najświętsze Serce Pana Jezusa?
0: Serce Pana Jezusa zawsze mówi o tym samym, to znaczy, że człowiek bez Boga zanika, stworzenie bez Boga zanika. I żadna technika nie zastąpi serca ludzkiego. Papież stawia takie pytanie, które być może jest pytaniem wielu ludzi, czy sztuczna inteligencja jest dobra, czy jest zła, albo czy należy w to iść,

0: czy raczej się wycofywać, czy technika w ogóle jest dobra, czy niedobra. I odpowiada oczywiście zgodnie z tym, jak w kościele zawsze odpowiadano, że pytanie właściwe jest inne. Czy my posługujemy się na sposób ludzki techniką, czy też niszczymy nasze człowieczeństwo? Jeżeli zachowujemy się i posługujemy techniką na sposób ludzki, niech się technika rozwija. Ale jeżeli technika prowadzi do destrukcji i społecznych, indywidualnych ludzkich zachowań, no to odrzucamy to kategorycznie.
1: Czy uważa ksiądz, że powstanie i ustanowienie sanktuarium Najświętszego Serca Jezusa, Dobrego Pasterza w Milejczycach przyczyni się do tego, że o sercu Pana Jezusa będzie głośniej? No już możemy obserwować, że już jest, ale czy to będzie wzrastać zdaniem księdza?
0: Jest głośniej, będzie wzrastać i generalnie należy się z tego cieszyć, ale jest też pewne niebezpieczeństwo. I to niebezpieczeństwo znowu widzę tak w dwóch kierunkach. To znaczy z jednej strony dostrzegam, jednocześnie okazując wdzięczność wszystkim dziennikarzom i twórcom mediów, czy to w internecie, czy w innych mediach, wdzięczność za to, że przekazują. Z drugiej czasami, podkreślam, czasami zauważam, że jest to po prostu traktowane jako jeden news, jeden z wielu, który trzeba tak przedstawić, żeby była klikalność większa. I tutaj ksiądz proboszcz bardzo prawidłowo reaguje, bo jest bardzo powściągliwy. Nie zależy mu na klikalności Milejczyc. I nikomu nie powinno zależeć na klikalności Milejczyc, tylko na czci serca Jezusowego. A druga sprawa, takie niebezpieczeństwo od strony zwykłych ludzi. Otóż znowu, pewnie większość czy duża społeczność ufnie podąży, szukając łaski od Pana Jezusa, ale wiemy i też nie należy tego przemilczać, ukrywać, wiemy, że istnieją ludzie, którzy w cudzysłowie zawodowo jeżdżą na pielgrzymki, to znaczy mają taki sposób na życie, że tak jest im na przykład niewygodnie w domu, albo tak im jest trudno się dogadać ze współmałżonkiem, że po prostu wybywają cały czas z domu i zamiast wykonywać swoje obowiązki domowe, to spędzają nieustannie w jakichś sanktuariach. Są tacy ludzie i nie należy tego popierać. Należy takich ludzi raczej może nie tyle zniechęcać do jechania do sanktuarium, co napominać, żeby pobyt w sanktuariach mobilizował ich do pełnienia swoich domowych obowiązków wobec żony, wobec męża, wobec dzieci, żeby swoją pracę wykonywali codzienną, solidnie, a nie tylko jeździli i wzruszali się do łez w kolejnym nowo odkrytym sanktuarium. No, takie niebezpieczeństwo istnieje, chociaż mam nadzieję dotyczy mniejszej liczby wiernych, a większość jedzie tam i korzysta jak należy.
1: Zapraszamy Państwa do tego, żeby do Milejczyc się udać na pielgrzymkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Jakub Korczak, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Szczęść Boże Państwu.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o nowym polskim sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dobrego Pasterza w Milejczycach, gdzie dzieją się prawdziwe cuda, a także o tym, dlaczego koniecznie trzeba protestować przeciwko zmianom wprowadzanym w szkołach przez Ministerstwo Oświaty. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
0: Po reklamie.
3: Jest 9:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Kościół obchodzi dziś uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przypada ona zawsze w drugi piątek po Bożym Ciele. Ustanowił ją papież Klemens XIII. Impulsem do świętowania tego dnia były objawienia Chrystusa świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Kult był żywy w Polsce od samego początku, mówił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Zenon Czumaj z Archiwum Diecezji Drohiczyńskiej.
5: Jedna karta, taki plakacik, gdzie jest ten formularz mszalny i właśnie treść tego dekretu. Ale jeszcze nie zdążono wydrukować tych formularzy tak normalnie, żeby poszły, bo to już było blisko tego święta i to jest dla mnie świadectwo właśnie tego, ten kult był żywy, jak tego wyczekiwano, bo tu mamy właśnie ręcznie przepisany ten formularz mszalny, z zaznaczeniem, że jest przepisany z dekretu.
4: Uroczystość będzie obchodzona szczególnie w Milejczycach. Kościół świętego Stanisława w powiecie siemiatyckim zostanie ogłoszony sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dobrego Pasterza. Decyzję podjął biskup drohiczyński Piotr Sawczuk.
6: To nie jest sanktuarium wymyślone odgórnie, wymyślone przeze mnie, czy przez kogokolwiek innego, przez księdza proboszcza. To jest odpowiedź na tę sytuację, jaka się wytworzyła. Po prostu ludzie tu są, ludzie tu przybywają, więc chcemy to zauważyć.
4: Wierni przy tym obrazie modlą się już od wielu lat, dodaje ksiądz Zenon Czumaj.
5: Prost o kulcie związanym z obrazem serca Pana Jezusa w Milejczycach pochodzą dopiero z początku wieku XIX, ale sam ich opis wskazuje, że ten kult on już nie jest taki dopiero wprowadzany, tylko już trwa. Gdzie jest mowa o wotach, o znacznej liczbie uczestniczącej w nabożeństwach, a przede wszystkim jedna rzecz wskazuje, że ten kult musiał być już w drugiej połowie XVIII wieku.
4: Uroczystości z Milejczyc będziemy transmitować na naszej antenie o 18:00. Na miejscu będą też nasi dziennikarze, z którymi połączymy się po południu.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Dobiega końca podróż apostolska Leona XIV do Hiszpanii. W czwartek przybył z Barcelony na Wyspy Kanaryjskie, gdzie odwiedził port w Arquinequine, nazywany przez mieszkańców portem hańby. To właśnie tam trafiają tysiące migrantów przybywających z Afryki. Następca Piotra, noszący na palcu pierścień zwany pierścieniem rybaka, nie może się odwrócić od nabrzeży morskich naznaczonych tragedią osób migrujących, powiedział papież na wyspie Gran Canaria.
8: Jeśli inni wyznaczyli cenę Twojemu ciału, Bóg nigdy nie przestał patrzeć na Ciebie jak na kogoś bezcennego. Jeśli chcieli uwięzić Cię w przeszłości naznaczonej bólem, Bóg nadal ogłasza nad Tobą obietnicę przyszłości.
4: Podczas spotkania z organizacjami niosącymi pomoc migrantom Ojciec Święty podziękował za ich służbę i przypomniał, że osoby uciekające przed biedą, przemocą i prześladowaniami nie są liczbami, lecz ludźmi o konkretnej historii i godności. W katedrze świętej Anny w Las Palmas Leon XIV spotkał się z duchowieństwem i osobami zaangażowanymi w życie Kościoła. Wieczorem Ojciec Święty przewodniczył mszy świętej na stadionie Gran Canaria z udziałem około 50 tysięcy wiernych. Dziś papież zakończy wizytę w Hiszpanii na Teneryfie. Radzymin będzie świętował 27. rocznicę wizyty Jana Pawła II. 13 czerwca 1999 roku papież modlił się na cmentarzu żołnierzy polskich 1920 roku. Tegoroczne obchody przyjmą formułę weekendu papieskiego. Rozpocznie je sobotnia msza święta i rywalizacja sportowa, zapowiada proboszcz sanktuarium ksiądz Krzysztof Ziółkowski.
9: O godzinie 7 będzie msza święta w sanktuarium świętego Jana Pawła II i tą mszą świętą rozpoczniemy, powitamy uczestników szóstych Mistrzostw Europy w piłce nożnej, wojowników Maryi. Z tego się ogromnie cieszymy, że dało się zaplanować. Te mistrzostwa będą akurat tego dnia w Radzyminie na stadionie Mazura.
4: O 18 w sobotę rozpocznie się kolejna msza święta, po której przy pomniku Jana Pawła II na cmentarzu zostaną złożone wieńce. W niedzielę natomiast zaplanowano seans w kinie plenerowym. Papieski akcent również w poniedziałek. O 18 w Muzeum Bitwy Warszawskiej zaplanowano prelekcję Fenomen osoby świętego Jana Pawła II. Organizatorami weekendu papieskiego są radzymińskie parafie, gmina Radzymin oraz Muzeum Bitwy Warszawskiej.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
10: Dzisiaj słońce, trochę chmur i po południu może delikatnie popadać. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj 19 stopni, już teraz w Warszawie 16. Weekend będzie tak trochę z chmurami, trochę ze słońcem, no i trochę z deszczem. Jutro maksymalnie 20 stopni, ale w niedzielę ochłodzenie i silny wiatr, maksymalnie 15 stopni.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
7: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Upałów wielkich nie ma, szczególnie w ten weekend ich nie będzie, ale Lasy Miejskie Warszawa zapraszają mimo wszystko do aktywnego i świadomego spędzania czasu w otoczeniu przyrody. I tak w sobotę odbędą się dwa wydarzenia. Wykład poświęcony skutecznej komunikacji o środowisku. Będzie także impreza biegowa połączona z edukacyjnym piknikiem rodzinnym. Aktywnie w Lesie Kabackim. To coś dla miłośników ruchu na świeżym powietrzu, bo będzie można wziąć udział w leśnej triadzie biegowej Szlak Lata. To wydarzenie na terenie Lasu Kabackiego przy ulicy Rydzowej 1A od 8.30 do 13.00. Będzie bieg na dystansie 5 km. Dla młodzieży i dorosłych będzie spacer Nordic Walking też na dystansie 5 km. I najmłodsi uczestnicy będą mogli także zapisać się na dziecięcy bieg. To już w dniu wydarzenia w biurze zawodów. To coś dla tych, którzy chcą postawić pierwsze kroki w aktywności sportowej. Będą sportowe emocje, ale będzie także rodzinna atmosfera, będą dla dzieci przygotowane atrakcje, a przede wszystkim ten czas będzie można spędzić w otoczeniu przyrody. Zatem leśna triada biegowa już jutro. Propozycja dla wszystkich, którzy chcą połączyć ruch, edukację ekologiczną i odpoczynek na łonie natury, a jeśli chodzi o tę edukację, to już dziś od 13 do 15 odbędzie się wykład Mateusza Galicy pod tytułem Szukamy języka w gębie. Jak mówić i jak nie mówić o środowisku tak, żeby wywołać zmiany postaw i zachowań. To już dziś w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ulicy Papirusów 3A od 13 do 15 to wydarzenie będzie miało miejsce. Także już dziś i jutro propozycje dla tych, którzy bardzo interesują się naturą i troszczą się o nią. Let's go, girls.

Wojciech Dudkowski, dzień dobry. Mam wiadomość na temat Armii Krajowej, ale i Armii Krajowej na wysokości Parku Olszyna. Tam kierowcy zgłaszają wypadek, kolizję, są utrudnienia w ruchu. Poza tym w Warszawie spokojnie. A więc mam też wiadomość dla tych, którzy podróżują nie samochodami, ale pociągami. W niedzielę zmiana rozkładu jazdy pociągów, więc nie jedźmy na pamięć. Warto sprawdzić te godziny odjazdów. Są też dobre wiadomości. Pociągi na Mazowszu wracają dalekobieżne do Ostrołęki i do Chorzeli. Dwie pary Intercity relacji Białystok-Olsztyn. Jeżeli chodzi o Koleje Mazowieckie i SKM, bez większych zmian będzie kilka nocnych zamknięć, m.in. na trasie Warszawa-Rembertów-Sulejówek-Miłosna czy Teresin-Błonie. Warto śledzić rozkłady jazdy, czy nie będzie tam zastępczej komunikacji autobusowej, ale to głównie w weekendy w godzinach nocnych.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Zbliżający się weekend to weekend papieski w Radzyminie. Radzymin pamięta wizytę Jana Pawła II w tym miejscu. Mija 27 lat od tego wydarzenia i w związku z tym weekend pełen atrakcji i wydarzeń. Już jutro wszystko rozpocznie się o godzinie 7:00 mszą świętą w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Po mszy świętej nie mundial będzie najważniejszy w Radzyminie, ale mistrzostwa Europy w piłce nożnej Wojowników Maryi. To wszystko od 8:30 na boisku Mazura. Kolejna msza święta o godzinie 18:00 w kolegiacie Radzymińskiej, a po mszy świętej składanie wieńców na cmentarzu przy pomniku świętego Jana Pawła II. A kolejny dzień, 14 dzień czerwca, to kino plenerowe, które rozpocznie się o godzinie 21:37 w parku Czartoryskiej. Zapraszamy także na prelekcję multimedialną Fenomen osoby świętego Jana Pawła II. To 15 czerwca o godzinie 18:00 w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 w Radzyminie. Gościem będzie Robert Zadura, historyk kościoła. A już od dziś w kolegiacie radzymińskiej możemy oglądać wystawę zdjęć z wizyty Ojca Świętego w 1999 roku. 27. rocznica wizyty Jana Pawła II w Radzyminie. Weekend papieski z tej okazji, który mówi o tym, że Radzymin pamięta to bardzo wielkie wydarzenie w dziejach miasta. Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach msze święte, piłka nożna, kino plenerowe, prelekcja i wystawy zdjęć. A ja już Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze piątkowe spotkanie. Przypominam, że o godzinie 18:00 w Radiu Warszawa transmisja uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem biskupa Piotra Sawczuka, podczas której nastąpi ustanowienie sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Milejczycach. Początek, godzina 18:00. Bardzo Państwu dziękuję. Jarek Wydra, miłego weekendu.

0: Śpiewała Anita Lipnicka na antenie Radia Warszawa. Zostało niecałe 2 minutki do godziny 10. Dzień dobry, Zofia Kozorawska, jestem już tutaj na stanowisku i zapraszam serdecznie. Już za chwilę zaczynamy nasze spotkanie, naszą kawkę na wynos, więc zostańcie z nami, a za minutkę wiadomości Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: Każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: O reklamie.
0: Minęła 10, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Ludzkie szczątki znalezione na placu budowy pod Rzeszowem. USA redukują siły w NATO na starym kontynencie. W serwisie pytamy też, czy stres podczas mundialu jest groźny dla zdrowia. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Na prywatnej posesji w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem odkryto zakopane w ziemi szczątki nienarodzonych dzieci. Podkarpaccy policjanci przeszukali teren po zgłoszeniu od pracownika budowy nowego osiedla domów jednorodzinnych. Trwają czynności służb, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański.
7: Nie są ujawniane żadne informacje, są na razie domysły oraz pierwsze informacje, kto był poprzednim właścicielem tej działki. Także wskazania sąsiadów oraz wszelkie pierwsze ustalenia wskazują na patomorfologa. Trwają ustalenia, nic więcej na tą chwilę nie możemy powiedzieć.
6: Konieczne będzie szczegółowe zbadanie terenu, dodaje wiceminister.
7: Na pewno dalsze badania techników kryminalistycznych, policji, przeszukanie szerszego terenu, sprawdzenie na pewno odpowiednimi metodami badawczymi czasu okresu pochodzenia tych szczątków. No i czy to się skończy tylko na 13? Daj Boże, że tak.
6: Jeszcze dziś spodziewany jest oficjalny komunikat policji. W tej sprawie prokuratura na razie nie udziela komentarza.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Stany Zjednoczone planują znaczącą redukcję sił lotniczych i morskich udostępnianych NATO w Europie. To największa redukcja amerykańskich wojsk na starym kontynencie. O szczegółach amerykańskich planów poinformował dziennik New York Times. Decyzja została zakomunikowana sojusznikom na początku czerwca w formie pisemnej. Zgodnie z amerykańskimi planami liczba myśliwców F-16 i F-15 dla NATO spadnie ze 150 do 100, czyli o 1/3. Liczba samolotów rozpoznawczych zostanie ograniczona z 26 do 15, a wszystkie 8 samolotów cystern do tankowania w powietrzu zostanie wycofanych z dyspozycji sojuszu. Stany Zjednoczone wycofają też okręt podwodny zdolny do wystrzeliwania rakiet i lotniskowiec wraz z towarzyszącymi okrętami. W inne miejsce zostanie przegrupowana także jedna z 2 eskadr bombowców przeznaczonych do obrony Europy. Zmiany wejdą w życie znacznie wcześniej niż spodziewały się tego europejskie stolice. Redukcja ograniczy zdolność NATO do śledzenia rosyjskich okrętów podwodnych oraz do przeprowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu rakietami Tomahawk w głąb terytorium Rosji. Donald Trump od lat skarżył się na ciężar, jaki Stany Zjednoczone dźwigają w NATO i groził wycofaniem się z sojuszu. Dotychczas administracja ograniczała się do niewielkich redukcji w poszczególnych krajach.
8: To się dzieje lokalnie.
6: To ostatnie dni aktualnego rozkładu jazdy pociągów. W niedzielę w życie wchodzi wakacyjna korekta. Pociągi dalekobieżne zyskają 2 nowe postoje w województwie mazowieckim, mówi Marta Ziemska z PKP Intercity.
9: Od 14 czerwca uruchomimy 2 nowe połączenia, IC Omulew i IC Orzyc w relacji Białystok-Olsztyn-Białystok. Oba będą zatrzymywały się w Ostrołęce, do której pociągi dalekobieżne wracają po 30 latach, a także w Chorzelach, trasach, do których pociągi dalekobieżne nigdy nie kursowały.
6: Wydłużone zostaną także trasy pociągów pośpiesznych i ekspresowych jadących nad morze.
9: Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia pojedzie do Ustki przez Warszawę. Czas przejazdu między stolicą a Ustką wyniesie 4 godziny 52 minuty. Natomiast Pendolino relacji Zakopane-Gdynia w wakacje dojedzie do Kołobrzegu. Wydłużona zostanie trasa pociągu Pendolino relacji Warszawa-Szczecin do Świnoujścia. Czas przejazdu wyniesie 5 godzin 28 minut.
6: Nowe rozkłady jazdy pociągów dostępne są na stronach kolejowych oraz portalu pasażera. Będą obowiązywać do soboty 29 sierpnia. Kardiolodzy apelują do kibiców piłkarskich, którzy oglądają mecze mundialu, by zadbali o właściwą dietę. Lekarze tłumaczą, że sportowe emocje poprawiają krążenie i są dobre dla organizmu, ale tylko w połączeniu ze zdrowymi posiłkami. Zagrożeniem dla serca może być stres, ale tylko w szczególnych sytuacjach. Doktor Andrzej Bolewski ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu podkreśla, że stres bardzo rzadko prowadzi do zawału, zwłaszcza u osób, które nie chorują.
10: Często musi być nałożone na inną chorobę, że już mamy cukrzycę, mamy nadciśnienie tętnicze. Wtedy intensywny stres może faktycznie doprowadzić do perturbacji sercowo-mózgowych.
6: Lekarze przypominają też, by odpowiedzialnie podchodzić do meczów rozgrywanych nad ranem, ponieważ dla zdrowia bardzo ważny jest dobry sen.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Najchłodniej to teraz jest w Mińsku Mazowieckim, bo tam 14 stopni, 15 w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku i w Wołominie. 16 w Legionowie, w Nowym Dworze, w Pruszkowie i w Piasecznie. Warszawa cieszy się 17 stopniami. To jeszcze nie jest dzisiejsze maksimum. Będzie może 19, jest szansa, bo świeci piękne słońce, no później planuje schować się za chmury, które przyjdą i z tych chmur może popadać, a po południu nawet zagrzmieć.
4: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam was wszystkich, kochani. 5 minut po godzinie 10. Zofia Kozorawska, cieszę się, że jesteście z nami. Zostańcie koniecznie. Dziś w sercu Pana Jezusa chciałabym, żebyśmy porozmawiali. Może ktoś z was chciałby podzielić się swoim doświadczeniem tego, jak to serce Jezusa wpływa na jego życie. Jeśli tak, to bardzo, bardzo proszę. Zapraszam. To już Golec, orkiestra Ewa. Ja przypomnę numer telefonu 512 700 444. Można pisać, można dzwonić.

0: Secret Service, El Suzy. 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: O, Kacper, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kacper Kowalczyk, Studio Radia Warszawa. Uśmiechnięty, zadowolony, ale w sumie to już tak jedną nogą za studiem. Dokąd tak ty się dzisiaj wybierasz?
2: Tak jest. Nad nami F-35.
0: Właśnie, ja przed chwilą zadudniło. Jak nie
2: no nie co. F-35, troszkę wolniej. Samochodem do Milejczyc się wybieram i nie tylko ja zresztą. Będziemy tam dzisiaj, aby relacjonować dla państwa to, co się tam dzieje. Milejczyce bardzo znana ostatnio miejscowość z szczególnego wizerunku właśnie Pana Jezusa, dobrego pasterza z otwartym sercem, a dzisiaj uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. No i ważny dzisiaj dzień dla tego miejsca, dlatego właśnie tak mówię trochę okrężnie, unikając pewnego słowa.
0: Jakiego?
2: Sanktuarium.
0: A czemu unikasz tego słowa?
2: Bo to jeszcze nie sanktuarium, chociaż mogłoby się tak wydawać, że skoro przyjeżdża tam tylu pielgrzymów, jest tam taki szczególny kult, to jeszcze jest to sanktuarium. No jeszcze nie, jeszcze przez kilka godzin nie. Dzisiaj wieczorem oficjalnie biskup Piotr Sawczuk, biskup Drohiczyński podniesie Milejczyce, podniesie tamtejszy kościół do rangi właśnie sanktuarium, w którym będzie czczony Pan Jezus z Jego otwartym sercem, które nas ogarnia swoim miłosierdziem. Będziemy to relacjonować na naszej antenie już po godzinie 15, dlatego zachęcamy, żebyście Państwo byli z nami, a od 18 transmisja mszy świętej właśnie pod przewodnictwem biskupa Sawczuka, a na naszym radiowym YouTubie także rozmowa z nim. Także bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby razem z Radiem Warszawa łączyć się z tym, co dzieje się w Milejczycach i zawierzać się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zwłaszcza dzisiaj w jego uroczystość.
0: A wiesz, że wczoraj się zastanawialiśmy, czy to będzie najmniejsze sanktuarium?
2: Najmniejsze?
0: No tak, no bo to taki malutki kościół.
2: No bardzo mały kościół. No, chociaż pewnie jakby poszukać, to może się znaleźć jakiś mniejszy. Trzeba poszukać.
0: Dziękuję, to był Kacper Kowalczyk.

0: 21 minut po 10 posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: Co to znaczy dokonać konsekracji Kościoła? Na pytanie to odpowiadają najlepiej dzisiejsze czytanie liturgiczne. Czytanie z księgi proroka Nehemiasza przypomina znane wydarzenie ze Starego Testamentu, kiedy Izraelici po powrocie z niewoli babilońskiej przystępowali do odbudowy świątyni jerozolimskiej. Zbudowana niegdyś za czasów wielkich królów, przeżyła ona okresy świetności i upadku narodu wybranego. Była świadkiem uprowadzenia synów i córek Izraela do niewoli babilońskiej. Wtedy została zniszczona, a teraz ma być odbudowana. Naród wybrany.

głęboko przeżywa ten moment, z płaczem podejmują się wielkiego dzieła. I oto ich smutek zamienia się w radość. Oto ich smutek zamienia się w radość.

0: To Level 42 jest w 10:30, więc zapraszam na program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Samorząd Mazowsza rozwija sieć dziennych domów pobytu. Kolejne zabytki ze wsparciem Sejmiku Województwa. Za chwilę szczegóły. A na koniec zaprosimy na kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Mazowsze rozwija sieć wsparcia dla osób z chorobami otępiennymi. W 2020 roku samorząd Mazowsza rozpoczął pilotażowy program tworzenia sieci miejsc, które miały zapewnić w ciągu dnia terapię. Kluczowe dla osób chorujących jest stosowanie metod, które spowalniają lub nawet zatrzymują rozwój choroby, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Chodzi tutaj, aby tym ludziom dać szansę, aby przez co najmniej 8 godzin podlegali takiej opiece pieniastki, no a to też pomaga odpocząć ich rodzinom.
2: Dzienne domy pobytu są wielkim wsparciem dla rodzin osób chorujących, dodaje członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
4: To też jest takie przedsięwzięcie, które zatrzymuje chorobę otępienną, ale także daje wytchnienie już członkom rodziny, też edukując ich, jak opiekować się osobami właśnie starszymi z otępieniem.
2: Dzięki tegorocznemu dofinansowaniu przez 3 kolejne lata na terenie województwa mazowieckiego będzie działać 15 dziennych domów pobytu. Samorząd Mazowsza przekazał na ten cel w sumie ponad 45 milionów złotych.
1: Mazowsze dla zabytków.
2: Mazowsze pod względem liczby obiektów zabytkowych zajmuje drugie miejsce w Polsce. Niektóre z nich wymagają często bardzo kosztownych prac, żeby jak najdłużej cieszyć oko mieszkańców i turystów. Stąd też wspieramy ich po raz kolejny w ramach programu Mazowsze dla zabytków. Mówi marszałek Adam Struzik.
3: No, w czasach, w których jest bardzo trudno wygenerować przez różne instytucje, przez właścicieli, tak? To są różni właściciele. Instytucje publiczne, ale też parafie, kościoły. To bardzo trudno im jest samemu ratować te zabytki czy rewitalizować, więc taka pomoc jest po prostu niezbędna.
2: W tym roku wsparcie trafi do aż 138 beneficjentów. Pomoc można było otrzymać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Dzięki programowi zachowujemy dziedzictwo Mazowsza dla przyszłych pokoleń, dodaje Katarzyna Bornowska, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Zabytki to nie jedynie budynki, budowle czy kościoły. To przede wszystkim wartość historyczna, która buduje naszą tożsamość, pozwala zapoznać się z historią i tworzyć naturalny dialog między pokoleniami.
2: Opiekunowie zabytków otrzymają łącznie ponad 13 milionów złotych.
1: W drodze.
2: Warszawska Kolej Dojazdowa może już korzystać z nowego pociągu sieciowego. To pojazd techniczny, służący głównie do prac przy kolejowej sieci trakcyjnej WKD. Nowy pociąg został wykonany zgodnie z najwyższymi standardami, stwierdza Michał Panfil, prezes zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
6: Ten pociąg jest najnowocześniejszy, wykonany zgodnie z planem i zastąpi pociąg, który przez 35 lat służył naszej spółce.
2: Pociąg ma przede wszystkim służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów, mówi Emil Sawicki, członek Rady Nadzorczej WKD.
7: Ten pociąg jest wykorzystywany w codziennej pracy, szczególnie w nocy, do tego, aby dbać o bezpieczeństwo codziennych przejazdów naszych składów i bezpieczeństwo pasażerów. On utrzymuje sieć, trakcję, ale też jeżeli jest konieczność przycinania drzew, to też pracownicy dbają o to, żeby pod tym kątem było bezpiecznie.
2: Koszt zakupu pociągu to ponad 14 milionów złotych. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego.
1: Co w szpitalach?
2: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu oddaje do użytku jeden z najnowocześniejszych traktów porodowych w Polsce. Na pacjentki czekają komfortowe i przyjazne sale przystosowane do porodów rodzinnych. Cieszę się, że ta inwestycja została zrealizowana, mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.
8: Ja się bardzo cieszę, że do tej inwestycji doszło, że udało się gromadzić na tyle środków też w samorządzie województwa mazowieckiego.
2: To część największej modernizacji oddziału położniczo-ginekologicznego od 25 lat. W ten sposób dbamy o komfort pacjentek. dodaje Magdalena Nowacka, radna województwa mazowieckiego.
9: To jest inwestycja, która na pewno pozwoli zadbać o komfort i bezpieczeństwo pacjentek, ale także poprawi warunki pracy całemu personelowi medycznemu.
2: Inwestycja jest częścią kompleksowej modernizacji klinicznego oddziału położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej, na którą samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 25 milionów złotych.
1: Gdzie na weekend?
2: 13 czerwca zapraszamy na kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Nowym Mieście nad Pilicą. Na Mazowszan czeka moc atrakcji, plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty czy bezpłatne badania lekarskie. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca w Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
10: 13 czerwca zapraszamy na Mazopiknik do Nowego Miasta nad Pilicą. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka, a do tego warsztaty tańca z Rafałem Maseraka. Będziemy razem się bawić z Arletą Lemańską i degustować potrawy regionalne wspólnie z Łukaszem Konikiem.
2: Mazopiknik odbędzie się w Parku Nadpilicznym w Nowym Mieście nad Pilicą. Zapraszamy od godziny 13 do 22.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Rob Thomas o tym, że czasem trudno być szczęśliwym. 20 minut zostało do godziny 11. Ewa Pietrzak, zapraszam.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Mówimy o sprawczości, mówimy o wolontariacie, mówimy o miłości, o wychowaniu i o tym, czy rzeczywiście nadal chronimy swoje dzieci przed porażką, przed nowym doświadczeniem. Chociaż te ciekawe też refleksje pani doktor były dotyczące tego systemu edukacji. Rodzice do mnie pisali w tej sprawie, ja dziękuję za te wszystkie maile, telefony, wiadomości i wypowiedzi. Pani doktor, wracamy do tego naszego Jaspera, Jula. Uwaga, język miłości... Tutaj mam właśnie zastanowienie takie, nie powinien być ani pozytywny, ani negatywny, tylko osobisty. Jak to rozumieć?
3: Myślę, że można różnie tutaj rozumieć ten język miłości, to co Jul miał na uwadze, ale głównie chodzi o to, że pozytywne i negatywne nastawienia nie muszą być osobowe. A neutralne są osobowe, czyli zwracamy się osobowo do naszego dziecka. I to jest bardzo ważne, dlatego że kiedy patrzymy w ten sposób przedmiotowy, go traktujemy, je traktujemy, to wtedy jakby nie skupiamy się na tym podmiocie, którym jest dziecko. I ja myślę, że to jest taka istotna i bardzo ważna cecha. Przede wszystkim chodzi o to, że my powinniśmy traktować, i tutaj jest też odniesienie pewnie do takich wielu korczakowskich stwierdzeń, dziecko jako, no jako człowieka, jako podmiot naszej troski, miłości, naszych działań, a nie jako przedmiot. Kiedy czynimy dziecko przedmiotem naszych działań, to wtedy wyznaczamy cele, osobowość każdego dziecka, która jest inna, nie ma już takiego istotnego znaczenia, bo wtedy możemy uogólniać. Możemy też mówić o jego wadach bardzo łatwo i wyznaczać drogę niwelowania tych wad, nie pokazując dziecku, jak się powinno zmieniać i jak się powinno przemieniać. Ja myślę, że tutaj Jul miał na myśli właśnie ten kontekst. Bo oczywiście miłość kojarzy nam się z czymś bardzo pozytywnym, z czymś takim, co jest bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. I większość rodziców, mam nadzieję, że chciałabym myśleć, że wszyscy, ale tak nie jest, kocha swoje dzieci bezwarunkowo. Przy czym różnie a z tym bywa i wiemy o tym, że w różnych rodzinach dzieci się wychowują i ta bezwarunkowa miłość nie zawsze występuje. Dlatego Jul, myślę, podkreśla ten aspekt osobowy miłości, który jest tak istotny i tak ważny w tym zagadnieniu. To pojęcie miłości, to podejście do dziecka, głównie traktowania je podmiotowego, jako podmiotu naszych działań, jest wyciągane i lansowane przez wiele kierunków pedagogicznych i wiele nurtów pedagogicznych i myślę, że to podnoszenie tej kwestii jest bardzo, bardzo istotne.
2: Pani doktor, bardzo dziękuję za wyjaśnienie tej sprawy. Byłam na bardzo ciekawym kongresie, to był taki kalejdoskop rodzinnych relacji. Ten kongres, ta konferencja miała miejsce na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w pięknej auli Szumana i tam jednym z gości był między innymi profesor Jędrzejko i on w pewnym momencie zaczął wymieniać cechy naszych dzieci. Tak mówię naszych, bo to są te dzieci, które urodziły się już w 2000 tam kolejnym roku i powiedział, że chociaż są one bardzo wszechstronne, prawda, i potrafią posługiwać się nowymi treściami i wykorzystywać zdobycze współczesnej technologii, to jednak mają problemy, uwaga, z nawiązywaniem komunikacji, tak, ze zrobieniem na przykład pierwszego kroku, z utrwalaniem tych relacji. Łatwiej chyba, no nie wiem, posługiwać się tymi znakami czasu w świecie wirtualnym niż w życiu prawdziwym, tak? Tak możemy do tego podchodzić. Tak więc pani doktor, bardzo dziękujemy, że oprócz Janusza Korczaka i świętego Jana Boska, pani doktor tutaj w tym tygodniu nam podpowiedziała zupełnie innego pedagoga, filozofa, który no, wspiera nas rodziców i podpowiada, co możemy zrobić, żeby pomóc naszym dzieciom, ale także chyba nam, prawda? Mamie, tacie, babci, dziadkowi. Powolutku zbliża się koniec roku szkolnego, a wszystkim w tym tygodniu świętującym dzieciom oczywiście składam najlepsze życzenia, bo wychowywać, ale jak przecież rozpoczęliśmy w dniu dziecka. Pani doktor Sabina Zalewska była z nami. Serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego. Odcinki Wychowywać, ale jak można znaleźć na stronie radiowarszawa.com.pl, a w naszych mediach społecznościowych są także zdjęcia naszych pięknych, uroczych gości.

0: Amen. Nie ma go tu. 11 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Radia Warszawa jest Grzegorz Kozłowski. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Patrzę sobie
2: teraz... A przed chwilą nie było go tu.
0: No właśnie. Dokładnie tak. Patrzę na nasz tutaj radio warszawski YouTube, że tak
2: YouTube,
0: powiem.
2: Tak.
0: YouTube Radia Warszawa. I... dużo pozycji o Milejczycach.
2: Tak, tak, drodzy słuchacze, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, albo właśnie macie okazję do tego, żeby coś więcej dowiedzieć się o tym miejscu, to mamy wiele dla was do zaoferowania na naszym YouTubie, w tym to są dwie rozmowy z księdzem biskupem Drohiczyńskim, który właśnie opowiada o tym nowym sanktuarium. To film wrzucony dziś rano. Jest to zapowiedź dzisiejszych wydarzeń, które będą miały miejsce i transmitowane będą też u nas, ale oprócz tego też jest rozmowa z proboszczem, taka wyczerpująca, w której usłyszycie wiele świadectw. Naprawdę warto obejrzeć. Mhm. Przy tym też taki film, który opowiada historię właśnie tych 12 obietnic Najświętszego Serca Pana Jezusa. I też one są tu wyjaśniane. Naprawdę wiele tych treści możecie tu znaleźć i z nich
0: zaczerpnąć. Bardzo gorąco zachęcamy. Grzegorz też już zaraz jedzie do Milejczyc.
2: Tak, szczęście. Wybieramy się w drodze.
0: I
2: o drogę.
0: Tak. Zabierzesz intencje słuchaczy Radia Warszawa?
2: Zabiorę.
0: Dobra, fajnie. To jeszcze moje.
2: Dobrze.
0: Ja też słucham Radia Warszawa.
2: Ja też.
0: Dziękuję bardzo. To był Grzegorz Kozłowski, a teraz Phil Collins.

0: Kajgo, niestety już za nami 2 minuty zostały do godziny 11. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
3: Bądź pozdrowione, serce Pana naszego Jezusa Chrystusa, pełne jesteś łaski, której towarzyszy potęga Ojca, mądrość Słowa i miłość Ducha Świętego.
4: Kiedy narodził się kult serca Jezusowego? Jakie obietnice dla czcicieli Najświętszego Serca przekazał Jezus w objawieniach świętej Małgorzacie Marii Alacoque? W jaki sposób ten kult rozwija się w polskich Milejczycach? O tym będę rozmawiać z księdzem Jakubem Korczakiem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Polska szkoła potrzebuje reformy. Polska szkoła potrzebuje naprawy. Polska szkoła powinna być wolna od wszelkiej ideologii. Dlatego spotykamy się na manifestacji Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły 14 czerwca w samo południe o 12:00 przy pomniku Kopernika przy Nowym Świecie w Warszawie. Polski rodzicu, dbaj o polskiego ucznia, dbaj o swoje dzieci, o swoje wnuki. Przybądź na tą manifestację, bądź tam razem z nami i pokaż, że nie zgadzasz się na wprowadzanie ideologii do polskiej szkoły. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
0: Minęła 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Ludzkie szczątki znalezione na placu budowy pod Rzeszowem. USA redukują siły w NATO na starym kontynencie. W serwisie pytamy też, czy stres podczas mundialu jest groźny dla zdrowia. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Na prywatnej posesji w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem odkryto zakopane w ziemi szczątki nienarodzonych dzieci. Podkarpaccy policjanci przeszukali teren po zgłoszeniu od pracownika budowy nowego osiedla domów jednorodzinnych. Trwają czynności służb, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański.
8: Nie są ujawniane żadne informacje. Są na razie domysły oraz pierwsze informacje, kto był poprzednim właścicielem tej działki. Także wskazania sąsiadów oraz wszelkie pierwsze ustalenia wskazują na patomorfologa. Trwają ustalenia, nic więcej na tą chwilę nie możemy powiedzieć.
7: Konieczne będzie szczegółowe zbadanie terenu, dodaje wiceminister.
8: Na pewno dalsze badania techników kryminalistycznych, policji, przeszukanie szerszego terenu, sprawdzenie na pewno odpowiednimi metodami badawczymi czasu okresu pochodzenia tych szczątków. No i czy to się skończy tylko na 13? Daj Boże, że tak.
7: Jeszcze dziś spodziewany jest oficjalny komunikat policji w tej sprawie. Prokuratura na razie nie udziela komentarza.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Stany Zjednoczone planują znaczącą redukcję sił lotniczych i morskich udostępnianych NATO w Europie. To największa redukcja amerykańskich wojsk na starym kontynencie. O szczegółach amerykańskich planów poinformował dziennik New York Times. Decyzja została zakomunikowana sojusznikom na początku czerwca w formie pisemnej. Zgodnie z amerykańskimi planami liczba myśliwców F-16 i F-15 dla NATO spadnie ze 150 do 100, czyli o 1/3. Liczba samolotów rozpoznawczych zostanie ograniczona z 26 do 15, a wszystkie 8 samolotów cystern do tankowania w powietrzu zostanie wycofanych z dyspozycji sojuszu. Stany Zjednoczone wycofają też okręt podwodny zdolny do wystrzeliwania rakiet i lotniskowiec wraz z towarzyszącymi okrętami. W inne miejsce zostanie przegrupowana także jedna z dwóch eskadr bombowców przeznaczonych do obrony Europy. Zmiany wejdą w życie znacznie wcześniej niż spodziewały się tego europejskie stolice. Redukcja ograniczy zdolność na NATO do śledzenia rosyjskich okrętów podwodnych oraz do przeprowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu rakietami Tomahawk w głąb terytorium Rosji. Donald Trump od lat skarżył się na ciężar, jaki Stany Zjednoczone dźwigają w NATO i groził wycofaniem się z sojuszu. Dotychczas administracja ograniczała się do niewielkich redukcji w poszczególnych krajach.
9: To się dzieje lokalnie.
7: To ostatnie dni aktualnego rozkładu jazdy pociągów. W niedzielę w życie wchodzi wakacyjna korekta. Pociągi dalekobieżne zyskają dwa nowe postoje w województwie mazowieckim, mówi Marta Ziemska z PKP Intercity.
10: Od 14 czerwca uruchomimy dwa nowe połączenia, IC Omulew i IC Orzyc w relacji Białystok-Olsztyn-Białystok. Oba będą zatrzymywały się w Ostrołęce, do której pociągi dalekobieżne wracają po 30 latach, a także w Chorzelach, do których pociągi dalekobieżne nigdy nie kursowały.
7: Wydłużone zostaną także trasy pociągów pośpiesznych i ekspresowych jadących nad morze.
10: Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia pojedzie do Ustki przez Warszawę. Czas przejazdu między stolicą a Ustką wyniesie 4 godziny 52 minuty. Natomiast Pendolino relacji Zakopane-Gdynia w wakacje dojedzie do Kołobrzegu. Wydłużona zostanie trasa pociągu Pendolino relacji Warszawa-Szczecin do Świnoujścia. Czas przejazdu wyniesie 5 godzin 28 minut.
7: Nowe rozkłady jazdy pociągów dostępne są na stronach kolejowych oraz z portalu pasażera. Będą obowiązywać do soboty 29 sierpnia. Kardiolodzy apelują do kibiców piłkarskich, którzy oglądają mecze mundialu, by zadbali o właściwą dietę. Lekarze tłumaczą, że sportowe emocje poprawiają krążenie i są dobre dla organizmu, ale tylko w połączeniu ze zdrowymi posiłkami. Zagrożeniem dla serca może być stres, ale tylko w szczególnych sytuacjach. Doktor Andrzej Bolewski ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu podkreśla, że stres bardzo rzadko prowadzi do zawału, zwłaszcza u osób, które nie chorują.
11: Często musi być nałożone na jedną chorobę, że już mamy cukrzycę, mamy nadciśnienie tętnicze. Wtedy intensywny stres może faktycznie doprowadzić do perturbacji sercowo-mózgowych.
7: Lekarze przypominają też, by odpowiedzialnie podchodzić do meczów rozgrywanych nad ranem, ponieważ dla zdrowia bardzo ważny jest dobry sen.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Ciągle 16 stopni w Mińsku Mazowieckim, 17 w Otwocku, 18 w Wołominie, w Ożarowie Mazowieckim, Grodzisku, w Piasecznie, w Nowym Dworze Mazowieckim też 18 i w Legionowie, a w Warszawie już 19 i to podobno jest dzisiejsze maksimum, chociaż jak patrzę na to słońce, które teraz dosyć mocno świeci, jakby stęsknione, bo ostatnio było schowane gdzieś za chmurami, to nie wiem, zobaczymy. Dziś możliwe chmury, deszcz i burze.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. 6 minut po godzinie 11. Zofia Kozorawska, mam tę radość być tutaj dzisiaj z wami i cieszyć się piątkowym czasem, przedpołudniowym jeszcze, na tę ostatnią przedpołudniową piątkową godzinę. Zapraszam bardzo serdecznie, dobrze, że jesteście z nami. No i dawajcie znać, czy dziś świętujecie, dziś uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bardzo jestem ciekawa, jak tam u was. U was z tą relacją do Pana Jezusa i Jego serca. Jeśli ktoś chciałby się ze mną tym podzielić, to bardzo proszę, czekam.

0: Czy wie? Dawid Kwiatkowski, 12 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dawid Gospodarek rozmawiał z siostrą wizytką Marią Bernadetą Wysocką i ta rozmowa jest dostępna na stacji 7, a rozmawiał właśnie o tym sercu Pana Jezusa, bo dziś uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. No i właśnie dlaczego jest tak, że to czerwiec jest tym miesiącem? Więc siostra odpowiada, że można powiedzieć, że to decyzja samego Pana Jezusa, bo właśnie w czerwcu przekazał ludziom najważniejsze tajemnice tego swojego serca i poprosił o ustanowienie święta ku Jego czci. Właśnie dziś, w piątek, po oktawie Bożego Ciała. No i zazwyczaj to wypada w czerwcu, więc stąd tradycja nabożeństw czerwcowych. Przyjmuje się, że w Polsce pierwsze takie nabożeństwo zostało odprawione 1 czerwca 1857 roku w kościele sióstr wizytek w Lublinie. Od roku 1873 papież Pius IX zatwierdził je również dla całego kościoła. A początki kultu serca Pana Jezusa, można powiedzieć, że sięgają Golgoty, bo wtedy Najświętsza Maryja Panna, Święty Jan i Święta Maria Magdalena jako pierwsi oddali hołd przebitemu włócznią setnika sercu Pana Jezusa. W średniowieczu ta idea dojrzewała przez kult najświętszych ran, no i wreszcie serca. Były to jednak nabożeństwa prywatne i dopiero w XVII wieku kult Bożego Serca nabrał charakteru publicznego za sprawą świętej Małgorzaty Marii Alacoque. A to już to. 14 minut po 11.

0: To Kaśka Suchocka na antenie Radia Warszawa, 21 minut po 11. Wróćmy do słów papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z orędzia papieża Leona XIV skierowanego do kapłanów na dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Watykan, 27 czerwca 2025 roku. Drodzy bracia w kapłaństwie, w tym dniu modlitw o uświęcenie kapłanów, który obchodzimy w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwracam się do każdego z was w duchu wdzięczności i pełnego zaufania. Serce Chrystusa, przebite z miłości, jest żywym i ożywiającym ciałem, które przyjmuje każdego z nas, przekształcając na obraz dobrego pasterza. To właśnie tam rozumiemy prawdziwą tożsamość naszej posługi. Żarliwi miłosierdziem Bożym, jesteśmy radosnymi świadkami Jego miłości, która uzdrawia, wspiera i zbawia. Dzisiejsza uroczystość zatem odnawia w naszych sercach wezwanie do całkowitego daru z siebie na służbę świętemu ludowi Bożemu. Misja ta rozpoczyna się wraz z modlitwą i trwa w jedności z Panem, który nieustannie ożywia w nas swój dar, święte powołanie do kapłaństwa. Pamięć o tej łasce, jak mówi święty Augustyn, oznacza wejście do rozległego sanktuarium bez dna, które nie tylko przechowuje coś z przeszłości, ale sprawia, że to, co w nim jest, staje się zawsze nowe i aktualne. Tylko pamiętając, żyjemy i ożywiamy to, co Pan nam przekazał, prosząc, abyśmy z kolei przekazywali to w Jego imię. Pamięć jednoczy nasze serca w sercu Chrystusa, a nasze życie w życiu Chrystusa, także stajemy się zdolni nieść świętemu ludowi Bożemu słowo i sakramenty zbawienia dla świata pojednanego w miłości. Jedynie w sercu Jezusa odnajdujemy nasze prawdziwe człowieczeństwo jako dzieci Boże i bracia między sobą. Z tych powodów pragnę dziś skierować do was naglące wezwanie.

0: sekundy pędzą, a ty tańcz ze mną. To jest dobry plan. Sanach i Kwiat Jabłoni już za nami. 24 minuty zostało do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale za pośrednictwem siostry Małgorzaty Maria Lacock Jezus poprosił ówczesnego króla Francji, to było w 1689 roku, Ludwika XIV, o oficjalne poświęcenie Francji Najświętszemu Sercu i wybudowanie ku jego czci dedykowanej świątyni. Polecił też, żeby umieścić wizerunek jego serca, serca Jezusa, na państwowych i wojskowych sztandarach oraz wyryć je na broni. I obiecał, że jeżeli to uczynią, wyleje na Francję hojne łaski i pokona wszystkich jej wrogów. Ale król Ludwik XIV odrzucił tę prośbę. 100 lat później w kraju wybuchła jedna z najkrwawszych rewolucji antykatolickich, rewolucja francuska, i kraj pogrążył się w krwawym terrorze, a w 1793 roku ofiarą tego terroru padł następca króla, Ludwik XVI, i ostatecznie chciał później dokonać się uroczystego poświęcenia kraju Najświętszemu Sercu Jezusowemu, ale nie zdążył tego zrobić, zginął. Everything but the girl. 13 minut przed 12.

0: Karla Fernandez, co jeśli? Za 17 minut będzie godzina 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Z objawieniami świętej Małgorzaty Marii Alacoque wiąże się też tak zwana tarcza serca Jezusowego. To jest taki niewielki emblemat, który nosi się na piersi albo w formie naszywki, albo w formie obrazka, albo medalika. To jest symbol zawierzenia sercu Jezusowemu. Pan Jezus to serce ukazał świętej Małgorzacie i ten symbol też. Pokazał jej go podczas wizji. Różnił się troszkę ten symbol od znanego nam dzisiaj symbolu, tym, że korona cierniowa tworzyła okrąg wokół serca, nie opasywała go. Święta Małgorzata wykonywała rysunki zgodnie z wizją, którą miała, no i umieszczała je w oratorium nowicjatu klasztornego, a przed nim jako mistrzyni z nowicjuszkami osobiście poświęciła je Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 20 lipca 1685 roku i to był pierwszy publiczny akt tego kultu i prosiła o sporządzenie małych obrazków serca Jezusowego, bo sam Zbawiciel życzy sobie, żeby wierni, którzy zechcą oddać Mu hołd, takie obrazki przy sobie nosili, zaś większe umieścili w swoich domach. I początkowo odznaki zwane małym szkaplerzem rozchodziły się wśród osób zaprzyjaźnionych z wizytkami właśnie. No a później poszło dalej. Ciekawe, macie w swoich domach obraz z serca Pana Jezusa? Paul Simon już teraz na antenie Radia Warszawa, kwadrans przed 12.

0: Twoje słowa. Third Day już za nami, oni to wyśpiewali. 4 minuty zostały do godziny 12:00, to jest ta chwila, w której Słowa Boże możemy usłyszeć i oby się tak stało. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracował ksiądz Jarosław Kwiatkowski, a czytać je będzie Karina Rejman.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim.
2: Przy otwartym sercu Jezusa słuchamy słów zapisanych ręką umiłowanego ucznia. Serce prowadzi serce. W języku biblijnym serce to nie tyle siedlisko uczuć, co miejsce podejmowania najważniejszych decyzji. Sercem się poznaje i wybiera. Serce wędruje drogami sprawiedliwości bądź nieprawości. Serce decyduje o życiu bądź śmierci. Człowiek, który doświadczył tego, że jest kochany, może poznać, że sam jest zdolny do miłości i wybrać miłość jako drogę życia. Apostoł Jan powtarza nam dziś pierwsze i najważniejsze przykazanie. Miłujmy Boga, miłujmy się wzajemnie. Miłość Boga nie jest tylko pięknym słowem. Jak każda prawdziwa miłość, również ta boska urealnia się czynem. Największym czynem miłości Boga było oddanie się za ludzi, stanie się ofiarą przebłagalną za grzechy. Jak człowiek może odpowiedzieć na taką miłość? Ludzkie serce nie ma boskiej władzy. Człowiek nie może zbawić człowieka. Człowiek może jednak kochać człowieka i w ten sposób pomóc drugiemu odkryć i przeżyć miłość samego Boga. I tak staje się życiem najpiękniejsza z prawd. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
3: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serce swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego dziewiczej matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją ksiądz Mariusz Kowalski.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
1: Miłość to otwartość na ukochanego bądź ukochaną, gotowość do poświęceń, chęć przebywania z ukochaną osobą. To otwarte zaproszenia do bycia razem. To bardzo szeroko rozumiana bezwarunkowość. Miłość Boga do człowieka objawiła się w stworzeniu człowieka. Bóg z miłości do człowieka obdarował go światem, powoływał go do wielu rzeczy, o czym mówi na wielu stronicach Pismo Święte i o czym ty i ja przekonaliśmy się z pewnością nieraz, będąc powołanymi przez Boga. Miłość Boga do człowieka to odpuszczenie grzechów, to odkupienie i zbawienie dzięki ofierze Chrystusa. Na końcu to życie wieczne w niebie, w zjednoczeniu z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I jeszcze jedna miłość. Miłość człowieka do Boga. Objawia się w odpowiedzi na powołanie. W odpowiedzi na codzienne zaproszenie do życia, do pracy, do nauki. Każdego dnia wchodząc na drogę nawrócenia. Tę drogę zmieniania siebie, swojego stylu, rezygnowania z egoistycznej logiki, przechodzenia na logikę Boga. Pokazujemy Bogu, że Go kochamy. Wiara w Boga to miłość do Boga. Zaufanie do Boga to miłość do Boga. Jezus, który nas kocha, uczy, jaki jest Ojciec. Pokazuje nam największą tajemnicę świata, tajemnicę miłości. Wyjaśnia Tobie i mi, bez względu na to, czym się zajmujemy, ile zarabiamy, w czym chodzimy ubrani, jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga. Kochający Jezus umacnia Ciebie i mnie w chwilach największych trudności. Pociesza w naszych smutkach. Daje ukojenie sercom zranionym, swoim gorejącym sercem. Kiedy ból rozrywa Ci serce, kiedy człowiek zawodzi, do kogo pójdziesz? Idź do Jezusa. Jezus, umierając za Ciebie i za mnie, ten Jezus sprawiedliwy, który umiera za grzeszników, takich jak my, ten Jezus Bóg, który umiera za ludzi, to Jezus kochający, który umiera za kochanych. Doświadczając miłości Jezusa, doświadczamy czegoś, co możemy określić Bożą lekkością. W życiu codziennym jest wiele upokorzeń, ciężarów, sytuacji nie do zrozumienia. A spotkanie z Jezusem, który mówi jedno: kocham, daje pokój, lekkość, nowość, nadzieję zmartwychwstania.

0: Eleonora Niemen, już za nami 11 minut po 12.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Troszkę się zrobiło bardziej pochmurnie i rzeczywiście tego się spodziewaliśmy. I z tych chmur może dzisiaj popadać, może też zagrzmieć. Prawie nie wieje, bardzo delikatnie z zachodu, umiarkowanie, sympatycznie. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz 19 stopni w Warszawie. Podobnie jest w Legionowie i w Piasecznie, ale też w Otwocku. A w Ożarowie Mazowieckim 18 i tak jak w Ożarowie jest w Mińsku, w Wołominie i w Grodzisku i w Pruszkowie.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: No to stało się. Rozpoczęliśmy popołudnie piątkowe, 12 minut po 12. Zofia Kozrawska, witam tych, którzy teraz dołączyli, tych, którzy są od rana, witam również. Zapraszam serdecznie, zostańcie z nami nadal. Będzie dużo pięknej muzyki, będzie dobry wspólny czas, a w tej godzinie też, jak w każdy piątek po 12.30, przegląd tygodników katolickich, na który zapraszam serdecznie. Braw. Nie da się pomylić z innymi. Piotr Żupik.

0: Pięknie brzmią piosenki po francusku, prawda? Céline Dion wyśpiewała o tych tańcach. A dziś można tańczyć z radości, dziękować dobremu Panu, że w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa kościół w Milejczycach, maleńki, piękny, drewniany kościół, zostanie podniesiony do rangi sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Piękne połączenie, bo tam jest ten niezwykły obraz, czczony od końca XVIII wieku, obraz serca Jezusa, dobrego pasterza. On przyciąga pielgrzymów z całej Polski i dziś o 18:00 będziemy transmitować tę niezwykłą, wyjątkową uroczystość na naszej antenie.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 24 minuty po 12:00.

0: samochodzie. Radio Warszawa.
1: Dobrze słuchać.
2: Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

0: To Michał Szczygieł i w piosence Zapomnij jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik zapraszam. Nowy biskup pomocniczy w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Został nim ksiądz Wacław Grondalski, dotychczasowy proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Krzatuszu. Decyzję Ojca Świętego ogłoszono dziś w południe w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie. Nowy biskup ma 62 lata. Rzucenie wieńca do Atlantyku ku pamięci migrantów, którzy zginęli podczas próby dotarcia do Europy, było jednym z najbardziej poruszających momentów wizyty papieża Leona XIV na Gran Canaria. Jak podało Vatican News, po spotkaniu z migrantami w porcie papież przeszedł na koniec mola, gdzie dwoje młodych migrantów wręczyło mu wieniec kwiatów. Leon XIV pobłogosławił go, a następnie wrzucił do oceanu. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Gest był hołdem dla wszystkich, którzy stracili życie podczas niebezpiecznych przepraw morskich w poszukiwaniu bezpiecznej przyszłości. Wielu obserwatorów odczytało go jako nawiązanie do wizyty papieża Franciszka na Lampeduzie w 2013 roku, kiedy modlił się on za ofiary tragedii migracyjnych. Spotkanie w porcie stało się także apelem o poszanowanie godności migrantów oraz o większą odpowiedzialność Europy i społeczności międzynarodowej wobec osób zmuszonych do opuszczenia swoich krajów. Arjenejen jest jednym z symboli kryzysu migracyjnego na Wyspach Kanaryjskich. W 2020 roku w czasie pandemii w krótkim czasie przybyło tam ponad 3000 migrantów. Z powodu przeludnienia i trudnych warunków zyskał wówczas miano portu wstydu. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Kościół obchodzi dziś uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przypada ona zawsze w drugi piątek po Bożym Ciele. Uroczystość będzie obchodzona szczególnie w Milejczycach. Kościół świętego Stanisława w powiecie siemiatyckim zostanie ogłoszony sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Decyzję podjął biskup drohiczyński Piotr Sawczuk.
4: To nie jest sanktuarium wymyślone odgórnie, wymyślone przeze mnie czy przez kogokolwiek innego, przez księdza proboszcza. To jest odpowiedź na tę sytuację, jaka się wytworzyła. Po prostu ludzie tu są, ludzie tu przybywają, więc chcemy to zauważyć.
1: Wierni przy tym obrazie modlą się już od wielu lat, dodaje ksiądz Zenon Czumaj z archiwum diecezji drohiczyńskiej.
5: Prosto o kulcie związanym z obrazem serca Pana Jezusa w Milejczycach pochodzą z początku wieku XIX, ale sam ich opis wskazuje, że ten kult on już nie jest taki dopiero wprowadzany, tylko już trwa. Gdzie jest mowa o wotach, o znacznej liczbie uczestniczącej w nabożeństwach. A przede wszystkim jedna rzecz wskazuje, że ten kult musiał być już w drugiej połowie XVIII wieku.
1: Uroczystość z Milejczyc będziemy transmitować na naszej antenie o godzinie 18. Na miejscu będą też nasi dziennikarze, z którymi połączymy się po południu. Dziś odbył się 30. finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej. Uczniowie szkół średnich ze wszystkich polskich diecezji przez 3 dni wykazywali się dużą wiedzą o Piśmie Świętym, mówi koordynator wydarzenia Ewelina Goździewicz.
6: Komisja konkursowa bardzo dobrze się spisała, bo ułożyła pytania takie, na które nawet katecheci nie byli w stanie odpowiedzieć. Można dodać, że młodzież wychodząc z testu powiedziała, że był łatwy, więc naprawdę nie świadczy to o trudności pytań, ale świadczy to o tym, jak oni bardzo dobrze znają Pismo Święte.
1: Zakres tematyczny testu w tym roku obejmował m.in. Księgę Estery, Księgę Mądrości oraz Ewangelię według świętego Mateusza wraz z wprowadzeniami i przepisami. Jednak nie o samą wiedzę tutaj chodzi.
6: Jest to ogromna radość zobaczyć młodych ludzi z 41 polskich diecezji, którzy świętują wspólnie i czują tą wspólnotę, że nie są sami, tak? Że niezależnie od tego, czy jestem z liceum, technikum, czy z szkoły zawodowej, czy szkoły średniej, to nie wstydzę się Pana Boga i nie boję się otworzyć Pisma Świętego. I co ważne, jeszcze widzę tych, którzy również to robią.
1: 7 najlepszych uczestników konkursu będzie mogło odbyć pielgrzymkę śladami świętego Pawła na Maltę.

0: Weekend jest tajny. Za nami 22 minuty zostały do godziny 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To jest ta przesympatyczna chwila, w której do kawy dołączamy szelest gazet. Dokładnie teraz, kiedy krople deszczu tutaj już się pojawiły na naszym parapecie. Zaczynam dzisiaj od tygodnika Niedziela. W niedzieli o tym, że Izrael prześladuje chrześcijan. Taki tytuł ma artykuł autorstwa Artura Stelmasiaka. Z roku na rok rośnie agresja wobec chrześcijan w Ziemi Świętej. Prześladowania coraz częściej mają charakter zaplanowany, a ich sprawcy korzystają z cichego przyzwolenia izraelskich instytucji państwowych. O tym można przeczytać w niedzieli. W niedzieli również o Maryi, która ma wielkie serce. Maryja o wielkim sercu. Bo w sobotę, po uroczystości, która dziś, po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego, Kościół obchodzi wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. A to wspomnienie ustanowił papież Pius XII w 1944 roku. Więcej na ten temat w artykule zatytułowanym Maryja o wielkim sercu, autorstwa księdza Janusza Kumali w najnowszej niedzieli. W niedzieli również rozmowa księdza Jarosława Grabowskiego z ojcem Grzegorzem Prusem, nowym przeorem Jasnej Góry. O codzienności i wyzwaniach przeora, tego jednego z najbardziej znanych i kochanych sanktuariów maryjnych na świecie, czyli o Jasnej Górze. Artykuł, rozmowa zatytułowana „Chcę być po prostu dobrym przeorem”. To na łamach niedzieli i w niedzieli również można zobaczyć Antonio Gaudiego. Zobaczyć go na zdjęciu z 19 czerwca 1924 roku. Była to procesja Bożego Ciała. Artykuł zatytułowany „Kamienna modlitwa Barcelony” na łamach niedzieli. Zachęcam gorąco do tego artykułu, do przeczytania jego. I w niedzieli jeszcze na tych stronach ostatnich, bardziej kolorowych, o prawie do zachowku można również przeczytać. Prawnik Bożena Kwiecińska przybliża, jak to z tym zachowkiem jest. Teraz przechodzę do gościa niedzielnego. W gościu niedzielnym artykuł, temat gościa: czy da się zatrzymać działania MEN? Rodzice i spora część nauczycieli mają jedno zdanie, a MEN inne. W dużym skrócie można powiedzieć, że jest duży rozdźwięk między praktykami nauczycielami, rodzicami, a resortem edukacji. Więcej na ten temat Agata Puścikowska w artykule zatytułowanym „Czy da się zatrzymać MEN?”, to na łamach gościa niedzielnego. W gościu niedzielnym o tym, że muzułmanie spotykają Jezusa. Żyjemy w dziwnych czasach, w których wielu chrześcijan uważa, że nie ma już potrzeby głosić Pana Jezusa innowiercom. I często wynika to z relatywizmu religijnego. Jak możemy przeczytać, nie jest brane na poważnie, że różnice w wierze coś znaczą. Zachęcam gorąco do tego artykułu. Autorem jego jest Tomasz Rowiński na łamach gościa niedzielnego. W gościu niedzielnym również artykuł zatytułowany „Sól syryjskiej ziemi”. Jego autorką jest Agnieszka Huf, a zdjęcia do tego artykułu zrobił Michał Banach, o syryjskich chrześcijanach, którzy przetrwali wojnę, panowanie państwa islamskiego i trzęsienia ziemi, a dziś pytają, czy przetrwają także nową władzę w swoim kraju. Sól syryjskiej ziemi. Taki artykuł w gościu niedzielnym. W gościu niedzielnym też taki temat, który dotyka każdego z nas, a być może w ogóle się nad tym nie zastanawiamy, bo często myślimy o zanieczyszczeniach, myślimy o różnych śmieciach, o pyłkach, a one same nawet o nas myślą, bo często nam przeszkadzają, toksynach czy plastiku. Tymczasem właśnie naszemu zdrowiu szkodzi również zanieczyszczenie hałasem i światłem. I o tym Wojciech Tejster w artykule „Za głośno i zbyt jasno” na łamach gościa niedzielnego. Za chwileczkę wracam do przeglądu tygodników katolickich.

0: Odpoczywam LCW na 106,2 FM. Za 13 minut będzie 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wracam do przeglądu tygodników katolickich, jak co tydzień o tej porze. Jeszcze w gościu niedzielnym o tym, co dzieje się dziś w Milejczycach, czyli o tym, że na Podlasiu powstaje wyjątkowe sanktuarium z Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dobrego Pasterza. Wylewają się tam setki łaski i o tym więcej pisze Agata Ślusarczyk. Ten artykuł opatrzony jest również zdjęciami u Pana Boga w Milejczycach. No właśnie, zerknijcie sobie do gościa niedzielnego, żeby zobaczyć to miejsce. Również do tego zachęcam. A teraz przechodzę do tygodnika Idziemy. W tygodniku Idziemy na początek rozmowa z adwokatem Nikodemem Bernaciakiem, zatytułowana Status niby małżeństwa. Sejm przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej. Czy ta ustawa daje związkom nieformalnym uprawnienia podobne do małżeńskich? Z analitykiem Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris rozmawia Barbara Stefańska. Na łamach Idziemy. Zachęcam do lektury tego artykułu. W Idziemy również o tym, jak traktować zwierzęta. Z ojcem profesorem Jarosławem Kupczakiem rozmawia Barbara Stefańska również i to również temat ciekawy, bo pierwsze pytanie brzmi, czy zwierzęta idą do nieba? Jeśli chcecie znać odpowiedź na to pytanie, to koniecznie sięgnijcie, dojdziemy. A dalej, jakby idąc tropem zwierząt, jest artykuł Magdaleny Prokop-Duchnowskiej. Kto spotyka w mieście dzika? Pytanie, kto nie spotyka? Szacuje się, że 5000 dzików mieszka w samej tylko Warszawie i miasto nie jest już tylko stołówką, ale też miejscem narodzin. Więc czy powinniśmy walczyć z obecnością dzików? Czy nauczyć się z nimi żyć? Więcej na ten temat w artykule w Idziemy najnowszym Magdaleny Prokop-Duchnowskiej. W Idziemy również można znaleźć wszystkie kapłańskie translokaty, zmiany ogólnodiecezjalne, też proboszczowie, którzy odchodzą z urzędu, nowi proboszczowie, nowi administratorzy, wszystko to znajdziecie w Idziemy. Bardzo można sobie tutaj się z tym zapoznać. Bardzo to jest sprytnie napisane, łatwo wszystko zobaczyć. Gra w złe wiadomości. Ksiądz Stefan Moszoro Dąbrowski przybliża nam ten temat. Bad news, prosta gra internetowa, jej pomysł jest przewrotny. Gracz nie ma demaskować fake newsów, ale sam zostać ich producentem. Więcej na ten temat na łamach Idziemy znajdziecie. Idziemy również o tym, jak Caritas leczy rany Tigraju. Można przeczytać, do czego gorąco zachęcam. No i jeszcze ksiądz Marcin Węcławski o tym, czy dojdzie do rozłamu tradycjonalistyczne Bractwo Świętego Piusa X zamierza 1 lipca bez zgody papieża Leona XIV wyświęcić na biskupów czterech księży. Jeśli dojdzie do tych święceń, będzie to akt schizmy. Więcej na ten temat widzimy. Zachęcam gorąco, żeby sięgać po nasze tygodniki katolickie. Ultravox już teraz na 106,2 FM. 10 minut zostało do 13.

0: Oczywiście dołączam się do tego życzenia. Drive safe, podróżujcie bezpiecznie. Miles Smith już za nami. 2 minuty zostały do 13.
1: Ogłoszenie nadawcy. Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13.10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia. Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
3: Polska szkoła potrzebuje reformy, polska szkoła potrzebuje naprawy, polska szkoła powinna być wolna od wszelkiej ideologii. Dlatego spotykamy się na manifestacji Koalicji na rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły 14 czerwca w samo południe o 12.00 przy pomniku Kopernika przy Nowym Świecie w Warszawie. Polski rodzicu, dbaj o polskiego ucznia, dbaj o swoje dzieci, o swoje wnuki. Przybądź na tą manifestację, bądź tam razem z nami i pokaż, że nie zgadzasz się na wprowadzanie ideologii do polskiej szkoły. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
0: Jest 13. Czas na wiadomości Radia Warszawy.
4: Myśliwce F-35 powitały Polskę, wykonały przelot nad krajem. Irlandia Północna liczy straty po kilku dniach zamieszek. Wkrótce rusza nabór wniosków o stypendia Warszawy imienia Jana Pawła II. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Samoloty bojowe F-35 będą nieść bezpieczeństwo Polkom i Polakom, powiedział prezydent Karol Nawrocki. Pierwsze 3 nowoczesne maszyny zostały oficjalnie powitane w bazie lotniczej w Łasku. Prezydent podkreślił znaczenie F-35 dla naszego kraju.
5: Z jednej strony umiejętność oddziaływania Wojska Polskiego w zakresie wielodomenowości, a co dla mnie najważniejsze, jako dla prezydenta Polski, będzie nieść bezpieczeństwo Polkom i Polakom. Polskie siły zbrojne będą miały możliwość przygotowywania dalekich, precyzyjnych akcji, co także stwarza dla naszych wojskowych wyjątkowe możliwości oddziaływania.
4: W uroczystości wziął udział także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz dowódcy wojskowi. Wcześniej myśliwce F-35 odbyły uroczysty przelot nad krajem pod hasłem Powitanie z Polską. Zaprezentowały się mieszkańcom Gdańska, Warszawy, Krakowa i Łodzi. Pilot myśliwca złożył pierwszy oficjalny meldunek.
6: Panie prezydencie, dowódca 11. eskadry, podpułkownik Welka. Melduję przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Łącznie Polska zamówiła 32 takie maszyny, a cała umowa jest warta niemal 5 miliardów dolarów. Kolejne samoloty będą teraz trafiać bezpośrednio do bazy w Łasku. Finał dostaw zaplanowano na 2029 rok.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Pożary, ataki na policję i dziesiątki zniszczonych budynków oraz samochodów. Irlandia Północna liczy straty po kilku dniach zamieszek. Minionej nocy nie doszło do tak poważnych starć jak wcześniej, choć policja ponownie musiała reagować podczas protestów w kilku miejscowościach. A wszystko zaczęło się od ataku nożownika na mieszkańca Belfastu.
8: Prawie 200 osób wzięło udział w proteście pod Belfastem, który zakończył się bez incydentów. Spokojnie przebiegała również demonstracja w centrum stolicy Irlandii Północnej. Policja interweniowała jednak w miejscowościach Glengormley oraz Portadown w hrabstwie Armagh. Bilans ostatnich dni jest ogromny. Rannych zostało 41 policjantów i aresztowano 22 osoby. Uszkodzono 17 radiowozów. Tylko podczas jednej nocy Straż Pożarna odebrała 82 zgłoszenia dotyczące pożarów samochodów, budynków, przystanków i kontenerów na śmieci. Najbardziej ucierpiała miejscowość Ballymena pod Belfastem, gdzie każdej nocy dochodziło do starć z policją. Dla wielu cudzoziemców mieszkających w Irlandii Północnej ostatnie dni były szczególnie trudne. Część rodzin wyprowadziła się z domów po tym, jak w internecie zaczęły pojawiać się informacje wskazujące adresy domów zamieszkiwanych przez imigrantów. Wielu mieszkańców przyznaje, że boi się wychodzić z domu, zwłaszcza po zmroku.
4: Informowała Anna Rączkowska.
7: Dzieje się blisko.
4: 26 czerwca rusza nabór wniosków o stypendia Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. W rekrutacji mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i średnich. Aby uzyskać wsparcie, należy mieć średnią ocen minimum 4,0, a dochód netto na jednego członka rodziny nie może przekraczać 3000 zł miesięcznie, mówi Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli Jana Pawła II.
9: Stypendia to nie tylko większa swoboda finansowa, która pozwala realizować własne pasje, ale to także autorski program stypendialny, który daje możliwość osobistego rozwoju. To udział w warsztatach, zaangażowanie w wolontariat, to także integracja przez wspólny udział w przeróżnych projektach.
4: W poprzedniej edycji programu stypendialnego skorzystało łącznie 423 uczniów i studentów, co miesiąc otrzymując wsparcie w wysokości od 500 do 1500 zł. Stypendyści wykorzystują otrzymane środki m.in. na dofinansowanie zajęć dodatkowych czy zakup sprzętu, mówi Justyna Słowińska-Zarymbska z działu stypendialno-edukacyjnego Centrum Myśli Jana Pawła II.
10: Stypendia przyznawane są za osiągnięcia w co najmniej jednej z czterech kategorii. Naukowej, sportowej, artystycznej oraz za zaangażowanie społeczne. Wśród osiągnięć branych pod uwagę znajdują się m.in. sukcesy w konkursach przedmiotowych, w olimpiadach, działalność badawcza i popularyzatorska, publikacje, projekty naukowe, osiągnięcia sportowe na szczeblu lokalnym, krajowym.
4: Nabór dla studentów rozpocznie się 1 września.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Słonecznie i deszczowo, na zmianę. Taki kalejdoskop dzisiaj nam funduje pogoda. No i dobrze. 19 stopni teraz w Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim, Wołominie, Mińsku i w Ożarowie. A cieplej, bo 20 stopni w Legionowie i Piasecznie. Jeszcze cieplej, 21 stopni w Pruszkowie i w Grodzisku Mazowieckim. Są chmury, które czasem znikają. Jak się pojawiają, to może z nich padać. Może nawet troszkę zagrzmieć dzisiaj. Zobaczymy. Za to wiatr bardzo delikatny.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich. 6 minut po godzinie 13. Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. A wy gdzie jesteście? Dokąd się wybieracie? Wiem, że niektórzy słuchacze Radia Warszawa wybierają się na weekend w góry, bo pogoda się poprawiła, więc cóż, nie będą tracić czasu tutaj na nizinach. No to dobrze, to bezpiecznych podróży tam i z powrotem i radujcie się tymczasem górskim. A ja zapraszam, zostańcie z nami. Znaczy, żeby nie było, że tych, co jadą w góry, nie zapraszam. Też zapraszam, bo nas można ze sobą zabrać, ale w górach to może lepiej trochę pomilczeć, kto to wie. 6 minut po 13, Eros Ramazzotti na antenie Radia Warszawa.

0: to Chicago. Już za nami. Prawie 14 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To ja przychodzę z zaproszeniem. Zaproszenie dotyczy wtorku, bo zakładam, że na najbliższy weekend to już na pewno macie plany. Tyle się dzieje w Warszawie, w okolicach, tyle pikników, spotkań, radości, że po prostu nie wiadomo, co wybierać. Ale na wtorek może jeszcze nie macie planów. We wtorek będzie paraolimpiada w Aninie. To wydarzenie będzie pod hasłem Ani nie szybko, ani niedaleko, ani nie olimpiada. I zacznie się o godzinie 14, będzie trwało do 17 na terenach zielonych pod adresem ulica 6 Poprzeczna 23 między kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski, parkingiem i chatą z pomysłami. To właśnie tam, w najbliższy wtorek od 14 do 17 będzie się działo sportowo, a w programie Podchody po Aninie, wielobój sportowy, strefa relaksu, piknik, no i też pokaz boksu będzie. Obowiązuje strój sportowy i dla każdego uczestnika jest przewidziany pakiet startowy, a udział w wydarzeniu jest zupełnie bezpłatny. Przypominam, że to chodzi o wtorek od 14. Wtorek. A teraz już Mrozu i Zalia, kwadrans po 13.

0: Olivia Newton-John, John Travolta już za nami. 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 4 czerwca 2026 roku. Procesja Bożego Ciała z Katedry Warszawsko-Praskiej do Konkatedry Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Drodzy siostry i bracia, spójrzmy na to dzisiejsze radosne wydarzenie otwartym sercem i oczyma dziecka. Wcześniej wspomniałem, że ta pierwsza wielka zaduma nad tajemnicą obecności Pana Jezusa w naszym życiu pod postaciami eucharystycznymi dzieje się w Wielki Czwartek. A dzisiaj z potrzeby serca autentycznie chcemy podziękować Jezusowi za Jego stałą obecność na naszej drodze życiowej, na każdym jej odcinku, w każdym wydarzeniu, w każdej cząstce czasu. Jego obecność, tak bliska, dostępna, delikatna, stale nas onieśmiela. Jesteśmy zdumieni, jak bardzo Mu na nas zależy, jacy jesteśmy Mu cenni, drodzy. Czyż nie czujemy, że stajemy się silniejsi, bardziej wewnętrznie spokojni, uporządkowani, mający więcej nadziei po każdej przyjętej ze czcią Komunii Świętej, po adoracji przed Najświętszym Sakramentem i każdym spotkaniu z Jezusem, kiedy mamy świadomość, że On jest pośród nas.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Robin Gibb i Juliet. Pozdrawiamy wszystkie Julie, słuchaczki Radia Warszawa. Jest 13.30. Słuchacie nas na 106.2 FM i na radiowarszawa.pl. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Myśliwce F-35 przeleciały nad Warszawą. Około 10.10 można było obserwować je w okolicach Cytadeli i nad Wisłą. To element oficjalnego powitania samolotów w polskich siłach zbrojnych. Główna uroczystość odbyła się w Łasku pod Łodzią. Oszukiwali, podając się za pracowników banku i wyłudzali kody BLIK. Dwóch obywateli Ukrainy zatrzymanych przez policjantów z Mokotowa. Grozi im do 10 lat więzienia. Dwa ronda zamknięte w weekend Dmowskiego i 40-latka. Dla kierowców wyznaczono objazdy. Na trasy nie wyjadą tramwaje linii 15, 16 i 18. Na tory wyjadą linie zastępcze 75 i 78. Ognista burza 26 to kryptonim ćwiczeń wojskowych, które jutro rozpoczną się w województwie mazowieckim. Na drogach będzie można spotkać pojazdy wojskowe oraz kolumny żołnierzy. Wojsko apeluje, by nie udostępniać zdjęć ani lokalizacji. Czwarty Kongres Nauka dla Społeczeństwa rozpoczął się na Uniwersytecie Warszawskim. Do poniedziałku naukowcy będą prezentować wyniki swoich badań i prac kluczowe dla zdrowia, bezpieczeństwa, gospodarki i środowiska. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Informacja nieżywych schabów już za nami. 21 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No, tam były wyśpiewane takie słowa, co byś powiedziała, co byś powiedziała, a co byś powiedziała, albo co byś powiedział na to, żeby pouwielbiać dobrego Boga, żeby podziękować za wielkie dzieła Pana, jakie się wydarzyły w Twoim, w moim życiu, w życiu tych, których, na których patrzymy, których kochamy, na dachu domu Urszulanek w Warszawie, przy Wiślanej 2. To już czwarty raz na ten dach jesteśmy zaproszeni, na dach szarego domu sióstr Urszulanek na warszawskim Powiślu, żeby dziękować, po prostu żeby dziękować, żeby modlić się wielbiąc. To uwielbienie jest przygotowane przez studentki mieszkające w szarym domu i ich przyjaciół, i to uwielbienie już jutro o godzinie 20, więc można na tą nocną Warszawę z dachu też popatrzeć i modlić się też za tych, którzy może jeszcze się nigdy nie modlili, albo dawno przestali, albo myślą, że nie mogą, albo nie umieją, albo cokolwiek. W każdym razie to już jutro o godzinie 20 start na tym dachu szarego domu sióstr Urszulanek, Wiślana 2.

0: Eurythmics już za nami, 11 minut nas dzieli od godziny 14. Przychodzę z kolejnym zaproszeniem, które dotyczy dzisiejszego dnia, bo dziś Ochota zamienia się w wielkie, kolorowe centrum zabawy rodzinnej. Start już o 15, więc już niedługo. Dużo atrakcji. No nie wiem, czy to czytać, że góra popcornu. Może nie będę mówić, że będzie puszysta wata cukrowa, bo to takie niezdrowe. Nie będę o tym mówić. Będą zabawy sportowe, będą dmuchańce, będzie muzycznie, będą różne warsztaty. Dziś od 15 do 18, gdzie? Na Placu Baśniowym, na Ochocie, więc będzie na pewno właśnie tak baśniowo.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

0: Rainy Friday, no deszczowy piątek, troszeczkę tak, bo troszkę padało, teraz jest słonecznie, więc jest taki Rainy Sunny Friday, Bad Boys Blue już za nami, a w studiu Radia Warszawa Ewa Pietrzak, dzień dobry, witam Cię.
1: Dzień dobry, kochani.
0: Doświadczyłaś deszczu i słońca dzisiaj już?
1: Tak,
0: udało się.
1: Było jedno i drugie i to jest piękne, jakieś jasne niebo, a pada deszcz, a to chyba wszystko
0: z uroczystością.
1: Tak, zdążyłam. Nie widać tego po mnie.
0: Czy zdążyłaś doświadczyć tęczy? Nie widać. Widziałaś tęczę?
1: Dzisiaj?
0: Tak.
1: Nie.
0: A bo to jest taka szansa, jakby jeszcze spadł deszcz, a świeci słońce, to może, kto
1: no
0: wie?
1: No widocznie nie, czekam na to błogosławieństwo, ale zachęcam do tego, by odwiedzić Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego na warszawskiej Pradze. Można.
0: Dziękuję bardzo. Dzisiejsze spotkanie za dwie minutki będzie 14. Zofia Kozrawska, Ewa Pietrzak. Przyjmuję antenę.
1: Dzięki.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więzi w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy dziś o 22:00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnuszyński.
4: Zapraszamy.
5: Co Pan Jezus robi tutaj? No patrzy tak szczerze na nich. Irytuje się nad nimi.
6: To spojrzenie Jezusa jest prawdziwe, przenikające, ale nie osądzające, nie oceniające.
7: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20:00 i w niedzielę po 9:00. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Po reklamie.
1: Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 14.
9: Pierwsze samoloty F-35 oficjalnie powitane w Polsce. Ostre słowa papieża do handlarzy ludźmi. Powiemy też o 80. rocznicy potyczki pod Lipnikami z 1946 roku. Wiadomości Radia Warszawa. Michał Koźlik, zapraszam. Zaprezentowały się w locie nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, a potem wylądowały w macierzystej bazie w Łasku pod Łodzią. Myśliwce F-35 z polską szachownicą na skrzydłach oficjalnie powitane w 32. bazie lotnictwa taktycznego.
10: F-35 nad macierzystą bazę nadleciały z południa, z nad wzgórza Wawelskiego, gdzie robiły ostatni paradny przelot. Potem było gładkie lądowanie, wodny salut na przywitanie i meldunek o gotowości do działania, który składał pilot wyszkolony jako pierwszy na myśliwcach w Stanach Zjednoczonych, a prezydent Karol Nawrocki, który ten meldunek przyjmował, podkreślał, że F-35 nad Wisłą to przełom dla sił powietrznych.
11: Na naszych oczach dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku.
10: Szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz wskazywał z kolei na inny walor dzisiejszych uroczystości, poczucie dumy ze wspólnoty.
12: Przychodzą kolejne rządy, prezydenci i najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości i budowanie siły Rzeczpospolitej.
10: Do końca roku do Łasku doleci jeszcze kolejnych 14 F-35, a w przyszłym roku następna tura, 12 egzemplarzy.
9: Informowała Agnieszka Drążkiewicz.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Nawróćcie się, krew i łzy naszych braci wołają do Boga. Tymi słowami papież zaapelował do przemytników, migrantów i handlarzy ludźmi. Leon XIV wygłosił przemówienie na Teneryfie w ostatnim dniu pielgrzymki do Hiszpanii. Spotkał się z migrantami i przedstawicielami organizacji niosących im pomoc. Z tego placu pragnę skierować jasne słowa do tych, którzy żerują na rozpaczy, do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty, wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziny i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się, nawróćcie się. Łzy i krew tych braci wołają do Boga, a ich cierpienia docierają do Niego. Pieniądze wydarte z podatności na zranienia ludzi ubogich nie dadzą pokoju, czci ani przyszłości. za każde utracone życie, za każdą oszukaną rodzinę, za każde zniewolone ciało, za każdą zastraszoną kobietę, za każdego wyzyskiwanego pracownika będziecie musieli odpowiedzieć przed Bożą Sprawiedliwością, powiedział papież. Ostatnim punktem papieskiej wizyty jest msza święta w porcie na Teneryfie. Po zakończeniu Leon XIV uda się na lotnisko, gdzie odbędzie się ceremonia pożegnalna z udziałem emerytowanej królowej Zofii, władz lokalnych i przedstawicieli kościoła.
13: To się dzieje lokalnie.
9: W Lipinkach uczczą pamięć żołnierzy podziemia niepodległościowego. W sobotę odbędą się tam obchody 80. rocznicy potyczki pod Lipinkami w 1946 roku, mówi Magdalena Mołczanowska z archiwum IPN.
14: Podczas której oddział żołnierzy podziemia niepodległościowego odbił mieszkańców wsi aresztowanych przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej MOIUB.
9: Głównym punktem wydarzenia będzie bieg pamięci niezłomnych. Uczestnicy będą mogli wystartować na trasach liczących 5 i 10 kilometrów. Organizatorzy przygotowali również rodzinny piknik edukacyjny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla starszych i młodszych, dodaje przedstawicielka IPN-u.
14: Będą różne konkursy i gry historyczne. Będzie strefa nowych technologii, w której pokażemy Państwu, że podróż w przeszłość może być naprawdę fascynującą przygodą.
9: Obchody rozpoczną się mszą świętą w kościele parafialnym w Lipinkach o godzinie 12.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Optymalna pogoda. Nie będziemy narzekać tak na upały, nie będziemy narzekać na deszcz. Co to jest za deszcz? To jest taki deszczyk. To jest tylko błogosławieństwo. 19 stopni o tej porze w Warszawie i chociaż synoptycy twierdzą tak, po 15 znowu popada, to później rozpogodzi się i przejaśni. Po południu od 17 do 18 stopni. Temperatura w nocy spadnie do 12 kresek powyżej zera. 19 stopni o tej porze w deszczowym Legionowie, tyle samo w Nowym Dworze Mazowieckim.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Spokojnie rozpoczynamy tę godzinę na antenie Radia Warszawa. Pewnie Państwo o tym wiedzą, ale przypomnę, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. U nas specjalne łączenie z nowego sanktuarium w czasie naszego dzisiejszego spotkania. Poza tym Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Do tych tematów jeszcze będziemy powracać także w naszych serwisach. A na dobry początek najsympatyczniejszy szwedzki duet, czyli Roxette. Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 14. Drodzy Państwo, w sposób szczególny pozdrawiamy tych wszystkich, którzy także dziś świętują swoje imieniny lub urodziny, a wśród solenizantów mamy Antoninę, Bolesława, Czesława i Janinę. A to niespodzianka. Myślałam, że Jan to wyłącznie, tylko i wyłącznie 24 czerwca na przykład, albo w grudniu, a również dzisiaj. Tak więc pozdrawiamy wszystkich serdecznie i gorąco. W tej godzinie między innymi wybierzemy się, zrobimy sobie taką krótką mini pielgrzymkę do Ząbek, bo tam jest modląca się parafia. Poza tym również w tej godzinie na antenie Radia Warszawa wiadomości lokalne w skrócie i fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Zachęcam także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.radiowarszawa.com.pl. A o tej porze specjalnie dla solenizantów niebo dla Ciebie i Urszula.

0: wiem, że parafianie zesłanie Ducha Świętego w Ząbkach dotrą również na modlitwę różańcową.
1: Przystanek parafia.
0: Na 106,2 FM jest z nami małżeństwo z 27-letnim stażem, pani Magdalena i pan Artur. Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże.
0: I słyszałam, że tutaj w parafii zesłanie Ducha Świętego w Ząbkach, no to te 200 lat różańca, to bardzo, bardzo tutaj wkomponowało się w historię tej parafii. Dlaczego?
2: Zdecydowanie jedną ze wspólnot parafialnych jest żywy różaniec rodziców. Ta wspólnota gromadzi współmałżonków, również rodziców, którzy pojedynczo uczestniczą we wspólnocie. Wspólnocie w modlitwie różańcowej. Ta wspólnota daje możliwość trwania na modlitwie. Dziesiątek różańca odmawiany codziennie w intencji własnego dziecka, własnych dzieci, również współmałżonka, daje taką siłę, umacnia i prowadzi rodziców w wychowaniu dzieci, prowadzeniu nastolatków. Dla mnie jest to modlitwa nieoceniona, która niesie wiele, wiele łask.
3: To ja może dodam, że ja jak zaczynałem od jednej dziesiątki różańca, no to człowiek jest to w stanie zrobić. Natomiast doszedłem do tak zwanej nowenny pompejańskiej, kiedy odmawia się codziennie wszystkie tajemnice różańca i powiem, że jestem zdziwiony, że się da, bo kiedyś wydawało mi się, że jak inni mówili, że odmawiają pompejankę, mówią, muszą mieć dobrą intencję, potrzebują takiej modlitwy, ja nie jestem w stanie. Ale się okazało, że ta godzina rano nie ma problemu wstać przed wschodem słońca, pomodlić się.
0: I lepiej w ogóle tak zacząć, prawda? Ja nie wiem, czy te wszystkie intencje moje będą wysłuchane, mam nadzieję, że będą, ale jak to zmienia? Jednak uspokaja nawet nerwowych ludzi. Więc oczywiście zachęcamy do tego, by w tę modlitwę, prawda?
2: Zdecydowanie.
0: Nowenną pompejańską zaangażować się, drodzy
2: Może
0: państwo.
2: Może pompejanka to na początek niekoniecznie.
4: Dobry początek, potem się rozkręcimy.
2: Ale najpierw może jedno zdrowaś Maryja, potem dziesiątka, potem cała cząstka różańca.
0: Taki sposób wtajemniczenia.
2: Zdecydowanie,
0: tak?
2: Powolutku.
0: Drodzy Państwo, zachęcamy i zapraszamy do tego, by zapoznać się z historią tej parafii, ale jeszcze na koniec powiedzmy, o której godzinie są msze święte w dzień powszedni?
2: W dzień powszedni godzina 7:19.
0: A w niedzielę?
2: A w niedzielę częściej 8:10, 11:30, 13:17:30 i 19:00.
0: Szczegóły, drodzy Państwo, w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.

0: 29 minut po godzinie 14.
1: Reklama.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o nowym polskim sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza w Milejczycach, gdzie dzieją się prawdziwe cuda, a także o tym, dlaczego koniecznie trzeba protestować przeciwko zmianom wprowadzanym w szkołach przez Ministerstwo Oświaty. Gość niedzielny, co tydzień nowy.
3: Polska szkoła potrzebuje reformy, polska szkoła potrzebuje naprawy, polska szkoła powinna być wolna od wszelkiej ideologii. Dlatego spotykamy się na manifestacji Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły 14 czerwca w samo południe o 12:00 przy pomniku Kopernika przy Nowym Świecie w Warszawie. Polski rodzicu, dbaj o polskiego ucznia, dbaj o swoje dzieci, o swoje wnuki. Przybądź na tą manifestację, bądź tam razem z nami i pokaż, że nie zgadzasz się na wprowadzanie ideologii do polskich szkół. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
0: 14:30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Bójka na Chmielnej w Warszawie. Tak zakończył się wieczór kawalerski. Trzy osoby pobiły do nieprzytomności obywatela Algierii. Powodem była jego rozmowa z kobietą, która, jak się okazało, podobała się jednemu z uczestników imprezy. Sprawców objęto dozorem policyjnym. Remont Warszawy Wschodniej rozpocznie się w grudniu. Dziś podpisano umowę między Polskimi Liniami Kolejowymi a wykonawcą prac. Będą one podzielone na dwa etapy. Najpierw część dalekobieżna, a następnie podmiejska. Czy w aglomeracji warszawskiej powstanie Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej? Przedstawiciele Samorządu Świata i Sektora Kosmicznego podpisali deklarację poparcia. Ostateczna decyzja w najbliższych miesiącach. Lokomotywa wjechała na budowaną stację techniczno-postojową metra Mory. Rozpoczęły się testy. Uruchomienie trzech nowych stacji, czyli Lazurowa, Chrzanów i Karolin, na bemowskim odcinku linii M2 oraz STP Mory, planowane jest do końca tego roku. Białołęka, Ursus i Ursynów będą obchodzić w najbliższy weekend Dni Dzielnicy. W planach także Święto ulicy Stalowej na Pradze Północ. Na mieszkańców będą czekać pikniki, koncerty i stragany. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Za 20 minut przywitamy godzinę 15. Drodzy Państwo, o tej porze piękne, jasne, słoneczne popołudnie. Jestem ciekawa, czy nasi radiosłuchacze już mają swojego faworyta, jeżeli chodzi o mundial. Jeżeli nie, to ja dzisiaj powiem, że uwaga, w Sulejówku na stadionie Sulejówek Wiktoria zmierzy się z Warszawą Hutnik. Taki będzie mecz. I można nawet przyjechać, jak Państwo będą wcześniej, przed 19.30, to być może jeszcze bilety się znajdą. Tak a propos tych wszystkich pasji sportowych, inna ważna informacja, to wiem, że słucha nas o tej porze, mam nadzieję, że słyszy, bo w tej szkole nie ma dzwonków. Pani Maria z liceum przy ulicy Świętokrzyskiej. Pani Mario, pięknego dnia życzymy, pozdrawiamy serdecznie, mamy nadzieję, że piękne, piękne plany piątkowe, sobotnie, niedzielne i przed Panią. I dla Pani zaśpiewa taki uroczy blondyn, wokalista Chesney Hawkes, taki, z takim sympatycznym znamieniem. Niektórzy mówią, że on ma pieprzyk, niektórzy, że znamie. Widziałam go jakiś czas temu na żywo. On prawie wcale się nie zmienił, prawie wygląda identycznie. Tak więc on na antenie Radia Warszawa, a za moment także dla Pani Marii Tilaw i Sarza z utworem Mimo wszystko.

0: mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień.
1: Po obu stronach Wisły?
2: Radio Warszawa, 106 i 2 FM.

0: Infopołudnie z Radiem Warszawa.
1: Za 9 minut wybije godzina 15, a po drugiej stronie łączymy się z siostrą Elżbietą. Halo, halo, szczęść Boże, dzień dobry, siostro.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: A jaka tam jest cisza? Gdzie ja siostrę złapałam, że jest taka cisza?
2: Kole naszej tak cicho jest.
1: Naprawdę?
2: Wszyscy się wsłuchali w Radio Warszawa.
1: Ale czy ktoś jeszcze przychodzi do szkoły na lekcje?
2: Wychodzicie do szkoły na lekcje? Tak, są.
1: Ja wiem, że tam jest obok, tak, są uczniowie z klasy pierwszej, profil tak. Matematyczno-fizyczny, no to takie ścisłe umysły, znakomite, to być może tutaj ta utalentowana młodzież, tak, coś niezwykłego odkryje. Adaś, Marysia, Madzia, Michał, Maciek, Hania, Maja i Olek. Kochanie, pozdrawiamy was serdecznie i gorąco.
2: I Tomek
1: Tomaszku, oczywiście dla ciebie także. Kochani, dla was Ignacy zaśpiewa utwór Niepewność, a powiedzcie, o czym marzycie o tej porze?
2: O czym marzycie o tej porze? Marysiu, o czym marzysz? O wakacjach.
1: O wakacjach.
2: O wakacjach.
1: A one to sztuż, tak?
2: A Madzia? No, o domu. I lodach.
3: O domu i lodach. Proszę bardzo. O czym marzysz?
4: Żeby zdać z matematyki.
1: O, kochan, wszystko będzie dobrze. Jak siostra tutaj oręduje, to musi być dobrze, prawda? A do kiedy macie wystawienie ocen? Jakoś chyba już niedługo. Do 16, do 17 pewnie czerwca.
2: I jeszcze następny tydzień, tak. Jeszcze następny tydzień mamy taki bojowy, że tak powiem, tak.
1: Kochani, ja powtórzę.
2: Nie będzie rada.
1: Tak, ja powtórzę to, co mi powiedział brat przed tym, jak chodziłam na egzaminy, na studia, to wtedy był jeszcze egzamin na studia, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. I tak, jedni mówią, że to mówił święty Augustyn, a inni mówią, że to powiedział mój brat Adam. Kochani, wszystkiego dobrego, pozdrawiam was serdecznie, szczęśliwego. Chcę powiedzieć nowego roku szkolnego już, ale pięknych wakacji przede wszystkim. I siostrę Elżbietę również pozdrawiamy. Ignacy, Niepewność, a później Albano Romina Power, Santa Maria. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.

0: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
1: Kiedy byłam w Ostrej Bramie, w czasie tych uroczystości, podczas których obraz ten został wystawiony, byłam na kazaniu, które mówił mój spowiednik. Kazanie było o miłosierdziu Bożym. Kiedy zaczął mówić o tym wielkim miłosierdziu Pańskim, obraz ten przybrał żywą postać i promienie te przenikały do serc ludzi zgromadzonych. Jednak nie w równej mierze. Jedni otrzymali więcej, a drudzy mniej. Radość wielka zalała duszę moją, widząc łaskę Boga

O godzinie 3 modliłam się krzyżem za świat cały. Jezus już kończył swe śmiertelne życie. Słyszałam Jego 7 słów. Potem spojrzał się na mnie i rzekł: Umiłowana córko serca mojego, Tyś jest mi ochłodą wśród strasznych mąk. Zapraszasz nas, Panie, pod Twój krzyż, abyśmy towarzyszyli Ci podczas Twej agonii. Jak bardzo musiałeś czuć się samotny, że zapragnąłeś naszej obecności na wzgórzu Golgoty. Na Twoje pragnienie tak pięknie odpowiedziała święta siostra Faustyna, która całe życie, mimo różnych przeciwności, była Ci wierna. Kochała Cię za tych, którzy Tobą gardzili i gardzą nadal. Nie było jej obce żadne uderzenie Twojego serca. Z wielką wrażliwością spełniała wszelkie Twoje pragnienia. I dlatego na Golgocie, gdzie szalało zło, nienawiść, ludzka niewdzięczność i podłość, ona była dla Ciebie, jak sam powiedziałeś, ochłodą wśród strasznych Twych mąk. Każdy z nas ma dostateczną ilość Twej łaski, by podobnie jak święta Faustyna być dla Ciebie pociechą. Dlatego dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, naucz nas wiernie pełnić Twoją wolę. Naucz nas odpowiadać dobrem na zło, zapominać o sobie. Jezu, cichy i serca pokornego, naucz nas cichości i łagodności. Uczyń nasze serca pokornymi i wdzięcznymi za każdą, nawet najmniejszą łaskę. W chwilach cierpienia naucz nas jednoczyć się z Tobą, zawsze przebaczać, tak byśmy mogli usłyszeć, podobnie jak święta Faustyna: Umiłowane dziecko serca mojego, Tyś jest mi ochłodą wśród strasznych mąk.

0: Panie, Twoją radością jest dawać wiele i to bardzo wiele, bo taka jest Twoja miłość. Dlatego z znaczeniem ufności przychodzimy do Ciebie, by zaczerpnąć łask dla nas i całego świata. Daj tonącej w grzechach ludzkości poznanie zła i Twego miłosierdzia. Otwórz oczy ślepym, aby dostrzegli miłosierną miłość Ojca Niebieskiego. Oczyść z trądu grzechu pogrążonych w nienawiści, w nieczystości, w bałwochwalstwie, wszystkich niszczących swe życie, życie innych, godność człowieka, stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Uzdrów chorych, pociesz cierpiących z powodu wojny i trudnych doświadczeń. Umocnij czyniących dobro. Wlej nadzieję w serca ludzi walczących o sprawiedliwy pokój wszędzie tam, gdzie toczą się wojny i łamane są podstawowe prawa człowieka. Błogosław naszej Ojczyźnie i pomóż w moralnym odrodzeniu naszego narodu. Umacniaj wszystkich, którzy troszczą się o dobro i pokój, a wszystkim zmarłym daj radość nieba. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, w Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor, Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie

O Jezu najsłodszy, któryś łaskawie zażądał ode mnie, abym światu całemu mówiła o tym niepojętym miłosierdziu Twoim, oto dziś biorę w ręce te dwa promienie, które wytrysły z miłosiernego serca Twojego, to jest krew i wodę, i rozsiewam na całą kulę ziemską, aby wszelka dusza doznała miłosierdzia Twego, a doznawszy, wielbiła przez nieskończone wieki.

0: czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Mariusz Kowalski, 19 po 15.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
2: Miłość to otwartość na ukochanego.

będąc powołanymi przez Boga. Miłość Boga do człowieka to odpuszczenie grzechów, to odkupienie i zbawienie dzięki ofierze Chrystusa. Na końcu to życie wieczne w niebie, w zjednoczeniu z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Jeszcze jedna miłość. Miłość człowieka do Boga. Objawia się w odpowiedzi na powołanie. W odpowiedzi na codzienne zaproszenie do życia, do pracy, do nauki. Każdego dnia wchodząc na drogę nawrócenia. Tę drogę zmieniania siebie, swojego stylu, rezygnowania z egoistycznej logiki, przechodzenia na logikę Boga. Pokazujemy Bogu, że Go kochamy. Wiara w Boga to miłość do Boga. Zaufanie do Boga to miłość do Boga. Jezus, który nas kocha, uczy, jaki jest Ojciec. Pokazuje nam największą tajemnicę świata, tajemnicę miłości. Wyjaśnia Tobie i mi, bez względu na to, czym się zajmujemy, ile zarabiamy, w czym chodzimy ubrani, jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga. Kochający Jezus umacnia Ciebie i mnie w chwilach największych trudności. Pociesza w naszych smutkach. Daje ukojenie sercom zranionym, swoim gorejącym sercem. Kiedy ból rozrywa Ci serce, kiedy człowiek zawodzi, do kogo pójdziesz? Idź do Jezusa. Jezus, umierając za Ciebie i za mnie. Ten Jezus sprawiedliwy, który umiera za grzeszników, takich jak my. Ten Jezus Bóg, który umiera za ludzi. To Jezus kochający, który umiera za kochanych. Doświadczając miłości Jezusa, doświadczamy czegoś, co możemy określić Bożą lekkością. W życiu codziennym jest wiele upokorzeń, ciężarów, sytuacji nie do zrozumienia. A spotkanie z Jezusem, który mówi jedno: kocham, daje pokój, lekkość, nowość, nadzieję zmartwychwstania.

0: Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik. Jest 15.30.
1: Od poniedziałku utrudnienia w Alei Niepodległości w Warszawie. Równocześnie rozpoczną tam pracę tramwajarze oraz ciepłownicy. Zawieszone zostaną kursowanie linii tramwajowej 14, a linie 17, 19 i 33 pojadą objazdami. Kończy się głosowanie w budżecie obywatelskim Warszawy. Do poniedziałku mieszkańcy mogą wybrać projekty miejskie, dzielnicowe i lokalne. Do tej pory w głosowaniu wzięło udział ponad 25 tysięcy osób. Wyniki ogłoszone zostaną 1 lipca. Zapłacimy za parkowanie w kolejnych miejscach. Stołeczni radni zdecydowali, że do strefy płatnego parkowania niestrzeżonego dołączą kolejne fragmenty Woli i Pragi Południe, a następnie Mokotowa i części Włoch. Pierwsze zmiany wejdą w życie we wrześniu. Od niedzieli pociągi pojadą według nowego rozkładu. Pociągi pospieszne po latach wrócą do Ostrołęki, a po raz pierwszy zatrzymają się w Chorzelach. W sezonie wakacyjnym pojedzie bezpośredni pociąg z Warszawy do Rijeki w Chorwacji. Wieczornica poetycka, koncerty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla rodzin. Wieczorem rozpoczynają się Dni Karczewa, które potrwają przez sobotę i niedzielę. Coroczna impreza odbędzie się nad jeziorem Moczydło. Zagra m.in. zespół Fil. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Za 19 minut przywitamy godzinę 16. Kościół świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach zostanie podniesiony do rangi diecezjalnego sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Jak mówi biskup Piotr Sawczuk, będzie to miejsce otwarte dla wszystkich, nie tylko katolików, ale każdego człowieka poszukującego Boga, prawdy i nadziei. A na miejscu, drodzy Państwo, są także nasi redakcyjni koledzy, w tym nasz reporter Kacper Kowalczyk. Witam serdecznie, szczęść Boże, dzień dobry.
1: Szczęść Boże, dzień dobry. Tak, jesteśmy w Milejczycach, jesteśmy przy kościele parafialnym, a rozmawiamy z, można powiedzieć, wyjątkowym gościem, chociaż w zasadzie to on dzisiaj czci tutaj i nas, i tysiące pielgrzymów w Milejczycach, czyli z proboszczem parafii, księdzem Jarosławem Rosłonem. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Proszę księdza, ważny dzień dla parafii, dla diecezji. Teraz stoimy przy kościele parafialnym i rozmawiamy z proboszczem, ale można powiedzieć, że za chwilę będziemy stać przy oficjalnie sanktuarium diecezjalnym i rozmawiać z kustoszem tego miejsca.
2: Tak jest. Serdecznie wszystkich witam, słuchaczy. No, na pewno jest to dzień taki wyjątkowy, nawet bardzo wyjątkowy, bo patrząc z perspektywy czasu, to Pan Jezus tutaj o to miejsce się dopominał już 300 lat. Dzisiaj jest ten właśnie upragniony dzień. Myślę, że też i dla Chrystusa, bo my jako właśnie wyznawcy naszego Pana i Zbawiciela, licznie tak gromadząc się w tym miejscu, też wyrażamy Mu wdzięczność za Jego dobre, miłujące, boskie serce. A też i dla nas, bo Jezus jest bardzo hojny i cudowny i łaskawy. Tak nawet dzisiaj miałem kilka świadectw, które wpłynęły do archiwum parafialnego. Niesamowite świadectwa w odniesieniu właśnie choroby młodej osoby, która zachorowała na nowotwór, były problemy kobiece i nie mogła mieć nigdy dzieci. Okazuje się, że zamiast operacji tylko zrobili zabieg i urodziła dziecko. Dzisiaj dostałem takie właśnie piękne, wspaniałe świadectwo tego też. Widać, że to miejsce jest tak łaskawe, że Pan im zdaje co jakiś czas te świadectwa, te właśnie łaski zsyła do ludzkich serc. No i to jest przepiękne.
1: Proszę księdza, wspomniał ksiądz, że Pan Jezus dopominał się o to miejsce od 300 lat. W ostatnich latach szczególnie. Jakby ksiądz tak miał krótko, w takim telegraficznym skrócie przypomnieć, jak to się stało, że dzisiaj stajemy przed kościołem, wokół nas są setki pielgrzymów, a za chwilę pewnie będą tysiące i ksiądz biskup będzie oficjalnie podnosił to miejsce do rangi sanktuarium diecezjalnego.
2: No właśnie, to się stało dzięki Chrystusowi, bo tak patrząc z perspektywy czasu, tak jak ja tu jestem 8 rok, no to wszystko to jest wola Boża, no bo to dużo było trzeba opowiadać, jak to wszystko się dokonało, ale tak szybko, pokrótce, to jakby poczułem w sercu, że to miejsce jest wyjątkowe, choć wtedy było takie bardzo, można powiedzieć, osamotnione. Ja nawet teraz głoszę, że to jest takie współczesne Betlejem, gdzie kościół był troszeczkę opuszczony, gdzie też jakby ołtarzy, które są, tutaj nikt nie chciał, one przywędrowały jakby z zewnątrz, obrazu nie chcieli, dali go to Milejczyc, także Jezus się tutaj urodził po raz drugi i też rodzi się w naszych ludzkich sercach, dlatego też jest to takie współczesne Betlejem.
1: Betlejem to miejsce, w którym to, co odrzucone, zostaje wybrane
2: tak,
1: przez Boga.
2: Tak, w ten sposób właśnie.
1: I Pan Bóg przyjmuje także nas wszystkich i więcej o tych świadectwach i o tej historii sanktuarium można posłuchać, można zobaczyć na naszym radiowym kanale YouTube'owym Radio Warszawa. Tam zachęcamy, tam odsyłamy, tam dłuższa rozmowa z księdzem proboszczem. Kiedy Ewa nas tutaj wprowadzała, wspomniała o tym, że ksiądz biskup mówił, że to ma być miejsce otwarte dla wszystkich. Dzisiaj widzimy tę otwartość tego miejsca. Rozumiem, że do Milejczyc ksiądz proboszcz zawsze zaprasza, nie tylko dzisiaj.
2: Nawet dzisiaj miałem świadectwo jedną osobę, która przyjechała, mówi, proszę księdza, miał ksiądz rację. Mój mąż z córką przyjechał na 10 minut do Milejczyc, a przecież wszystko odrzucał, wszystko negował. No, po prostu może być taki ateista, nie? A jednak zapragnął i córkę tutaj przywiózł i był tutaj parę minut i daj Boże, niech to zadziała w jego serce i niech się otworzy na Boga.
1: Takich świadectw jest oczywiście więcej. Chwała Bogu za nie i zapraszamy wszystkich do Milejczyc. My się jeszcze będziemy z Państwem łączyć. Zachęcamy do tego, żeby pozostać przez najbliższe godziny z Radiem Warszawa. Do godziny 18 będziemy z Państwem jeszcze rozmawiać tutaj z Milejczyc, a 18 transmisja mszy świętej. Dziękuję księdzu proboszczowi, ksiądz proboszcz Jarosław Rosłon. Miejscowy proboszcz był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
0: Bardzo dziękuję. Kacper Kowalczyk. Do usłyszenia, drodzy Państwo. Do miejsca tego sanktuarium, nowego sanktuarium na naszej mapie powrócimy po godzinie 16:40.
3: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Teraz będzie o konkursie. Otóż to Pola Obrońców, zwyciężczyni plebiscytu Warszawskie Drzewo Roku 2025, rozpoczyna ciężką walkę o kolejny prestiżowy tytuł. Wystartowało głosowanie w ogólnopolskim konkursie Drzewo Roku 2026. Państwo teraz zapytają, a gdzie rośnie ta słynna topola? Już mówię i pewnie wiedzą o tym mieszkańcy Ochoty, bo ona rośnie na Ochocie przy ulicy Grójeckiej, obok pomnika Barykada Września. No jest nie tylko takim imponującym okazem przyrodniczym, bo obwód pnia wynosi 453 cm, ale także ważnym symbolem lokalnej historii i pamięci. Link do głosowania, drodzy Państwo, podaje drzeworoku.pl. Możemy głosować właśnie na topole z Ochoty. A u nas dziewczyna słoiówka Kasia Kowalska. Za 7 minut 16.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
2: W najbliższym kalejdoskopie kontynuujemy naszą rozmowę o polskich czerwcach w najnowszej historii naszego kraju. Moim i Państwa gościem będzie Michał Gruszczyński. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20:00.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
0: Po reklamie.
4: To Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 16.
5: Wzrost cen paliw. Wakacyjne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Konkurs Zamek Królewski w dziecięcej wyobraźni. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski, zapraszam. Ceny paliw w najbliższy weekend i poniedziałek będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6,04 zł, benzyny 6,58 zł, a oleju napędowego 6,40 zł. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energetyki. Pytamy o to, co dalej z pakietem osłonowym ceny paliwa. Niżej szef resortu Miłosz Motyka odpowiedział, że rozmowy trwają.
6: Jest to oczywiście istotny kosztor budżetu państwa, więc te rozmowy z Ministerstwem Finansów się toczą. Natomiast w najbliższym czasie ta decyzja zapadnie, jeszcze nie zapadła. Ostrożnie optymistycznie podchodzimy do deklaracji Donalda Trumpa. Sytuacja na rynkach jest znacznie lepsza niż w momencie, w którym my ten pakiet wdrażaliśmy. Stąd to też jako resort jesteśmy do tego zobligowani i od początku to deklarowaliśmy. Mamy przygotowane ewentualne plany, jak z programu powinno się wychodzić, biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju scenariusze, ale tej decyzji jeszcze nie ma.
5: Koszt programu to około 1,6 mld złotych miesięcznie. Obniżony VAT i akcyza na paliwo obowiązują do 15 czerwca.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Szkockie flagi wiszą w oknach, kibice wyciągają z szarf tradycyjne kilty, a puby i strefy kibica przygotowują się na największe sportowe święto od niemal 3 dekad. Po 28 latach przerwy reprezentacja Szkocji wraca na piłkarskie Mistrzostwa Świata, a wraz z nią wracają marzenia, których całe pokolenie fanów nie miało jeszcze okazji przeżyć. Do Glasgow po Edynburg piłka nożna w Szkocji zdominowała codzienne życie. Gazety analizują szanse drużyny, radio i telewizja nadają specjalne programy, a kibice coraz śmielej rozmawiają o tym, że tym razem Szkocja może sprawić niespodziankę. To ostatnie dni aktualnego rozkładu jazdy pociągów. W niedzielę w życie wchodzi wakacyjna korekta. Pociągi dalekobieżne zyskają 2 nowe postoje w województwie mazowieckim, a mówi o tym Marta Ziemska z PKP Intercity.
7: Od 14 czerwca uruchomimy 2 nowe połączenia, IC Omulew i IC Ożyc, relacji Białystok-Olsztyn-Białystok. Oba będą zatrzymywały się w Ostrołęce, do której pociągi dalekobieżne wracają po 30 latach, a także w Chorzelach, do których pociągi dalekobieżne nigdy nie kursowały.
5: Kursy odbywają się także do Chorwacji.
7: W tegoroczne lato będzie kursował od 26 czerwca do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu. Nowością jest możliwość dotarcia nad słoweńskie wybrzeże. Na stacji w Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, który bezpośrednio pojedzie do Kopru.
5: Będą nowe rozkłady jazdy będą obowiązywać do soboty 29 sierpnia. Dziś w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala 5. edycji konkursu Zamek Królewski w dziecięcej wyobraźni. Tegoroczna odsłona wydarzenia odbywa się pod hasłem Kurtyna w górę i nawiązuje do wystawy poświęconej historii teatru na Królewskim Dworze. Szczególne wrażenie wśród 250 prac zrobiło na nas gruntowne przemyślenie tematu, wskazał Wojciech Siwek z działu edukacji Zamku Królewskiego.
8: Niektórzy naprawdę nas zaskoczyli na przykład nawiązaniem w swoich pracach do prawdziwych sztuk wystawianych ponad 400 lat temu, w czasach Zygmunta III, potem Władysława IV na Zamku Królewskim. Także jesteśmy naprawdę dumni i zaszczyceni dzisiaj, że możemy tyle młodych, zdolnych osób u nas gościć.
5: Po ceremonii wręczenia nagród laureaci wzięli udział w nietypowym zwiedzaniu zamku i wystawy w formie gry terenowej.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Pruszkowie o tej porze 22 stopnie, ale ciepło. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni. Akurat tutaj w Piasecznie 21 stopni, także piękne, jasne, słoneczne niebo. Tyle samo w Grodzisku Mazowieckim, a w Otwocku słonecznie 20 stopni. Państwo od razu pytają, jak sobota. O sobocie jeszcze powiem. Będzie czas. Za godzinę obiecuję, że powiem, czy możemy liczyć na deszcz.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: Szybkie tempo, dynamiczne tematy, 5,5 minuty po godzinie 16. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry. Cieszę się, że Państwo są z nami i już teraz zachęcam do tego, by zostać z nami, bo naszym piątkowym gościem będzie pani mecenas Katarzyna Czerzewska, laureatka Nagrody Kreatorka Zdrowia 2026. A z panią mecenas porozmawiamy między innymi o tym, jakie są najważniejsze prawa pacjenta i czy potrafimy o te prawa pacjenta dbać, a co jeśli na przykład prawo pacjenta zostanie złamane. Gdzie wtedy szukać pomocy? Szczegóły po godzinie 16.15. Już teraz Państwa zapraszam na to spotkanie. Ray Dalton na dobry początek tej godziny na 106.2 FM.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Co prawda brakuje naszych piłkarzy na mundialu, ale w Lidze Narodów nasi znakomici siatkarze oczywiście są. Japonia, Polska, zatrzymałam się na tym etapie, kiedy jest 2-2, no i czekamy na kolejne wyniki. A jeżeli chodzi natomiast dzisiaj o plany związane z mistrzostwami świata, to po 21:00 Kanada, Bośnia i Hercegowina. Nie, ciekawiej wtedy włączyć Radio Warszawa. Mamy apel jasnogórski, modlitwa różańcowa. Państwo mogą pojrzeć swoje intencje. Chyba, że o 3:00 nad rannym, czyli już jutro USA i Paragwaj. No myślę, że jednak tutaj większe szanse ma Paragwaj, ale zobaczymy. Brazylia i Maroko, w niedzielę o północy też takie spotkania, a teraz wyjeżdżamy na Stołeczną ulicę. I sprawdzamy aktualną sytuację, tak jednym spojrzeniem dosłownie. Jeżeli chodzi o utrudnienia, z Warszawy, a raczej tak, z warszawskiego Śródmieścia w kierunku Marek, tutaj postoimy 48 minut, z centrum stolicy w kierunku Otwocka niecała godzina, Konstancin Jeziorna 49 minut, Błonie 65, Łomianki 45, Jabłonna 46 minut, Nadarzyn tyle samo, a jeżeli byśmy chcieli na przykład z Łomianek powędrować w kierunku Warszawy, to zajmie nam to 49 minut. Minut z Otwocka niecałą godzinę, a z Piaseczna 45 minut, czyli można powiedzieć godzina lekcyjna. 11 minut po 16.

0: Gość Radia Warszawa.
1: I zgodnie z obietnicą w naszym studiu jest z nami pani mecenas Katarzyna Czyszewska, laureatka Nagrody Kreatorka Zdrowia 2026. Witam serdecznie pani mecenas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: My również się cieszymy, że będziemy mówić o ważnych sprawach. Mówiłam o tym naszym radiosłuchaczom, ale przed wejściem na antenę jeszcze obie, że tak powiem, doznałyśmy takiej empatii, bo nasze dzieci to tegoroczni maturzyści.
2: Tak jest, prawda? Także łączymy się ze wszystkimi rodzicami maturzystów.
1: Tak, i pozdrawiamy serdecznie, kochani. Wiemy, że te noce były troszeczkę nieprzespane. Pani mecenas, jakie są najważniejsze prawa pacjenta? Ja wiem, że to jest takie meritum, prawda? Ale myślę, że żyjemy w czasach, kiedy trzeba o tym przypominać.
2: Absolutnie tak. Prawa pacjenta są opisane bardzo szczegółowo w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. I ich katalog jest dość szeroki. Najważniejsze, myślę, że prawo pacjenta to jest prawo do informacji. Do informacji o przysługujących pacjentowi świadczeniach, o wykonywanych wobec tego pacjenta procedurach medycznych. Stąd też na przykład mamy w podmiotach leczniczych praktykę wręczania pacjentom takich obszernych dokumentów z opisem tego, co będzie u pacjenta wykonywane, ponieważ pacjent ma również prawo do wyrażenia zgody lub do braku zgody na pewnego rodzaju interwencje, które są u niego robione. Ta zgoda musi być poinformowana, w związku z tym nie wystarczy na przykład uzyskać od pacjenta informacji o tym, że pacjent zgadza się na leczenie, tylko musi to być zgoda poprzedzona szczegółową informacją o tym, jak będzie wyglądało leczenie, jakie będą możliwe powikłania, co się może z pacjentem dziać, ale prawa pacjenta to jest również prawo do prywatności, czyli na przykład do tego, żeby w podmiocie leczniczym, w którym są wykonywane świadczenia, pacjent czuł się dobrze, czuł, że jego prywatność jest przestrzegana. To jest prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, a więc to, że mamy prawo uzyskać wgląd w informacje o tym, jak nasze leczenie przebiegało, także tych praw jest całkiem sporo.
1: Będziemy o tym pamiętać. A teraz taka podróż sentymentalna moja. To chyba 14,5 roku temu, a może nawet 18,5 roku temu trafiam na porodówkę, prawda? Na początku spokojnie wszystkie dokumenty czytam, podpisuję, a później usłyszałam: akcja porodowa przyspiesza, proszę szybciej podpisywać te dokumenty. Ja mówię, ale rodzice całe życie mnie uczyli, że muszę wszystko przeczytać, zanim podpiszę. Nie, już szybko. I przyznaję, wszystkiego nie przeczytałam. Potem patrzę, wylądowałam na takiej sali remontowej. Tutaj był jakiś grzybek niesympatyczny. Obok głośny remont. I ja mówię, ale momencik, ja o tym nie wiedziałam, ale pani wszystko podpisywała.
2: Tak, tak. Myślę, że to jest dość częsta sytuacja. Nie tylko mam rodzących dzieci, ale w ogóle pacjentów, którzy są w stanie nagłego zagrożenia życia, zdrowia i muszą szybko wyrazić zgodę. Mhm. Pamiętajmy, drodzy państwo, że ta zgoda musi być świadoma. Czyli to nie jest tak, że my tą zgodę mamy jakoś dorozumianą, czy że można tę zgodę uzyskać w okolicznościach wskazujących na to, że pacjent nie ma pełnej swobody i wyrażenia, tylko w takiej sytuacji, którą pani redaktor opisuje, czyli pacjentka jest w pewnym sensie zmuszona do wyrażenia zgody poprzez okoliczności, można by było w przyszłości taką zgodę podważać. Można by było twierdzić, że została ona wyrażona w sposób absolutnie nieswobodny, w okolicznościach, w których po prostu pacjentka nie miała innej możliwości, jak tylko szybko ją podpisać.
1: Mhm. Pani mecenas, czy prawo działa wstecz? Na przykład jesteśmy w zabiegu albo operacji, prawda?
2: Tak.
1: I dowiedzieliśmy się, jednak mogliśmy liczyć na to, żeby te operacje przeprowadził ten, na przykład, nie wiem, docent, profesor, który nas zna ileś lat i prowadził nas, prawda? I wykrył u nas te choroby, był przy diagnozie, a jednak okazuje się, że ktoś inny ją wykonał. Mało tego, popełnił błąd.
2: Tak, to są dwie rzeczy, a właściwie trzy. Do tego błędu jeszcze dojdziemy. Po pierwsze, w sytuacji, którą pani opisuje, czyli mamy wykonany zabieg, mamy przeprowadzone leczenie i pacjent po przeprowadzonym leczeniu jest zdania, że powinno ono wyglądać inaczej, powinno inaczej przebiegać, to prawo działa wstecz w tym sensie, że można znowu twierdzić, że zgoda, której udzielił na zabieg, nie była dostatecznie poinformowaną zgodą, czyli na przykład nie miał wszystkich informacji, pewne kwestie pacjentowi umknęły. Z drugiej strony pamiętajmy, że wbrew pozorom, to nie pacjent jest gospodarzem procesu leczenia, tylko jednak lekarze prowadzący. I to nie jest tak, że my możemy sobie sami wybierać jako pacjenci, w jaki sposób będziemy leczeni, przez kogo, co będzie wykonane, co nie będzie wykonane. My mamy prawo mieć informacje o możliwych dostępnych opcjach. Mamy prawo do optymalnego leczenia. To wynika z orzecznictwa, czyli mamy prawo żądać, żeby leczenie, które jest wykonywane w naszym przypadku, było najlepszym możliwym dostępnym. Ale to nie jest tak, że my możemy sobie na przykład wybrać lekarza, który ma wykonać zabieg. No, tak aż dobrze to nie jest.
1: W polskiej służbie zdrowia.
2: A z trzeciej strony, tak nie jest. Właśnie, a z trzeciej strony, jeżeli dojdzie do błędu, do powikłania w procesie leczenia, to mamy pewne narzędzia prawne. Są narzędzia szybciej, skuteczne i sprawniej działające, ale o ograniczonym zakresie możliwych wygranych, tak bym to określiła.

0: skomplikowane prawnie, ale za to nie ma ograniczeń kwotowych.
1: Jakie było pytanie od naszych radiosłuchaczy? Jak to jest, że na przykład słuchacz, pacjent czeka na obiecaną operację, słyszy, że ta operacja będzie możliwa dopiero za 2 lata, myśli sobie, czy ja dożyję, tak? Ale jeżeli chciałby pan się zdecydować na prywatny zabieg, to ta kolejka naprawdę jest momentalnie redukowana.
0: Tak, oczywiście to jest pewna patologia systemu, że mamy ten sam podmiot, który działa prywatnie i publicznie i prywatnie jest szybciej, a publicznie jest nie aż tak szybko, ale musimy też pamiętać, że to wynika z konkretnej rzeczywistości, w której funkcjonują podmioty lecznicze. Podmioty lecznicze, zaświadczenia w ramach tej publicznej służby zdrowia są rozliczane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z kontraktami. I kontrakty, które zawierają podmioty lecznicze z NFZ-em, mają pewną pulę świadczeń, która będzie sfinansowana w ciągu roku. Jak ta pula się wyczerpuje, to nie ma innego wyjścia, jak przekładać pacjentów do kolejki na przykład na następny rok. Są oczywiście nadwykonania, czyli sytuacje, w których podmioty lecznicze wykonują pewne świadczenia poza pulą wynikającą z kontraktu z NFZ-em, ale w związku z tym, że finansowanie tych nadwykonań jest trudne i dość karkołomne, zazwyczaj decydujemy się na tego typu nadwykonania w sytuacji na przykład stanów nagłych, czyli przyjeżdża pacjent w stanie zagrożenia życia, zdrowia, trzeba pilnie wykonać pewną operację i tam się już podmiot leczniczy, szpital nie ogląda na kontrakt, tylko wykonuje to świadczenie. Więc to wszystko wynika po prostu z zasad finansowania świadczeń przez NFZ i z kontraktów.
1: A w jakich sytuacjach lekarz może udostępnić informacji na temat choroby pacjenta, jeżeli nawet ten pacjent nie podpisał zgody, że kogoś upoważnia do tego, by śledzić na przykład historię jego choroby?
0: Dostęp do informacji o chorobie przy braku zgody pacjenta na taki dostęp jest bardzo ograniczony. To jest kwestia rzeczywiście wyjątkowego katalogu podmiotów, które mogą mieć taki dostęp, czy dla celów na przykład związanych z leczeniem w innym podmiocie, mogą się komunikować podmioty między sobą, czy w związku z jakimś postępowaniem prawnym, które się toczy, ale to jest bardzo wąsko zakreślony katalog. Jeżeli nie ma zgody, jest to niezwykle trudne.
1: I teraz takie pytanie, czy szybciej, no oczywiście tego nikomu nie życzymy, jak niestety wydarzy się ta nieudana operacja albo jakiś błąd, prawda, ile razy słyszeliśmy, myślę, że to nie będzie lokowanie produktów w programie Ekspres Reporterów, że ktoś coś zaszył, prawda, że był jakiś błąd poważny. Szybciej wtedy właśnie kontaktować się, szukać pomocy.
0: U rzecznika praw pacjenta.
1: Czyli jednak u rzecznika praw pacjenta, bo sprawdziłam, że też jest nawet taka bezpłatna infolinia, do której można dzwonić.
0: Rzeczywiście, wspomniałam wcześniej o funduszu kompensacyjnym. Fundusz kompensacyjny, podobnie jak wcześniej komisje orzekające, które wcześniej funkcjonowały o zdarzeniach medycznych, to jest właśnie stworzona ścieżka postępowania dla pacjentów, która z założenia ma być szybsza i uproszczona w stosunku do zwykłego procesu sądowego. Proces sądowy może toczyć się naprawdę latami. Oczywiście jak on się toczy, to my prawnicy się bardzo cieszymy, bo są to niezwykle ważne sprawy. Mamy szansę pracować przy czymś istotnym, mamy szansę pomóc pacjentom. Natomiast wówczas droga do odszkodowania jest dość długa i trudna. I zwykle ją wybieramy wtedy, kiedy mamy zdarzenia tak bardzo poważne, że wysokości kwot, które można uzyskać poprzez fundusz kompensacyjny są po prostu niewystarczające, bo tam górna granica to jest około 230 tysięcy złotych, jaką można uzyskać. W związku z tym, jeżeli mamy zdarzenia innego rodzaju i innego kalibru i godzimy się z tym, że mamy pewną siatkę kwot, których możemy się domagać za zdarzenia różnego rodzaju, no to wydaje mi się, że jednak taką prostszą ścieżką jest działanie poprzez Rzecznika Praw Pacjenta. I tu też chciałam podkreślić, że Rzecznik Praw Pacjenta to jest dość niezwykła instytucja, ponieważ kiedy ta funkcja była wprowadzona do polskich przepisów, to był rzeczywiście rzecznik, czyli ktoś, kto zajmował się bardziej lobbowaniem za przestrzeganiem praw pacjenta, ale z czasem przepisy ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uposażały tego rzecznika w coraz więcej kompetencji, coraz więcej możliwości działania dla pacjentów i na przykład teraz właśnie mamy w Sejmie nowy projekt ustawy, który będzie wyposażał Rzecznika Praw Pacjenta w możliwość karania nawet karami finansowymi podmioty, które uprawiają tak zwaną pseudomedycynę, czyli stosują praktyki pseudomedyczne.
1: A takie się zdarzają.
0: Absolutnie.
1: A jak człowiek myśli, że utraci swoje życie w najbliższych dniach, to wszystkiego się
0: chwyta. Chwyta się,
1: prawda?
0: Wszystkich możliwych oczywiście potencjalnych rozwiązań, nawet tych nieskutecznych.
1: Pani mecenas, mam ostatnie 19 sekund. Pytanie to się powtarza. Co zrobić, by uleczyć polską służbę zdrowia?
0: Dosypać więcej pieniędzy, niestety. Bolączką polskiej ochrony zdrowia jest rzeczywiście niedofinansowanie. To jest zawsze

0: zbyt krótka kołderka, którą próbujemy przykryć bardzo wiele różnych obszarów.
1: Ale lekarze oficjalnie mówią, że mają dobre zarobki.
0: Ale nie mówimy o zarobkach lekarza, mówimy tylko o systemie, o finansowaniu całego systemu.
1: To jest chyba temat na inną rozmowę, ale absolutnie. Pani mecenas, bardzo serdecznie dziękuję. Pani mecenas Katarzyna Czyżewska, laureatka Nagrody Kreatorka Zdrowia 2026. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do widzenia.

0: Wiadomości z życia Kościoła. Artur Chmielewski, zapraszam. Kościół świętego Stanisława w Milejczycach w powiecie siemiatyckim zostanie ogłoszony sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Decyzję podjął biskup drohiczyński Piotr Sawczuk, a uroczystości związane z jej ogłoszeniem odbędą się dziś o 18:00. Tytuł zostanie nadany w związku z trwającym od setek lat kultem cudownego obrazu w głównym ołtarzu, wyjaśnił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Zenon Czumaj z Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie.
1: Wprost o kulcie związanym z obrazem serca Pana Jezusa w Milejczycach pochodzą z początku wieku XIX, ale sam ich opis wskazuje, że ten kult, on już nie jest taki dopiero wprowadzony, tylko już trwa. Gdzie jest mowa o wotach, o znacznej liczbie uczestniczącej w nabożeństwach. A przede wszystkim jedna rzecz wskazuje, że ten kult musiał być już w drugiej połowie XVIII wieku.
0: Z proboszczem parafii księdzem Jarosławem Rosłonem rozmawiał nasz wysłannik Kacper Kowalczyk.
2: Na pewno jest to dzień taki wyjątkowy, nawet bardzo wyjątkowy, bo patrząc z perspektywy czasu, to Pan Jezus tutaj o to miejsce się dopominał już 300 lat. Dzisiaj jest ten właśnie upragniony dzień. Myślę, że też i dla Chrystusa, bo my jako właśnie wyznawcy naszego Pana Zbawiciela, licznie tak gromadząc się w tym miejscu, też wyrażamy Mu wdzięczność za Jego dobre, miłujące, boskie serce.
0: Uroczystości z Milejczyc będziemy transmitować na naszej antenie o godzinie 18:00. Uroczystość powitania samolotów wojskowych F-35 w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego miała także swój religijny akcent. Maszyny poświęcili kapelani wojskowi trzech wyznań chrześcijańskich. Modlitwę rozpoczął wikariusz generalny, zastępca biskupa polowego Wojska Polskiego, ksiądz pułkownik Kryspin Rak.
3: Polecamy Tobie pilotów, którzy będą wykonywać loty na samolotach F-35 Husarz. Otacza ich swoją opieką podczas szkolenia, ćwiczeń i wykonywania powierzonych zadań. Spraw, aby każdy start przebiegał bezpiecznie, każda misja była wykonywana roztropnie, a każdy lot kończył się szczęśliwym powrotem do bazy i do oczekujących ich rodzin.
0: W imieniu prawosławnego ordynariatu polowego modlitwę odmówił zastępca ordynariusza, ksiądz Proteier, pułkownik Łukasz Godun.
4: Panie Boże, noszony na cherubinach, który w ognistym wozie zabrałeś Eliasza na niebiosa, a przez Twoich aniołów i na zaśnięcie Twojej Matki zgromadziłeś apostołów, sam poświęć te powietrzne statki i pobłogosław pilotujących je, zachowując ich od wszelkiego zła.
0: W modlitwie uczestniczył także ksiądz porucznik Mateusz Łaciak z Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Dziś odbył się 30. finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej. Uczniowie szkół średnich ze wszystkich polskich diecezji przez 3 dni popisywali się swoją ogromną wiedzą o Piśmie Świętym, mówi koordynator wydarzenia Ewelina Goździewicz.
6: Komisja konkursowa bardzo dobrze się spisała, bo ułożyła pytania takie, na które nawet katecheci nie byli w stanie odpowiedzieć. Można dodać, że młodzież wychodząc z testu powiedziała, że był łatwy, więc naprawdę nie świadczy to o trudności pytań, ale świadczy to o tym, jak oni bardzo dobrze znają Pismo Święte.
0: Siedmiu najlepszych uczestników konkursu będzie mogło odbyć pielgrzymkę śladami świętego Pawła na Maltę. Zakres tematyczny tekstu w tym roku obejmował m.in. Księgę Estery, Mądrości oraz Ewangelię świętego Mateusza wraz z wprowadzeniami i przypisami. Radzymin będzie świętował 27. rocznicę wizyty Jana Pawła II. 13 czerwca 1999 roku papież modlił się na cmentarzu żołnierzy polskich 1920 roku. Tegoroczne obchody przyjmą formułę weekendu papieskiego, a rozpocznie je sobotnia msza i rywalizacja sportowa, zapowiada proboszcz sanktuarium świętego Jana Pawła II w Radzyminie, ksiądz Krzysztof Ziółkowski.
7: O godzinie 7:00 będzie msza święta w sanktuarium świętego Jana Pawła II i tą mszą świętą rozpoczniemy, powitamy uczestników 6. Mistrzostw Europy w piłce nożnej, wojowników Maryi. Z tego się ogromnie cieszymy, że udało się zaplanować. Te mistrzostwa będą akurat tego dnia w Radzyminie na stadionie Mazura.
0: Papieski akcent również w poniedziałek o 18:00 w Muzeum Bitwy Warszawskiej zaplanowano prelekcję Fenomen osoby świętego Jana Pawła II.

0: Za 18 minut przywitamy godzinę 17. Obraz Najświętszego Serca Jezusa Dobrego Pasterza w Milejczycach pochodzi z przełomu XVII-XVIII wieku i był inspirowany podobno malarstwem hiszpańskim. I my właśnie ponownie wraz z redakcją Radia Warszawa i naszym reporterem Kasprem Kowalczykiem przenosimy się do Milejczyc. Halo, halo, szczęść Boże, ponownie dzień dobry.
1: Szczęść Boże, ponownie pozdrawiamy, witamy z Milejczyc. Tym razem ze mną jest ksiądz Marcin Gołębiewski, rzecznik prasowy diecezji Drohiczyńskiej, dyrektor Centrum Informacyjnego Diecezji. Witam księdza.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Jesteśmy przed kościołem parafialnym w Milejczycach, który można powiedzieć, że za chwilę zostanie podniesiony oficjalnie do rangi tego sanktuarium diecezjalnego. To tutaj znajduje się łaskami słynący obraz Pana Jezusa, dobrego pasterza z otwartym sercem. No i za chwilę ta ważna uroczystość, ten ważny moment będzie msza święta, będzie jej przewodniczył biskup drohiczyński, ksiądz biskup Piotr Sawczuk. Księże rzeczniku, jakie znaczenie dla diecezji ma to dzisiejsza uroczystość? Ta dzisiejsza uroczystość to dzisiejsze podniesienie kościoła parafialnego w Milejczycach właśnie do rangi sanktuarium.
2: Jak pan wspomniał, za chwilę, już za kilkanaście minut, to miejsce, ta świątynia zostanie podniesiona do rangi sanktuarium. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że to miejsce od samego początku swojego istnienia i obecność tego obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza, związana jest z łaskami, które Pan Jezus tutaj wiernym hojnie udzielał i teraz udziela, moglibyśmy powiedzieć, na nowo. Niejako przypomniał o sobie, o tym wyjątkowym miejscu na mapie diecezji drohiczyńskiej. Jeżeli chodzi o kult, może nie tyle serca Pana Jezusa, ale też związany z nim Bożego Miłosierdzia, to na terenie diecezji mamy dwa takie wyjątkowe miejsca. Jest to Bielsk Podlaski i Sokołów Podlaski. Tam Pan Jezus miłosierny, też z otwartym sercem, zaprasza do siebie. Natomiast dzisiaj rzeczywiście to miejsce na nowo żywa i na mapie diecezji drohiczyńskiej zostaje ustanowione nowe sanktuarium, a co widać po otaczających nas tutaj ludziach i pielgrzymach, to miejsce rzeczywiście nie tylko dla diecezji drohiczyńskiej, ale możemy chyba śmiało powiedzieć, że dla wielu miejsc w Polsce, dla wielu ludzi z całej Polski nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ od kilku lat przyjeżdżają tutaj, aby wpatrywać się w serce Pana Jezusa, aby pewnie też, no myślę, nabierać nadziei, bo jakby zapatrzeni w serce Jezusowe, w to oblicze Jezusa, dobrego pasterza, ta nadzieja, ten pokój serca rzeczywiście gdzieś przychodzi, a ludzie rzeczywiście są, co by nie mówić, spragnieni pewnie i tego pokoju, spragnieni wiary, spragnieni nadziei, spragnieni miłości. Jak ta owieczka na obrazie zapatrzona w oblicze dobrego pasterza, tak chyba każdy z nas chce się poczuć jak ta owca zaopiekowana, odnaleziona, wsłuchana w głos Jezusa, dobrego pasterza.
1: No tak, wspomniał ksiądz, że ten kult jest tutaj obecny od wielu, wielu lat w Milejczycach, ale te ostatnie lata to był taki szczególny moment ożywienia tego kultu, który między innymi doprowadził do tego momentu, który jest dzisiaj. Ksiądz biskup zdecydował się podnieść ten kościół do rangi sanktuarium, ale było to poprzedzone pewnym procesem. Była specjalna komisja, można powiedzieć, takie badanie tego kultu.
2: Tak, oczywiście, dlatego że ksiądz proboszcz tutaj w swoich wypowiedziach często to podkreśla, zaczęło się od renowacji obrazu tak naprawdę. I wtedy też sięgnął do archiwów, sięgnął do historii tego miejsca, związanego też z kultem Matki Najświętszej, bo te cuda, czy te łaski, moglibyśmy powiedzieć, zaczęły się od modlitwy przed wizerunkiem Matki Bożej. I ona niejako doprowadziła do Pana Jezusa, trochę jak w Kani Galilejskiej, prawda, podprowadziła do swojego Syna, do Jezusa. Ale rzeczywiście to odnowienie obrazu, zainteresowanie się historią, uświadomienie sobie, że to miejsce też w historii słynęło łaskami, jakoś sprawiło, no i sam charyzmat księdza proboszcza doprowadził do tego, że rzeczywiście zainteresowanie wiernymi tym miejscem z roku na rok stało się coraz większe. No i ludzie chyba też taką trochę pocztą pantoflową zaczęli sobie opowiadać. Jedźcie do Milejczyc, to takie ciekawe miejsce. Tam można doświadczyć wielu łask. I rzeczywiście w ciągu ostatnich lat ten kult się rozwinął. Komisja to historyczno-teologiczna to potwierdziła, w takim sensie, że zbadała dokumenty, no właśnie mówiące o historii tego miejsca, no ale też wydała taką pozytywną opinię, na podstawie której ksiądz biskup podjął tę decyzję o tym, że dzisiaj to miejsce będzie sanktuarium.
1: wspomniał ksiądz o Matce Bożej tutaj obecnej, można powiedzieć przez Maryję do Jezusa.
2: Tak.
1: To także mówili tutaj pielgrzymi, z którymi przed chwilą rozmawialiśmy. Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Warszawa do tego, żeby sprawdzić nasze media społecznościowe. Tam można zobaczyć tych pielgrzymów, którzy tutaj naprawdę licznie się gromadzą. I zachęcamy do takiej łączności z nami. Jeszcze za godzinę połączymy się tutaj z Milejczyc. Będziemy rozmawiać na chwilę przed mszą świętą, która o godzinie 18, którą będziemy transmitować na naszej antenie. Zachęcamy do tego, żeby łączyć się z nami, żeby modlić się z nami, żeby trwać w tej jedności z Milejczycami, z diecezją drohiczyńską, której rzecznik był naszym gościem tutaj w Milejczycach, ksiądz Marcin Gołębiewski. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
2: Dziękuję również, pozdrawiam, szczęść Boże.
0: Do usłyszenia już za godzinę. Koreczki na antenie Radia Warszawa. No, można powiedzieć, że wszyscy jadą w kierunku tego sanktuarium. Ale na razie skupimy się na stolicy. Jeżeli chodzi o centrum, to centrum w kierunku Łomianek 46 minut, Błonie 64 minuty, Stara Miłosna 35, Otwock 52 minuty, Piaseczno 43, a Kabaty 36 minut.

Za 9 minut wbije godzina 17. Po 17 oczywiście, tak jak obiecywałam, powrócimy do sanktuarium, ale powiemy też o mundialu i o tym, w jaki sposób możemy znaleźć tutaj wartości chrześcijańskie.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
2: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
3: Polska szkoła potrzebuje reformy, polska szkoła potrzebuje naprawy, polska szkoła powinna być wolna od wszelkiej ideologii. Dlatego spotykamy się na manifestacji Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły 14 czerwca w samo południe o 12:00 przy pomniku Kopernika przy Nowym Świecie w Warszawie. Polski rodzicu, dbaj o polskiego ucznia, dbaj o swoje dzieci, o swoje wnuki. Przybądź na tą manifestację, bądź tam razem z nami i pokaż, że nie zgadzasz się na wprowadzanie ideologii do polskiej szkoły. Do zobaczenia.
1: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 17.
5: Przyjęcie pierwszych myśliwców F-35 do służby w polskich siłach powietrznych. Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy będzie zlokalizowane na Mazowszu? Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata. Artur Chmielewski. Artur Chmielewski, zapraszam. Strategiczne partnerstwo Polski i Stanów Zjednoczonych jest dziś potrzebne obu krajom, podkreślił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości przyjęcia pierwszych myśliwców F-35 do służby w polskich siłach powietrznych. Prezydent mówił, że współpraca wojskowa oraz bezpieczeństwo sojusznicze Polski i USA mają kluczowe znaczenie. Dodał, że zakup nowoczesnych maszyn ma nie tylko wymiar militarny, ale też strategiczny.
6: Patrzę także przez pryzmat budowania strategicznego i sojuszniczego bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, bowiem polski pilot w sprzęcie stworzonym w Stanach Zjednoczonych i na amerykańskiej technologii dowodzi tego, że relacje strategiczne i partnerstwo pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi są dziś tak bardzo potrzebne i Polsce i Stanom Zjednoczonym.
5: W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się oficjalna uroczystość przyjęcia F-35 do służby w polskich siłach powietrznych. Wydarzenie poprzedził przelot myśliwców nad terytorium Polski. Polska zamówiła 32 amerykańskie myśliwce piątej generacji. Umowę o wartości 4,5 miliarda dolarów podpisano w 2020 roku.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Czy w aglomeracji warszawskiej powstanie Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej? Przedstawiciele samorządu, świata i sektora kosmicznego podpisali deklarację poparcia. Jak mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, nie byłoby to pierwsze doświadczenie Mazowsza z eksploracją kosmosu.
8: Jesteśmy założycielem i członkiem takiej sieci regionów europejskich wykorzystujących technologie kosmiczne, to się nazywa Nereus. Korzystamy z tych wszystkich programów europejskich, jak chociażby Galileo, Copernicus. No a nasze firmy rozwijają się bardzo dynamicznie. Warto powiedzieć, że wyroby tych firm nawet na Marsie się znalazły.
5: Sektor kosmiczny to nie tylko przyszłość, ale także teraźniejszość, dodaje.
9: Sektor kosmiczny oddziałuje tak naprawdę na nasze życie codzienne, tak? Nie tylko w Warszawie, nie tylko w Polsce, ale wszystkich na świecie, bo tutaj wszystkie dane, czy satelitarne, i to mówimy nie tylko o zdjęciach, czyli danych zobrazowania, czy nawigacji satelitarnych, czy komunikacji satelitarnej, to wszystko się opiera na segmencie satelitarnym.
5: Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Europejską Agencję Kosmiczną i rząd Polski w najbliższych miesiącach.
7: Dzieje się blisko.
5: 26 czerwca rusza nabór wniosków o stypendia miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i średnich. Aby uzyskać wsparcie, należy mieć średnią minimum 4,0, a dochód netto na jednego członka ich rodziny nie może przekraczać 3000 miesięcznie, mówi Joanna Korzeniowska z Centrum Myśli JP2.
10: Stypendia to nie tylko większa swoboda finansowa, która pozwala realizować własne pasje, ale to także autorski program stypendialny, który daje możliwość osobistego rozwoju. To udział w warsztatach, zaangażowanie w wolontariat, to także integracja przez wspólny udział w przeróżnych projektach.
5: Nabór dla studentów rozpocznie się 1 września. Szczegółowe informacje o programie można sprawdzić na oficjalnej stronie Centrum Myśli Jana Pawła II.
11: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Kilka słów o pogodzie. Drodzy Państwo, mamy piękne, jasne, słoneczne popołudnie. 21 stopni o tej porze w Warszawie, tyle samo w Pruszkowie, w Ząbkach, w Józefowie 20 stopni i chociaż synoptycy zapowiadają, że w Otwocku po 18 może popadać, to po 19 już się przejaśni i znowu będzie ładnie.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
7: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: 5 minut po godzinie 17. Ewa Pietrzek, witam serdecznie, dzień dobry. Mówimy tutaj o tym, co ważne, mówimy o rywalizacji, mówimy także o staraniach i o możliwościach, bo przecież wielu uczniów... Nie wiem, już o tej porze to już są w domu dzieci, prawda, ale no, nastąpiły pielgrzymki w kierunku pokoju nauczycielskiego. Jak są te pielgrzymki, to bardzo dobrze, bo to widać, że im zależy. A ja proszę tutaj w imieniu wszystkich dzieci o serce, naprawdę. Niech dobrze wspominają polską szkołę.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dzisiejszy człowiek nie tylko potrzebuje znaków, ale przede wszystkim odczucia Bożej miłości, Bożego serca i poczucia, że jest ważny. Dlatego także dzisiaj, drodzy Państwo, w naszych materiałach reporterskich wybieramy się do tego ważnego sanktuarium.
2: Do niewielkich Milejczyc w powiecie siemiatyckim od lat przybywają pielgrzymi z całej Polski. Wierni modlą się przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa Dobrego Pasterza i dzielą się świadectwami otrzymanych łask. Mowa o uzdrowieniach oraz historiach małżeństw, które szczęśliwie doczekały się potomstwa po modlitwie w tym miejscu, mówi dyrektor archiwum diecezjalnego w Drohiczynie, ksiądz Zenon Czumaj.
3: Prosto o kulcie związanym z obrazem serca Pana Jezusa w Milejczycach pochodzą z początku wieku XIX, ale sam ich opis wskazuje, że ten kult on już nie jest taki dopiero wprowadzany, tylko już trwa, gdzie jest mowa o wotach, o znacznej liczbie uczestniczącej w nabożeństwach.
2: Decyzję o ustanowieniu świątyni w Milejczycach sanktuarium podjął biskup drohiczyński Piotr Sawczuk. To odpowiedź na rozwijający się kult.
4: To nie jest sanktuarium wymyślone odgórnie, wymyślone przeze mnie, czy przez kogokolwiek innego, przez księdza proboszcza. To jest odpowiedź na tę sytuację, jaka się wytworzyła. Po prostu ludzie tu są, ludzie tu przybywają, więc chcemy to zauważyć.
2: Największy ruch pielgrzymkowy w Milejczycach przypada na pierwsze piątki miesiąca i weekendy. W niedzielę liczba uczestników nabożeństw sięga nawet 1000 osób. Dzisiejsze uroczystości rozpoczną się o 18:00. Transmisje z wydarzenia będą mogli Państwo śledzić na naszej antenie. To historyczne wydarzenie dla parafii i całej diecezji, mówi proboszcz milejczyckiej parafii, ksiądz Jarosław Rosłon.
5: No, na pewno jest to dzień taki wyjątkowy, nawet bardzo wyjątkowy, bo patrząc z perspektywy czasu, to Pan Jezus tutaj o to miejsce się dopominał już 300 lat. Dzisiaj jest ten właśnie upragniony dzień. Myślę, że też i dla Chrystusa, bo my jako właśnie wyznawcy naszego Pana i Zbawiciela, licznie tak gromadząc się w tym miejscu, też wyrażamy Mu wdzięczność za Jego dobre, miłujące, boskie serce.
2: Więcej informacji o kulcie obrazu Najświętszego Serca Jezusa Dobrego Pasterza można znaleźć na naszej stronie internetowej i kanale YouTube. Tam też ciekawa rozmowa z proboszczem Jarosławem Rosłonem. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Na 106.2 FM czas na miejski serwis drogowy. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych. Aktualnie większych utrudnień w Warszawie. Tutaj jak patrzę na mapę, o tej porze podobno nie ma. Bardzo się z tego cieszymy, ale powolutku, jeżeli chodzi o podróż z centrum do Łomianek 41 minut, Marki 33 minuty, Błonie 61 minut, a jeżeli chodzi o Marki Piaseczną 43 minuty, Błonie 57 minut.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A skoro mówiliśmy dzisiaj troszeczkę o tych nurtach pielgrzymkowych w kierunku także pokoi nauczycielskich, a raczej to chyba dzisiaj odbywa się to drogą mailową, wiadomościami, to jest z nami zaprzyjaźniony pedagog, nauczyciel, pedagog specjalny, nauczyciel języka angielskiego, dziennikarz, pani Anna Pierzchała. Witam serdecznie, pani Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Aniu, co wpływa, albo co powinno wpływać, albo co nauczyciel bierze pod uwagę, jeżeli chodzi o ocenę na koniec roku szkolnego?
2: Jeśli chodzi o ustalenie rocznej oceny z danego przedmiotu, to od razu zawsze mówię i to powtarzam wszystkim nauczycielom, ale także rodzicom, że ocena nie jest średnią arytmetyczną, ani średnią ważoną z wszystkich ocen, które uczeń otrzymał. Statut szkoły nawet nie może jakby o tym traktować w ten sposób, ponieważ samo kuratorium wydało takie oświadczenie na ten temat, co się składa na taką właśnie ocenę roczną. Nauczyciel ustala taką ocenę na podstawie całorocznych osiągnięć ucznia, czyli to jest poziom opanowania wiadomości, wyniki sprawdzianów oczywiście, kartkówek, prac klasowych i wszystkich innych form sprawdzania wiedzy. Na pewno aktywność na lekcji, systematyczność pracy, przygotowanie do zajęć, wykonywanie prac takich projektowych, zaangażowanie oraz wkład pracy ucznia, postępy poczynione w ciągu roku. To na ocenę roczną składa się naprawdę mnóstwo rzeczy, a te oceny ze sprawdzianów to oczywiście są ważne, ale ja zawsze powtarzam, że nie najważniejsze, bo jeśli jest klasówka, uczeń ma bardzo dobre oceny, czasami wpadnie mu jakaś gorsza ocena, to nie znaczy, że on nie opanował tych wiadomości. Może miał gorszy dzień, może miał trudny okres, może coś się zadziało, a może rzeczywiście potrzebuje chwili na to, żeby ten materiał opanować i uważam, że dobrze jest zawsze pochylić się i popatrzeć na ucznia i na jego starania właśnie w ten sposób taki bardziej pozytywny, zawsze ciągnąć do góry, nigdy w dół, zawsze dmuchać w skrzydła uczniów, więc myślę, że to przede wszystkim to wpływa na ustalenie oceny rocznej.
1: A jeżeli jednak, no pani Aniu, pani jest nauczycielem i pedagogiem z powołania, a jeżeli jednak spotykamy się z innym stanowiskiem takiego konkretnego nauczyciela?
2: To jest, ja w ogóle, trudno mi jest zawsze mówić o moich koleżankach i kolegach po fachu, bo jest to bardzo trudne. Trudno jest oceniać też drugiego człowieka, nie znając realiów, w których pracuje, z kim ma do czynienia, ale ja zawsze powtarzam, że w tym wszystkim najważniejsi są uczniowie, bo to czy my postawimy im taką ocenę, czy inną, to nie ma większego znaczenia. Ja zawsze mówię, że w skrzydła się dmucha i może rzeczywiście podciągnięta ocena, czasami jak to my mówimy, naciągnięta ocena wskóra więcej niż jakakolwiek zachęta, ale co zrobić? Zawsze warto rozmawiać. Ja zawsze powtarzam, że my nauczyciele jesteśmy tylko ludźmi. Czasami możemy widzieć to z innej strony. Lubimy z uczniami, ale także z rodzicami, ale przede wszystkim z uczniami lubimy rozmawiać. Lubimy, jak do nas przychodzą dzieci, jak młodzi ludzie przychodzą. Nie jak rodzice tylko piszą, czy dałoby się, proszę panią, coś zrobić, bo brakuje do paska. No, no to

0: to nie w tę stronę. Zawsze warto rozmawiać, zawsze warto zapytać, czy można coś zrobić. Oczywiście każdy nauczyciel wie, jak dany uczeń pracuje, na ile go stać. I jeśli rzeczywiście są jakieś trudności, czy specyficzne trudności w uczeniu się, czy potrzeby edukacyjne są specjalne, to oczywiście nauczyciel też powinien zawsze na to brać to pod uwagę.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pięknego, spokojnego roku szkolnego.

35 minut po godzinie 17 uspokajam naszych radiosłuchaczy. Jeszcze w tej godzinie ponownie połączymy się z naszym reporterem Kasprem Kowalczykiem, gdzie nasza redakcja w Milejczycach również przebywa. O godzinie 18 rozpoczniemy transmisję uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem księdza biskupa Piotra Zawczuka.

0: 42 minuty po godzinie 17. Drodzy Państwo, powstał utwór, który jest napisany z okazji ustanowienia sanktuarium w Milejczycach. Utwór powstał już kilka miesięcy temu, inspirowany właśnie filmem Najświętsze Serce, a dodajmy, że kult Najświętszego Serca Pana Jezusa podkreśla to, co w naszym życiu jest najważniejsze. Po raz kolejny przenosimy się do... będzie ogłoszone za kilkanaście minut do sanktuarium serca Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Milejczycach, gdzie jest Kasper Kowalczyk, nasz reporter i jego gość.
1: Tak, witamy ponownie z Milejczyc. Jest ze mną pan Andrzej Flis. Dzień dobry.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen. Stoimy przed kościołem, który, tak jak Ewa wspomniałaś, za chwilę będzie podniesiony do tej rangi sanktuarium. Tutaj do kościoła wchodzą pielgrzymi, którzy chcą jeszcze spojrzeć w te ostatnie minuty przed rozpoczęciem tych głównych uroczystości na obraz Pana Jezusa, przy nim się pomodlić. Jednocześnie obok kościoła na scenie specjalnie ustawionej na tą dzisiejszą uroczystość trwa modlitwa, trwa modlitewne czuwanie, a tam za chwilę będzie sprawowana msza święta. Na tę uroczystości przybył właśnie pan Andrzej, z którym rozmawiał. Panie Andrzeju, to nie jest pana pierwszy raz w Milejczycach i jest pan z tym miejscem bardzo związany. Jakby pan tak mógł w skrócie opowiedzieć, jak ta historia tej relacji z Panem Jezusem tutaj szczególnie obecnym się zaczęła?
2: Zaczęła się historia nasza w 24 roku w sierpniu, kiedy ksiądz Jakub Korczak, który jest rezydentem w parafii imienia Najświętszej Marii Panny w Międzylesiu, opowiedział nam o tym miejscu, o Milejczycach, jak się okazuje, cudownym miejscu, gdzie czas płynie wolno, spokojnie, a Pan Jezus działa błyskawicznie. Rzeczy, które tutaj się dzieją, Pan Jezus się nie zastanawia, tylko od razu, jeżeli ktoś prosi, to jest natychmiast prośba spełniana.
1: Tak, to prawda, tutaj w Milejczycach czas płynie powoli, jest piękna przyroda, jest cicho, spokojnie, świeże powietrze. Naprawdę piękne miejsce, ale Pan Bóg działa bardzo błyskawicznie i bardzo hojnie. Czy Pan też doświadczył tego działania Pana Jezusa w swoim życiu?
2: Tak, co prawda osobiście nie, natomiast jesteśmy świadkami z żoną dwóch cudów, które się wydarzyły. Te dwa zdarzenia są bardzo fajnie opisane w książce Grzegorza Kasjaniuka Milejczycy. Także tutaj pierwszy cud to jest uzdrowienie rocznego dziecka, które miało raka oka i Dorota podała telefon w ojcu tego dziecka, żeby zadzwonił do księdza Jarosława proboszcza, a to zdarzenie miało miejsce w aptece naprzeciwko Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie żona pracuje. I okazało się, że informacja przekazana w poniedziałek, w sierpniu 24 roku, we wtorek odprawiona msza, badanie dziecka, a w środę ojciec przyszedł do apteki i powiedział, że u dziecka w czasie badania nic nie wykryto. Także tak jak wcześniej powiedziałem, błyskawicznie.
1: Tych cudów w Milejczycach jest naprawdę wiele i wiele osób świadczy o tym, że tutaj doznało wielu łask. Między innymi te świadectwa zbiera ksiądz proboszcz, ksiądz Jarosław, z którym wcześniej rozmawialiśmy na naszej antenie, z którym rozmowa także do obejrzenia na kanale YouTube'owym Radia Warszawa, do czego oczywiście bardzo serdecznie zachęca. Dzisiaj intencja przede wszystkim dziękczynna za te uzdrowienia, za to działanie Pana Boga, jeżeli chodzi o Pana obecność tutaj.
2: Tak, przede wszystkim dziękczynna za otrzymane łaski dla naszej rodziny, że to, co każdego dnia coś się wydarzy u nas, czy w ogóle, i jesteśmy. No i tyle.
1: To proste, piękne dziękczynienie, ono jest bardzo ważne. Dziękujemy za tą rozmowę, za to Pana także świadectwo o tym, jak Chrystus obecny tutaj w Milejczycach w sposób szczególny tutaj działający, właśnie czyni cuda i uzdrawia i udziela tych wielu łask. I zapraszamy Państwa do Milejczyc, zapraszamy do tego niezwykłego miejsca na Podlasiu. A teraz przez te najbliższe minuty zapraszamy do duchowej łączności z nami. Już za chwilę o godzinie 18:00 msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Piotr Sawczuk, także oficjalne ustanowienie sanktuarium diecezjalnego tutaj w Milejczycach. Ta msza święta będzie transmitowana na naszej antenie. Zachęcamy, żeby łączyć się duchowo za pośrednictwem Radia Warszawa. Kacper Kowalczyk, moim gościem był pan Andrzej Flis. Bardzo serdecznie pozdrawiamy z Milejczyc.
2: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Szczęść Boże, Bóg zapłać, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Skoreczki na antenie Radia Warszawa jest spokojniej, czyżby wszyscy już zdążyli dojechać do nowego sanktuarium. 38 minut w kierunku Łomianek, tak wygląda trasa. Pół godziny w kierunku Marek, do Starej Miłosnej 33 minuty, do Otwocka 43, do Konstancina 42 minuty, do Pruszkowa 39, a do Łomianek 38 minut.

0: Za 3 minuty wybije godzina 18. O 18 rozpoczniemy transmisję uroczystej mszy świętej związanej z ustanowieniem nowego sanktuarium, sanktuarium serca Pana Jezusa. To będzie transmisja z Milejczyc dzięki uprzejmości telewizji. Trwam. Ja Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Bożego błogosławieństwa i pozostawiam w dobrych rękach, z dobrym głosem, który należy do Mariusza Dorota.
1: Dzień dobry.

Zbliża się godzina 18, za chwilę transmisja uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem biskupa Piotra Sawczuka, podczas której nastąpi ustanowienie sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza w Milejczycach. Transmitujemy dzięki uprzejmości Telewizji Trwam.

0: Przeżywamy dzisiaj wyjątkowy i historyczny moment dla Kościoła Drohiczyńskiego. Gromadzimy się w miejscu, które przez lata stało się przestrzenią szczególnego spotkania człowieka z miłością Chrystusa, dobrego pasterza. Przed tym wizerunkiem niezliczni pielgrzymi powierzali Bogu swoje troski, odnajdywali pokój serca i wypraszali potrzebne łaski. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa przypomina nam o miłości Boga, która jest wierna, miłosierna i nieustannie otwarta dla człowieka. W sercu Chrystusa odkrywamy źródło nadziei, przebaczenia i umacniania na drogach codziennego życia. Za chwilę w tej świątyni zostanie odczytany dekret biskupa Drohiczyńskiego ustanawiający to miejsce diecezjalnym sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Ten akt jest potwierdzeniem szczególnego znaczenia Milejczyc na mapie duchowej naszej diecezji oraz uznaniem miejsca, w którym wierni od lat gromadzą się na modlitwie i doznają Bożej pomocy oraz wypraszanych łask. Po odczytaniu dekretu ksiądz kanclerz trzykrotnie wypowie wezwanie Najświętsze Serce Pana Jezusa, dobrego pasterza, po którym wezwaniu wszyscy odpowiemy: zmiłuj się nad nami. Po zakończeniu aklamacji wyruszy procesja na ołtarz polowy, gdzie będzie sprawowana uroczysta msza święta dziękczynna za dar nowego sanktuarium. Módlmy się, aby Chrystus, dobry pasterz, prowadził nas drogami wiary, przygarniał do swojego serca i umacniał swoją łaską, którą nieustannie obdarza nas w Najświętszej Eucharystii.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przychylając się do prośby proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Milejczycach, księdza Jarosława Rosłona z dnia 1 czerwca 2026 roku oraz uwzględniając stanowisko Komisji do Zbadania Historii i Rozwoju Kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościele Parafialnym w Milejczycach z dnia 6 marca 2026 roku w sprawie podniesienia Kościoła w Milejczycach do rangi diecezjalnego sanktuarium, pragnę przypomnieć historię tegoż Kościoła i rozwijającego się tutaj kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obecny kościół został zbudowany w 1720 roku staraniem księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Przez 3 stulecia dzielił on losy narodu i Rzeczypospolitej Polskiej. W dobie rozbiorów w 1866 roku został zabrany przez władze carskie i zamieniony na cerkiew prawosławną. Jego rewindykacja nastąpiła w 1917 roku. Kult obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Milejczycach sięga pierwszej połowy XVIII wieku. Wyrazem tego były srebrne korony, którymi ozdabiano głowę Jezusa, a także liczne wota zawieszane na ołtarzu. Kult Najświętszego Serca Jezusowego przetrwał do drugiej połowy XX wieku. W ostatnich latach w kościele milejczyckim bardzo ożyło nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Miejsce to gromadzi licznych wiernych, zarówno w pielgrzymkach zorganizowanych, jak również indywidualnych z diecezji i spoza jej granic. Mając na uwadze prośby duchownych oraz świeckich, a zwłaszcza rozwój kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Milejczycach, niniejszym w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 12 czerwca 2026 roku, w myśl przepisów prawa kościelnego kanon 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz postanowień pierwszego synodu diecezji drohiczyńskiej artykuł 209, ustanawiam Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Milejczycach, diecezjalnym sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Niech to sanktuarium zapewnia parafianom i pielgrzymom obfitsze łaski zbawienia przez gorliwe głoszenie Słowa Bożego, ożywianie życia liturgicznego, zwłaszcza przez sprawowanie Eucharystii oraz sakramentu pokuty i pojednania oraz przez kultywowanie zatwierdzonych form pobożności ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, o czym mówią kanony 1234, paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. W trosce o dobro wiernych, zwłaszcza powracających do pełnej łączności z Bogiem, mając na uwadze postanowienia kanonu 1233, wszystkim kapłanom sprawującym tutaj sakrament pokuty i pojednania udzielam upoważnienia do zwalniania w zakresie sakramentalnym z ekskomuniki lata sentencje zaciągniętej przestępstwem przerywania ciąży, o czym mówi kanon 1298. Księdza kustosza zobowiązuję do przechowywania i strzeżenia dokumentów pobożności oraz wotów sztuki ludowej, o czym mówi kanon 1234. Niech w tym sanktuarium coraz bardziej rozlega się uwielbienie Boga w Trójcy Świętej jedynego. Wszystkich duszpasterzy, pielgrzymów i czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa powierzam Bożej opatrzności i miłosiernej trosce dobrego pasterza, udzielając serca pasterskiego błogosławieństwa. Dan w Drohiczynie 12 czerwca 2026 roku. Podpisał biskup drohiczyński Piotr Sawczuk i kanclerz kurii ksiądz Zbigniew Rostkowski.

0: Najświętsze serce Pana Jezusa, dobrego pasterza, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Pana Jezusa, dobrego pasterza, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Najświętsze serce Pana Jezusa, dobrego pasterza, zmiłuj się nad nami.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Rozpoczynamy, kochani, tę szczególną, jedyną w swoim rodzaju, uroczystą Eucharystię w Milejczycach. Tak liczna obecność wiernych w tym miejscu, w dniu dzisiejszym, w dniu ustanowienia tutaj w Milejczycach sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dobrego Pasterza, poczytuję jako pierwszy i tak okazały dar serca Jezusowego. Chcemy wielbić dobrego Boga za Jego miłość. Chcemy też wskrusze świadomi własnych upadków, słabości i ograniczeń wyrażać ekspiację dobremu Bogu za to, że nie dorastamy do poziomu wyznaczanego przez Jego otwarte serce. Że ciągle mamy przed sobą mnóstwo zadań duchowych, moralnych do wykonania. Ale chcemy tu trwać. Chcemy najlepiej, jak potrafimy po ludzku, odpowiedzieć na Bożą miłość, miłość serca Jezusowego. Chcemy brać na serio to wszystko, czego nas Chrystus naucza, dobry pasterz, który nas prowadzi na co dzień ku tym celom, które sam wyznacza, a które dają nam szczęście. Chce umacniać przyjaźń z nami. Chce naszego świętego życia. Z takim nastawieniem, z wielkim zaufaniem i ze skruchą uznajmy na początku, że jesteśmy słabymi ludźmi, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Pragniemy owoców Jego zranionego serca. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Wszechmogący Boże, oddajemy cześć sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości. Spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz mówił do ludu: Ty jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu Twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym. Lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom, wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z tych, co Go nienawidzą, niszcząc ich. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając Jemu samemu. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja Tobie polecam dzisiaj wypełniać. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. A każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Oto Słowo Boże.

Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w piśmie następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie Tadeuszu, wielce czcigodni, drodzy kapłani, drodzy bracia alumni wraz z księdzem diakonem, drogie siostry zakonne, osoby konsekrowane, członkowie różnych wspólnot kościelnych, służby liturgicznej i chóru, reprezentanci Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, władz państwowych, samorządowych, urzędów i organizacji społecznych, drodzy druhowie strażacy, członkinie kół gospodyń wiejskich, przedstawiciele mediów, zwłaszcza telewizji Trwam, która transmituje tę uroczystość, za co bardzo serdecznie już w tym momencie dziękuję. Umiłowani w Panu bracia i siostry, czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza, zgromadzeni w Milejczycach i łączący się z nami duchowo dzięki transmisji. Wyrażam wielką radość i jestem mile zaskoczony tak licznym udziałem w obecnym liturgicznym spotkaniu zorganizowanym na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ostatnia encyklika papieża Franciszka z 24 października 2024 roku nosi tytuł Dilexit Nos i mówi nie o czym innym, ale o miłości serca Jezusa Chrystusa. Dlaczego powstał ten dokument? Wyjaśnia to sam papież, pisząc następujące słowa. Poruszamy się w społeczeństwie masowych konsumentów, którzy żyją z dala na co dzień. Zdominowani są przez rytmy i hałasy technologii, bez większej cierpliwości dla procesów, których wymaga wnętrze. A więc encyklika zrodziła się z niepokoju odchodzącego papieża i jego pragnienia zwrócenia uwagi na to, co najważniejsze. Mamy nieodparte wrażenie, że również to, co dzieje się w Milejczycach, trafia w tę samą strunę ludzkiej duszy i dotyka najskrytszej tęsknoty, jaką każdy w sobie nosi. Święta Matka Teresa z Kalkuty stwierdziła kiedyś, że wielu ludzi umiera z braku chleba, ale jeszcze więcej z braku miłości. Psychologowie, do których tak chętnie chodzi dzisiejszy człowiek i prowadza tam swoje pociechy, stwierdzają raz po raz, że brak miłości bardzo negatywnie wpływa na rozwój dziecka, powoduje jego niską samoocenę. A zwykle na tym się nie kończy. Jest to zapowiedź dalszych problemów. Wielu ludzi boryka się z syndromem osoby niekochanej, mającej wielkie trudności z przyjęciem miłości i z okazaniem jej innym. Skoro tak, to pozostaje uciekanie się do czegoś, co jest tylko zewnętrznie do miłości podobne, ale nią nie jest. Wszystkim nam niełatwo zaznać i ukazać piękno doskonałej miłości, ale też nikt nie zadowala się miłością niedoskonałą, która jest z gruntu podejrzana. Rok temu wszedł na ekrany francuski film Najświętsze Serce o objawieniach w
Paray-le-Monial. W zwiastunie filmu jest powiedziane, że przebudził on Francję. Mimo zakazu reklamy w wielu głównych mediach, film rzeczywiście obejrzało bardzo wielu Francuzów, a potem też bardzo wielu Polaków. Sabrina Grinnell, współautorka filmu, na pytanie, dlaczego budzi on takie zainteresowanie według niej, odpowiedziała, że po prostu świat jest spragniony miłości. Jej mąż, Steven, zdradził, że wszystko zaczęło się od kiedy ich rodzina poświęciła się sercu Jezusowemu. Po tym akcie przez 2 miesiące nie mógł on uwolnić się od myśli o sercu Zbawiciela. Choć wcześniej nigdy mu to się nie zdarzało. Miał w planach robienie innych rzeczy, ale jakaś siła z wysoka sprawiła, że wszystko podporządkował zrobieniu filmu o sercu Jezusa. I na koniec dodał, że do końca życia będzie robił filmy o Bożej miłości. Ten pierwszy film, który zrobił, przebudził Francję. A czy Milejczyce przebudzą Podlasie i Podlasiaków? Czy bijąca stąd miłość Jezusa przebudzi Mazowsze? Czy ci, którzy tu przybywają z bardzo czasem dalekich miejsc, czują, modląc się przed tutejszym obrazem, gorącość Bożej miłości? Czy ją odbierają jako wezwanie do ekspiacji i nawrócenia? Ufam głęboko, że tak, że przybywający do Milejczyc dostają to, czego szukają i czego im potrzeba. Oby pielgrzymi, składając u stóp Jezusa swoje prośby, jednocześnie budzili w sobie pragnienie świętości i prawdziwie podejmowali trud jej zdobywania. Milejczyce nabrały w ostatnich latach rozgłosu, ale trzeba powiedzieć, że w Polsce kult serca Jezusowego jest znany od wieków. Ukształtowała się wokół tej idei cała szkoła życia duchowego. W jej zaciszu osiągała chrześcijańską doskonałość błogosławiona Judyta z Chełmży w XIII wieku, czy błogosławiona Dorota z Montowów w XIV wieku. Bardzo wydatnie przyczynił się do rozwoju kultu polski jezuita, ojciec Kasper Drużbicki, który o Bożym sercu pisał traktaty teologiczne i głosił kazania jeszcze przed objawieniami świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Ojciec Drużbicki zwraca uwagę, że są 3 rodzaje ludzi. Pierwsi to ci, którzy uważają, że mają dobry cel, stawiają go sobie przed oczami, ale wybrali złą drogę i nigdy tego celu nie osiągną. Drugą grupę stanowią ludzie, którzy wybrali dobrą drogę, ale długą, z różnymi zakrętami, przeszkodami, i tacy wcześniej umierają, niż dochodzą do doskonałości. Do trzeciej grupy należą ci, którzy wybierają krótką i bezpieczną drogę i najszybciej dochodzą do zjednoczenia z Bogiem. Niestety takich ludzi, stwierdza ojciec Drużbicki, jest najmniej. Droga wiodąca przez serce Jezusa jest pewna i doprowadziła wielu do nieba.
Ojciec Drużbicki dodaje: znaczynia serca Jezusa wzbijają się w górę wszelkie pożary miłości, którymi płonęli, płoną i będą płonąć wszyscy wybrani. Kult oddawany w Kościele sercu Jezusowemu rozwija się więc od wielu wieków i jest nadal żywy. Potwierdza to wspomniana encyklika papieża Franciszka, a warto wspomnieć, że i Pius XII, który również temu tematowi poświęcił swój dokument, encyklikę Haurietis Aquas z 1956 roku. I w tym dokumencie napisał, że kult Najświętszego Serca Jezusowego stanowi najskuteczniejszą szkołę tej miłości, na której powinno się wspierać Królestwo Boże w duszach poszczególnych ludzi, rodzin i narodów. Trzeba nam, kochani, zaczerpnąć z bogactwa słowa objawionego, odczytywanego dzisiaj. W pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa Bóg przez usta Mojżesza mówi do Izraelitów, że ich naród wybrał nie ze względu na wielką liczbę, bo to przecież naród najmniejszy, nie ze względu na jego szczególną siłę czy mądrość. Jedynym motywem jest miłość, a ten motyw przekracza racje rozumowe. Nie opiera się na ludzkich kalkulacjach. Bóg traktuje Izraela jako swoje dziecko. U proroka Izajasza pytał, czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? Syn wprawdzie, gdy dorósł, zaczął nastręczać kłopotów wychowawczych i popadł z własnej winy w niewolę, ale miłość Boga jest wierna, nie może być obojętna wobec cierpienia swego dziecka. Wyprowadza go z niewoli, przywraca mu godność i daje na własność ziemię. Daje mnóstwo dowodów miłości. Czy jednak syn wyrzuci z serca faraona, wzgardzi jego pokusami i wreszcie doceni miłość pana, swego ojca? Jest taka relacja świętej Małgorzaty Marii Alacoque z 27 grudnia 1673 roku, czyli z dnia wspomnienia świętego Jana Apostoła. Przyszła święta zostawiła na jakiś czas infirmerię, zakonną izbę chorych, gdzie posługiwała, i poszła do kaplicy. Tam podczas żarliwej modlitwy objawił się jej Jezus i zaprosił do zajęcia tego samego miejsca, co Jan Apostoł podczas ostatniej wieczerzy, czyli złożenia głowy na piersi Zbawiciela. Usłyszała słowa: moje boskie serce jest tak owładnięte miłością do ludzi, że nie mogąc już zamknąć w sobie płomieni swojej gorącej miłości, potrzebuje, aby ona się rozlała. Wybrałem Ciebie jako otchłań niegodności i ignorancji, by wypełnić ten wielki zamysł i by wszystko zostało dokonane przeze mnie. Jest, kochani, coś przedziwnego w sposobie działania Boga. Wybiera zawsze niepozornych ludzi i zapomniane miejsca. Czyżby to był klucz do zrozumienia, dlaczego pojawia się tyle przejawów Bożej łaskawości i nadzwyczajnego działania na terenie najmniejszej diecezji w Polsce i w jednej z najmniejszych parafii? Może jest to jakiś sygnał, że wielka, przebaczająca miłość Boga
znajduje drogi, których nie byłby w stanie wymyślić żaden człowiek. Drugie czytanie przynosi ważne dopowiedzenie świętego Jana, umiłowanego ucznia Jezusa. Wzywa on: miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Najcudowniejsze imię Boga. On jest miłością. Jak to dobrze, że miłość należy do istoty Boga i nie będzie mógł jej odwołać. Jak to dobrze, że Bóg postanowił miłością podzielić się z ludźmi, a obdarowany miłością człowiek jest zaproszony do odpowiedzi. Jakąż da odpowiedź? Pieśń nad pieśniami mówi: jeśli by kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. Jedyną odpowiedzią na miłość jest miłość wzajemna. Jest odkrycie prawa miłości, które rządzić ma we wspólnocie uczniów naszego Pana. Tylko czy to nie jest utopia? Czy chrześcijanie, będąc słabymi ludźmi, są w stanie wznieść się na takie wyżyny ducha? Są w stanie. Pod jednym warunkiem, że będą trwali w pokornej kontemplacji Bożej miłości, że będą otwarci na łaskę, na Bożą pomoc. Papież Benedykt XV, kanonizując świętą Małgorzatę Marię Alacoque w 1920 roku, napisał, że po jej śmierci nastąpiło wielkie poruszenie w Paray-le-Monial. I nawet okoliczne dzieci wołały: umarła święta wśród świętych Marii. Trzeba nam bowiem wiedzieć, że we Francji wizytki nazywano świętymi Mariami. Dlaczego? Z pewnością dlatego, że zakon nazwę zaczerpnął z wydarzenia, jakim było nawiedzenie świętej Elżbiety przez Maryję, wizytacją. Można jednak przypuszczać, że jest to też nawiązanie do innej Marii z Ewangelii. Skoro zakon był zakonem kontemplacyjnym, to siostry, jak ewangeliczna Maria u stóp Jezusa, trwały przed Najświętszym Sakramentem. Objawienia Jezusa z otwartym sercem miały miejsce podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Miłość płynąca z Eucharystii, z serca Jezusa, miała wypełnić otwarte serca wiernych sług i służebnic, by następnie rozlać się na cały świat. A w dzisiejszej Ewangelii święty Łukasz przytacza przypowieść o dobrym pasterzu, który, widząc, że w stadzie liczącym 100 owiec brakuje jednej, bez wahania postanawia szukać zagubionej. Czyni to z wielkim przejęciem i serdeczną troską, a gdy znajduje owcę, bierze ją z radością na ramiona. Pasterz cieszy się z odnalezienia i uratowania zagubionej owcy. Na milejczyckim obrazie widać tę radość pasterza, ale widać też radość owieczki. Ona cieszy się, bo jest bezpieczna, ale chyba jeszcze bardziej cieszy się dlatego, że jej odnalezienie wywołało radość pasterza. Zaskoczona odkrywa, jak bardzo mu na niej zależało, jak wielka jest jego miłość. W Ewangelii świętego Jana Jezus mówi wprost, że to On jest dobrym pasterzem i dodaje, że dobry pasterz daje życie swoje za owce.
Dodany jest tu jeszcze jeden bohater dramatu – wilk. Owce są przez niego atakowane, a pasterz zasłania je własnym ciałem, w odróżnieniu od najemnika, który w sytuacji zagrożenia ucieka. Ucieka, bo nie kocha owiec, myśli tylko o sobie. Dobry pasterz, mimo że wilk zadał mu śmiertelne rany, ostatecznie zwycięża sam i ratuje owce. Trzeba nam zwrócić uwagę na to, że krótki fragment dzisiejszej Ewangelii aż trzy razy mówi o radości. Z radością pasterza już mieliśmy do czynienia, już o niej powiedzieliśmy, ale za nią następuje radość przyjaciół i sąsiadów. Możemy powiedzieć radość Kościoła. Jest to bardzo ważne, by również dzisiejszy Kościół potrafił przeżywać radość z każdego uratowanego człowieka, by nikt po faryzejsku nie szemrał i nie demonstrował fałszywego zgorszenia, by pozwolił się zarazić radością dobrego pasterza, by wszedł w jego logikę patrzenia z miłością na każdego człowieka bez wyjątku, by usłyszał otwarte zaproszenie: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. By usłyszał też prośbę: wytrwajcie w miłości mojej. I w końcu trzecia odsłona radości to radość nieba z każdego nawróconego grzesznika. Radość Matki Najświętszej, aniołów, świętych i błogosławionych. Prosimy ich często o wstawiennictwo i jak wierzymy, oni rzeczywiście w ten wspólny wysiłek włączają się. Bardzo im zależy, by każdy był zbawiony. Jakąś tęskną myślą biegniemy ku dziejom ostatecznym, kiedy to zapanuje pełna radość i nastąpi końcowy triumf wszystkich zbawionych, którzy ze świadomością tego, że zostali odnalezieni i uratowani przez Chrystusa, będą śpiewać niekończącą się pieśń chwały. Ukaże się obfity plon niezliczonych wypraw dobrego pasterza. Pozostańmy z tym obrazem przed oczami eschatologicznej wspólnoty odkupionych. Amen.

0: wyznajmy naszą świętą wiarę. Wierzę w jednego Boga.
1: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod podwórzem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia jako znajdę pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
0: Jezus, dobry pasterz, bierze nas na swoje ramiona, szuka, gdy się gubimy i słucha naszego głosu. Jego serce bije z miłości do każdego człowieka, pragnąc, by nikt nie zginął. Wpatrzeni w tę czułą miłość, powierzmy Mu nasze modlitwy, wszystko, co wypełnia nasze ułomne ludzkie serca.

0: Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, szczególnie za obecnych wśród nas naszych księży biskupów, księdza biskupa Piotra, księdza biskupa Tadeusza, aby dobry pasterz błogosławił im w ich posłudze. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Serce Jezusa, zjednocz ze sobą wszystkie serca naszego Kościoła diecezjalnego, aby wzrastał w jedności. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Dobry pasterzu, umacniaj swoje sługi naszych pasterzy, których posłałeś na świat, aby wiernie prowadzili powierzony im lud drogą Twojej miłości. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Serce Jezusa, powołuj spośród naszej wspólnoty nowych kapłanów i kształtuj ich na wiernych pasterzy, którzy będą prowadzić Twój lud mocą Twojej miłości. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Dobry pasterzu, przygarnij do siebie wszystkich ludzi zabłąkanych i wątpiących, aby odnaleźli drogę do wspólnoty Kościoła. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Serce Jezusa, otaczaj opieką pielgrzymów, którzy nawiedzają to sanktuarium, aby doświadczali Twojej łaski i pokoju serca. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Dobry pasterzu, weź nas na swoje ramiona i chroń nas od życiowych upadków, abyśmy wytrwali przy Tobie aż do końca naszych dni. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
4: Panie, który niesiesz nas na swoich ramionach i w swoim sercu, spraw, abyśmy doświadczeni Twoją miłością potrafili dzielić się nią z zagubionymi i słabymi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, wejrzyj na niewysłowioną miłość serca Twojego Syna, który wydał się za nas, aby przez Jego zasługi nasz dar stał się miłą Tobie ofiarą i zadośćuczynieniem za nasze grzechy. Przez Chrystusa

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Piotra, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
2: Przekaż

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
1: Za chwilę rozpoczniemy procesję komunijną. Chrystus, dobry pasterz, który zgromadził nas dzisiaj przy swoim sercu, pragnie przyjść do każdego z nas w Najświętszej Eucharystii. Podchodząc do Komunii Świętej, zachowajmy skupienie, modlitewną postawę i należną cześć wobec Najświętszego Sakramentu. Komunię Świętą można przyjąć zarówno w postawie klęczącej, jak i stojącej. Pamiętajmy, że przyjmując Komunię Świętą na stojąco, przed jej przyjęciem należy przyklęknąć lub wykonać głęboki skłon jako znak czci wobec Chrystusa obecnego w Eucharystii. Komunia Święta będzie udzielana wzdłuż głównej nawy, alei i bocznych alejach oraz przy placu, przy kościele. Prosimy o stosowanie się do wskazań służby liturgicznej.

Wdzięczni Bogu za dar nowego sanktuarium oraz za miłość objawioną w Najświętszym Sercu Pana Jezusa, dobrego pasterza, uwielbiajmy Go wspólnym śpiewem hymnu Ciebie, Boga, wysławiamy. Niech będzie on naszym dziękczynieniem za otrzymane łaski oraz wyznaniem wiary, nadziei i ufności pokładanej w Chrystusie, który nieustannie prowadzi swój lud drogami zbawienia.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech ten sakrament Twojej miłości pociągnie nas do Twojego Syna, abyśmy ożywieni świętą miłością umieli dojrzeć w naszych braciach Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Na zakończenie tej uroczystości słowa wdzięczności skierują do nas kustosz sanktuarium ksiądz Radosław Jarosław Rosłon, wójt gminy Milejczyce pan Sebastian Sawicki oraz starosta siemiatycki pan Mariusz Cieślik. Następnie biskup, kapłani oraz służba liturgiczna udadzą się procesjonalnie do kościoła. Po zakończeniu śpiewu będzie możliwość nawiedzenia sanktuarium i modlitwy przed wizerunkiem Najświętszego Serca Jezusa Dobrego Pasterza. Niech ten czas stanie się okazją do osobistego spotkania z Chrystusem, zawierzenia Mu wszystkich spraw naszego życia oraz podziękowania za dar nowego sanktuarium.
2: Księże kochany, biskupie Piotrze, księże Tadeuszu, serdecznie dziękuję Wam za przybycie. Tutaj jest miejsce, gdzie gospodarzem jest dobry pasterz z otwartym sercem. Dlatego też nasza tu obecność jest wyrazem wdzięczności dla dobrego pasterza, naszego Pana i Zbawiciela, który nas tutaj zaprosił, który daje nam wszelkie łaski w miłości swojego boskiego, przenajświętszego serca. Dlatego też serdeczny Bóg zapłać księżom biskupom, kapłanom, siostrom zakonnym, samorządowcom tej naszej też gminie, panu Wojtowi. Serdeczny Bóg zapłać telewizji Trwam. To jest też ten wielki dar i łaska przekazu na cały świat. No i serdeczny Bóg zapłać Wam wszystkim tu zgromadzonym. Kościół jest bardzo mały w środku, ale na zewnątrz jest wielki. Dlatego też serdecznie zapraszamy. Mogę powiedzieć szczerze, że od świąt Bożego Miłosierdzia, tak jak i w tamtym roku, tak i w tym, ten ruch pielgrzymkowy jest nieustanny. Kościół jest otwarty od 7.30 do 21.00. No i szczerze mówiąc, tak z ręką na sercu, ciągle muszę w nim być. To jest nieraz ciężkie, ale jest to wdzięczne. Dlatego serdecznie Bóg zapłać wszystkim za obecność, za przybycie, za modlitwę. Naprawdę warto tu przybywać, a Chrystus Pan jest bardzo hojny. Bóg zapłać serdecznie.
3: Szanowni Państwo, Ekscelencjo Biskupie, drodzy kapłani, bardzo dziękuję za to wyróżnienie i tę możliwość, że parę słów mogę dzisiaj powiedzieć. Dostałem jednak dzisiaj jeszcze list i po zapoznaniu się z nim chciałbym go odczytać, zanim parę słów powiem od siebie, dobrze? Jego Ekscelencjo, księże biskupie, czcigodni kapłani, osoby życia konsekrowanego, drodzy wierni z całej diecezji drohiczyńskiej i spoza jej granic, drodzy mieszkańcy Milejczyc i województwa podlaskiego, z okazji uroczystości ustanowienia sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza w Milejczycach, pragnę przekazać uczestnikom tego wyjątkowego wydarzenia serdeczne pozdrowienia oraz wyrazy głębokiej radości. Niestety obowiązki służbowe nie pozwalają mi uczestniczyć osobiście w tej podniosłej uroczystości. Łączę się jednak z Państwem duchowo, dziękując za zaproszenie oraz za możliwość uczestniczenia myślą i sercem w wydarzeniu, które zapisuje się na trwałe w historii Kościoła Województwa Podlaskiego i lokalnej wspólnoty. Ustanowienie sanktuarium jest szczególnym wyróżnieniem dla miejsca, które od pokoleń gromadzi wiernych, szukających umocnienia wiary, nadziei i duchowego wsparcia. Milejczyce, dzięki czci oddawanej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, dobrego pasterza, stały się przestrzenią modlitwy, zawierzenia i licznych świadectw i łask otrzymywanych za pośrednictwem tego wyjątkowego wizerunku. Szczególne znaczenie ma fakt, że kult związany z obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Milejczycach jest częścią bogatego dziedzictwa religijnego i kulturowego województwa podlaskiego. To dziedzictwo współtworzy tożsamość mieszkańców regionu, budując więzi między pokoleniami oraz przypominając o wartościach, które od wieków stanowią fundament życia rodzinnego i społecznego. Jako minister rozwoju rolnictwa i wsi z uznaniem podkreślam rolę parafii i sanktuariów w podtrzymywaniu tradycji, integrowaniu lokalnych społeczności oraz pielęgnowaniu duchowego wymiaru życia mieszkańców polskiej wsi i małych miejscowości. Są one nie tylko miejscami modlitwy, ale również ważnymi ośrodkami budowania wspólnoty, odpowiedzialności za drugiego człowieka i troski o dobro wspólne. Życzę, aby nowo ustanowione sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza w Milejczycach, nieustannie przyciągało pielgrzymów poszukujących pokoju serca, umocnienia wiary i nadziei. Niech będzie miejscem pojednania, duchowej odnowy oraz źródłem obfitych łask dla wszystkich, którzy przekroczą jego progi. Wszystkim uczestnikom uroczystości życzę głębokich przeżyć religijnych, a mieszkańcom Milejczyc dalszego rozwoju, pomyślności oraz dumy z wyjątkowego miejsca, które zostało powierzone ich opiece. Z wyrazami szacunku podpisał się Stefan Krajewski, minister rozwoju wsi. Teraz kilka słów ode mnie od serca. Szanowni Państwo, jestem dumny i zaszczycony ogromnie, mogąc stanąć tutaj przed Państwem, nie tylko jako wójt gminy Milejczyce, jednej z najmniejszych gmin w Polsce, ale przede wszystkim jako osoba wierząca. Oczywiście jako osoba, która mierzy się z tymi wzlotami i upadkami, tak jak wielu z nas na pewno, i która ma świadomość tych swoich niedoskonałości, ale stara się z nimi walczyć i odnajduje tutaj w tym miejscu łaski, i która nie boi się stanąć i powiedzieć przed wami wszystkimi: tak, wierzę w Boga, tak, zawierzam swoje życie sercu Pana Jezusa. Jest z nami tutaj też wielu samorządowców, wielu moich znajomych, przyjaciół. Z ich imieniu też chciałbym życzyć Państwu wszystkiego dobrego. Nie będę wymieniał tutaj wszystkich osób, ale przyjechali wójtowie, burmistrzowie, parlamentarzyści, dyrektorowie placówek różnych, radni, wojewódcy, radni nasi z gminy Milejczyce, z powiatu, dyrektorowie w województwie podlaskim, z Urzędu Marszałkowskiego, z Urzędu Wojewódzkiego. W ich imieniu również życzę Państwu wszystkiego dobrego. Ale proszę Państwa, ja jeszcze jedną rzecz musiałbym powiedzieć. My tutaj, organizując to wydarzenie, włożyliśmy też bardzo dużo serca swojego. I chciałbym podziękować wszystkim urzędnikom, pracownikom Urzędu Gminy. Wszystkim osobom niezmiernie w ważnym stopniu zaangażowanym w organizację tego wydarzenia. Strażakom OSP, policjantom, kołom gospodyń, wolontariuszom, pielgrzymom nie tylko i parafianom naszym, pielgrzymom nie tylko, którzy pojawiali się tutaj, nie tylko osobom z Milejczyc, ale wyobraźcie sobie, że Państwo, że przychodzili tutaj ludzie, nawet nie z naszego powiatu, pomóc w organizacji tego wydarzenia. To były setki osób łącznie zorganizowanych. U nas w gminie jest 1600 mieszkańców, A podejrzewam, że łącznie zaangażowanych było około 10% społeczeństwa naprawdę w to wydarzenie. Ja wam wszystkim bardzo dziękuję, bo może nie wszystko było idealnie, ale daliśmy z siebie wszystko. Na koniec chciałbym życzyć państwu... Proszę, nie, proszę, ja skończę już. Chciałbym życzyć państwu, drodzy pielgrzymi, żebyście odnaleźli w Milejczycach to, po co przybyliście. Żebyście odnaleźli ten spokój, ukojenie i te łaski, które tutaj na was czekają, a one na pewno do was przyjdą. Ja w to głęboko wierzę. I chociaż mamy, wszyscy mamy jakieś swoje potrzeby, dzisiaj widząc, ile państwo przyjeżdża, jak uklękłem, to modliłem się za to, żeby państwu te łaski przyszły, bo my mamy to tutaj na miejscu w Milejczycach. Szczerze państwu dziękuję za przybycie. Dziękuję.
4: Ekscelencjo, księże biskupie Piotrze, ekscelencjo, księże biskupie Tadeuszu, czcigodni księża, osoby życia konsekrowanego, szanowni parlamentarzyści, szanowni przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, szanowni przedstawiciele służb mundurowych, drodzy mieszkańcy powiatu siemiatyckiego i wszyscy pielgrzymi, przybyli z różnych stron Polski. Dzisiejszy dzień jest dniem wyjątkowym, dniem wielkiej radości, wdzięczności i dumy. Dniem, który zapisze się złotymi zgłoskami w historii Milejczyc i całego powiatu siemiatyckiego. Staję dziś przed państwem nie tylko jako starosta siemiatycki, ale również jako człowiek głęboko związany z tym miejscem. Pochodzę z tej gminy, to właśnie tutaj, w tej świątyni, przyjąłem swoją pierwszą komunię świętą. Tutaj kształtowała się moja wiara i moje przywiązanie do wartości, które towarzyszą mi przez życie. Dlatego dzisiejsza uroczystość ma dla mnie wymiar szczególnie osobisty. Wracam myślami do wielu pokoleń mieszkańców tej ziemi, którzy przez swoją gorliwą modlitwę, pracę i wierność budowali wspólnotę tego miejsca. Dziś ich wysiłek i wiara zostają w szczególny sposób uhonorowane. Pragnę w tym miejscu z całego serca podziękować księdzu proboszczowi Jarosławowi Rosłonowi. Brawo. Dzięki jego zaangażowaniu, wytrwałości i trosce ten wyjątkowy obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza, odzyskał swój dawny blask. To nie była jedynie renowacja zabytku. To było przywrócenie kolejnym pokoleniom źródła duchowej siły, nadziei i wiary. Dzisiejsze podniesienie kościoła świętego Stanisława, biskupa i męczennika do rangi diecezjalnego sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza, jest ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem. To powód do dumy dla całego powiatu siemiatyckiego. To także wielkie zobowiązanie, aby nadal pielęgnować to wyjątkowe dziedzictwo wiary i przekazywać je kolejnym pokoleniom. Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Piotrowi Sawczukowi za troskę w rozwój życia duchowego naszej diecezji oraz za decyzję, dzięki której możemy dziś uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu. Jestem przekonany, że nowe sanktuarium będzie przyciągało coraz liczniejsze grono pielgrzymów z całej Polski. Chcę dziś powiedzieć wszystkim, którzy przybędą tutaj, że w powiecie siemiatyckim zawsze czekać będą na nich otwarte serca i życzliwi ludzie. Z wielką radością i prawdziwą podlaską gościnnością będziemy witać każdego pielgrzyma. Tak było od pokoleń na naszej ukochanej ziemi podlaskiej. to właśnie otwartość, wzajemny szacunek, serdeczność i gotowość do pomocy drugiemu człowiekowi są jednymi z najpiękniejszych cech naszych mieszkańców. Chcemy, aby każdy, kto przyjedzie do Milejczyc, wyjeżdżał stąd nie tylko jako umocniony, nie tylko jakże umocniony duchowo, ale także z przekonaniem, że spotkał ludzi dobrych, życzliwych i gościnnych. Jako starosta siemiatycki jestem dumny, że właśnie na naszej ziemi znajduje się miejsce tak wyjątkowe. Sanktuarium, które od dziś będzie jeszcze silniej promieniowało swoją duchową siłą na całą diecezję, ukochaną Polskę i cały świat. Niech Najświętsze Serce Pana Jezusa, dobrego pasterza, błogosławi Milejczycom, mieszkańcom całego powiatu siemiatyckiego i wszystkim pielgrzymom przybywającym do tego świętego miejsca. Szczęść Boże.
0: Bardzo dziękuję również ja ze swojej strony wszystkim osobom tu obecnym, tu przybyłym do Milejczyc i uczestniczącym w tej świętej liturgii uroczystej w dniu dzisiejszym, ale w szczególny sposób tym osobom, które składały podziękowania, czyli księdzu Jarosławowi, tutejszemu proboszczowi, a od dzisiaj również kustoszowi sanktuarium nowo powstałego. Za jego trud, za jego oddanie, za jego odwagę i za jego otwartość serca. Więc szybko się uczy od Chrystusa z otwartym sercem. Bardzo też dziękuję panu wójtowi i bardzo dziękuję panu staroście. Za te piękne słowa, ale szczególnie za życzliwość i za pracę włożoną przez ostatnie tygodnie i ostatnie dni i za wspaniałe przygotowanie dzisiejszego spotkania skupionego na ołtarzu Jezusa Chrystusa i wszyscy tutaj jak jeden mąż wpatrujemy się w przedziwne oblicze Jezusa Chrystusa z otwartym sercem i dobrego pasterza zarazem. Kochani, są takie opinie rozpowszechniane o naszych stronach, o wschodzie Polski, że tutaj mieszka dużo zaawansowanych wiekiem ludzi. A kiedy patrzymy na wójta i starostę tutejszych, to możemy nabrać uzasadnionych wątpliwości, czy te opinie są słuszne. I myślę, że w rankingu najmłodszych samorządowców w Polsce byliby gdzieś w czołówce listy. Także prosimy przy tej okazji również o osobiste zaangażowanie w ratowanie demografii w Polsce. Kochani, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za przybycie do Milejczyc. Ksiądz Jarek zapraszał do sanktuarium, do kościółka, żeby tam choć przez parę chwil zatrzymać się przed łaskami słynącym obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Ale myślę, że jest nas tak wielu dzisiaj,

0: naszej diecezji, tak samo jak serce człowieka jest sanktuarium całego jestestwa. Miej serce i patrz w serce. Myślę, że to jest ta nauka, żeby zwracać uwagę na serce, na to, co najważniejsze w człowieku, to, dzięki czemu otwieramy się na Boga, nabieramy wrażliwości na prawdę nadprzyrodzoną, dzięki czemu porywa nas jakaś siła, abyśmy szli ku świętości, a jednocześnie to serce nakazuje nam zauważać potrzeby drugiego człowieka i nie przechodzić obok nich obojętnie. Okazywać serce, to znaczy okazywać dobroć, zainteresowanie, bliskość, miłość, a także otwierać czasem dłoń, ażeby ta pomoc wyraziła się bardzo konkretnie. Na koniec dziękuję przedstawicielom wszystkich mediów, a jest ich sporo dzisiaj, ale zwłaszcza telewizji Trwam. Bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi, ojcu Tadeuszowi Rydzykowi za tę otwartość serca, za to chętne przybycie do Milejczyc i transmisję dzisiejszego liturgicznego spotkania. Myślę, że dzięki telewizji Trwam, dzięki Radiu Maryja o Milejczycach dzisiaj usłyszy jeszcze więcej ludzi niż słyszało do tej pory. Nie ukrywam, że powstanie tego sanktuarium jest dla nas wszystkich pewnym wyzwaniem duszpasterskim. To nie jest takie łatwe i proste. Z góry współczuję księdzu Jarkowi, jak on będzie w tym miejscu funkcjonował, jeśli jeszcze więcej niż do tej pory ludzi będzie tutaj przybywało. Będziemy się starali jakoś wychodzić naprzeciw, ale rozumiemy, że w sanktuarium każdym potrzebni są kapłani, aby sprawowali Najświętszą Eucharystię, aby głosili Słowo Boże, aby zasiadali w konfesjonałach i jednali ludzi z Bogiem, przywracali ład sumienia, ale także są potrzebni ludzie świeccy, którzy w sprawach organizacyjnych, takich prozaicznych, codziennych, doczesnych, te wysiłki kapłanów wesprą. Mam nadzieję, że tak jak jest do tej pory, że ksiądz Jarosław ma tutaj wsparcie wielu życzliwych osób, tak będzie również i od tej pory, a może nawet to grono się powiększy. Przyjmijmy wszyscy Boże błogosławieństwo. Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny ogarnie nas swoją miłością. Pan z wami.
1: Pochylcie głowy na błogosławieństwo.
0: Niech Bóg Wszechmogący oddali od was wszelkie przeciwności i udzieli wam swoich darów. Niech otworzy wasze serca na swoje słowa i przygotuje was na nieprzemijające

przykazań Bożych i stali się dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec.

0: Transmisję przeprowadziliśmy dzięki uprzejmości telewizji Trwam.
1: Reklama.
2: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
3: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Polska szkoła potrzebuje reformy, polska szkoła potrzebuje naprawy, polska szkoła powinna być wolna od wszelkiej ideologii. Dlatego spotykamy się na manifestacji Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły 14 czerwca w samopołudnie o 12.00 przy pomniku Kopernika przy Nowym Świecie w Warszawie. Polski rodzicu, dbaj o polskiego ucznia, dbaj o swoje dzieci, o swoje wnuki, przybądź na tą manifestację, bądź tam razem z nami i pokaż, że nie zgadzasz się na wprowadzanie ideologii do polskich szkół. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Siedemnaście stopni w tej chwili w Warszawie. Temperatura powoli będzie spadać, pochmurnie nad Warszawą. I bez szans dzisiaj na gwiazdy. Nad ranem 12 stopni i od wczesnych godzin porannych przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia będzie wynosiła 22 stopnie. Będzie szansa na trochę słońca.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
7: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wędołowski.
8: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Jak zwykle w piątek o 20:00 mówi dla Państwa Dominik Wędołowski. No i ostatnie trzy programy już przed wakacjami. Postaram się coś ciekawego w nich dla Państwa przygotować. Właściwie to już przygotowałem, bo przecież jak tutaj siadam, no to muszę mieć jakiś pomysł. Ale zacznę jak zwykle od podziękowań. Podziękowań dla tych wszystkich, którzy wspierają nasze radio bardzo, bardzo za te wszystkie datki, przelewy Państwa wsparcia. Dziękuję. Dziękuję w imieniu własnym i oczywiście w imieniu całego Radia Warszawa. I taki dzisiaj mały suplement. Ciągle te suplementy robię, ale do programów majowych opowiadałem Państwu w swoim czasie o tej fabryce farfurowej Belweder, która na polecenie, no i z funduszy przede wszystkim Stanisława Augusta Poniatowskiego, miała produkować porcelanę. No w sumie ostatecznie produkowała całkiem niezłe fajanse. I szukając jeszcze takich tematów majowych związanych z Stanisławem Augustem Poniatowskim, a niepołączonych, czy raczej mniej związanych z Konstytucją 3 maja, która to zazwyczaj wypełnia ten początek maja, zwróciłem uwagę na początek źródła właściwie panowania króla, króla Stasia. No właściwie nawet jeszcze nie początek, a wydarzenia, które miało przygotować elekcję Poniatowskiego, czyli Sejm Konwokacyjny, którego obrady trwały od maja bodajże, tak, od maja do czerwca, właściwie cały maj i cały czerwiec, no właściwie od połowy maja do prawie końca czerwca. I ja zacząłem ten temat, ale potem się z niego wycofałem, jako że dużo miałem innych pomysłów na audycję, ale dzisiaj do niego wracam. Dlaczego? No, proszę Państwa, z kilku powodów. Ten Sejm Konwokacyjny z 1764 roku był, w sumie miał być może, miał wielkie aspiracje, nie tylko do przygotowania, bo prezentowano również kandydatów, ale przede wszystkim był taką chwilą, bo te półtora miesiąca to chwila w kontekście oczywiście historii Rzeczypospolitej, kiedy wydawało się, że uda się, może tak byłoby rozsądnie powiedzieć, uda się naprawić państwo, zanim sąsiedzi ostatecznie położą na nim rękę. I ten Sejm trochę zawsze jest w cieniu oczywiście tego Sejmu Wielkiego, to jest oczywiste, ale też ten Sejm Konwokacyjny z 1764 roku często pomijany jest w nawet oficjalnej historiografii. Niesłusznie, dlatego że nie był to zwykły Sejm, można powiedzieć, była to polityczna operacja przeprowadzona z iście dużą precyzją, jak na oczywiście połowę XVIII wieku, a związana z familią Czartoryskich też między innymi, no i w ogóle z wydarzeniami poprzedzającymi, czyli tej nocy saskiej, kiedy to za czasów Augusta III w zasadzie państwo nierządem stało dosłownie w przenośni w kontekście tego, że no nie udało się żadnego prawie Sejmu, chyba bodajże tylko jeden przez te 30 lat z rządów Augusta III udało się doprowadzić do końca, a ościenne państwa ich siły rosły, a Rzeczpospolitej siły słabły. Więc dzisiaj właśnie o tym Sejmie. Dlaczego też tutaj w programie o Warszawie? No oczywiście, bo będzie tutaj duże nawiązanie do Warszawy, ale to troszeczkę później, bo może na początek muszę Państwa wprowadzić trochę w tą tematykę. Otóż po śmierci Augusta III, to było w 1763 roku, w Polsce, no jak to po śmierci króla, zapanowało bezkrólewie i o wpływy w pewnym sensie walczyły dwa obóz. Familia, znają Państwo już tą nazwę, czyli potężny ród Czartoryskich, oczywiście no, też wspierany przez swoich załóżników, że takich nazwę, skoligowaceni z Poniatowskimi, chociaż w zasadzie akurat Czartoryscy odgrywali tutaj główną rolę. I ta familia, ten obóz, no chciał reform. Ewidentnie chciał reform ustrojowych, jak i w ogóle tego państwa, bo widać było, zresztą to nie było tajemnicą Poliszynela, że te sprawy państwa idą ku przepaści. Było też drugie stronnictwo, właściwie między innymi związane z adwersarzami familii, czy też Czartoryskich, czyli związanych z Potockimi, chociaż było szersze, bo zwane było stronnictwem hetmańskim, które w uproszczeniu, ale to też jest takie uproszczenie, no broniło tej złotej wolności państwa, no przede wszystkim nie chciało też ingerencji wojsk obcych. A dlaczego ten Sejm ma taką złą sławę? No dlatego, że familia, chcąc wprowadzić te zmiany, musiała niestety oprzeć się na zbrojnej sile, a że takiej zbrojnej sile, z taką zbrojną siłą nie dysponowała, no to zaprosiła, czy też poprosiła o pomoc wojska rosyjskie. No a jak Rosjanie gdzieś wejdą, to już tak rzadko wychodzą chętnie, ale to już zupełnie inna sprawa. Kiedy 16 maja 1764 roku marszałek Adam Kazimierz Czartoryski otwierał obrady Warszawy, no, miasto wyglądało jak obóz wojskowy. Dlaczego? Ponieważ no, Czartoryscy, nie ufając własnej szlachcie, poprosili właśnie o pomoc carycę Katarzynę II i wtedy właśnie wokół Warszawy zaczęły stacjonować wojska rosyjskie, co z jednej strony faktycznie gwarantowało spokój obrad, no ale czyniło z Polski już wtedy, czy raczej z Rzeczpospolitej, rosyjski protektorat. No oczywiście te wszystkie działania były obliczone po to, aby doprowadzić do odsunięcia od obrad znacznej części posłów związanych właśnie z tym obozem hetmańskim. Oni sami się nazywali obozem republikańskim. No i przede wszystkim ustanowieniu konfederacji, czyli skonfederowania Sejmu, co w systemie parlamentarnym dawnej Rzeczpospolitej dawało możliwość podejmowania uchwał większością głosów. Trzeba przyznać, że marszałek Sejmu, też Adam Kazimierz Czartoryski, dosyć skutecznie, proszę państwa, skutecznie unieruchomił wielu swoich przeciwników. Unieruchomił ich dosłownie i w przenośni, ponieważ oprócz wspomnianych wojsk rosyjskich, Zamek Królewski, czyli miejsce obrad, jak i kluczowe ulice, krakowskie przedmieście, Senatorska, Miodowa czy Długa, obsadzone były prywatnymi pocztami, czyli oddziałami familii Czartoryskich. No i ta blokada była tak skuteczna, że w obradach uczestniczyło w sumie tylko 80 posłów z 300, którzy mieli taką możliwość i takie prerogatywy. A jeśli chodzi o senatorów, to ta dysproporcja była jeszcze większa. Otóż, o ile się nie mylę, 7, może 8 senatorów na 140. No i co tu dużo okrywać, ten Sejm i jego obrady, to w pewnym sensie taki swoisty zamach stanu, który w zamierzeniach jego inspiratorów miał zapewnić, no przede wszystkim, no raczej wzmocnić system, skostniały system polityczny, jak i gospodarczy Rzeczpospolitej. I przyznać trzeba, że te reformy przynajmniej formalnie przeprowadził, to znaczy ustawy o tych reformach. I mam tu kilkanaście tych ustaw, o których trzeba było zwrócić uwagę i wydaje mi się, że zacznę od tych, nie zacznę, bo mam już tylko minutę, więc opowiem państwu o te ważniejsze, a w przyszłym tygodniu pomyślę, jak to związać z Warszawą. Znaczy, to nie jest takie trudne, ponieważ wiele z tych reform, wiele z tych uchwał i wiele z tych nowych komisji, jak to się wtedy mówiło, no bardzo wpłynęło na Warszawę i czerpała ona potem garściami w tej epoce stanisławowskiej. Między innymi właśnie z tego Sejmu, czy tych obrad Sejmu z 1764 roku. No ale o tym, co zmieniono, za chwilę, po krótkiej, mam nadzieję, przerwie muzycznej. Zapraszam za kilka minut.

0: niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy już z powrotem. Może inaczej, zagalopowałem się. Zanim wymienię te najważniejsze zmiany, najważniejsze konstytucje, jak to się wtedy mówiły, czyli dzisiaj ustawy, opiszę Państwu, jak wyglądała Warszawa, bo program przecież jest o Warszawie, właśnie w czasach, czy w tym gorącym czasie poprzedzającym Sejm. Otóż jak czytam u pani Aleksandry Niedźwiedź w takim eseju Ostatnie bezkrólowie, czyli Bomba z opóźnionym zapłonem, które znalazłem na bardzo ciekawej stronie HistMag. Polecam, bo dużo ciekawych artykułów i takich w miarę bezstronnych. Otóż na kilka dni przed rozpoczęciem Sejmu konwokacyjnego, to już wiemy, stronnicy ich poczęli ściągać tłumnie do Warszawy. Zaczęła się demonstracja siły. Dla postronnego widza musiało to być zdumiewające widowisko. Przygotowania do Sejmu do złudzenia przypominały przygotowania do wojny. Tym bardziej, że każdy magnet przybywał w towarzystwie niezwykle licznych orszaków oraz prywatnych milicji, tak zwanej milicji dworskiej, które rozlokowały się na terenie swoich posiadłości. Radziwiłłowie ponoć przyprowadzili około 6 tysięcy, Potoccy 7 tysięcy, no Czartoryscy mieli tylko 1200, no ale mieli pomoc Rosjan. Tak przy okazji całe wojsko koronne w tych dniach liczyło może kilkanaście tysięcy, jeśli nie mniej. Czyli właściwie magnaci przywieźli więcej swoich wojsk, niż cała Rzeczpospolita była w stanie wtedy wystawić. W Warszawie zrobiło się tak tłoczno, że familia dla rozróżnienia swoich popleczników nakazała im, uwaga, nosić czerwono-biało-zielone kokardy, aby łatwiej im było się identyfikować. Anonimowy świadek tamtych wydarzeń odnotował. Pan widziałeś zjazd na Sejmy zwyczajne, pomimo to pan nie potrafisz sobie wystawić, co to jest Sejm konwokacyjny w stosunku do drugich. Magna, który nie ma 20 do 50 asystentów, nie zwraca na siebie niczyjej uwagi. O orszach 60 czy 80 szlachty i pachołków to rzecz zupełnie zwyczajna. Wszystko błyszczy od złota na ekwipażach i na pachołkach. Wspomina także ten anonimowy świadek, że i wielki marszałek koronny kazał ogłosić przedwczoraj, aby każdy miał się na ostrożności, aby zamykano bramy, aby wychodzono tylko w gwałtownej potrzebie, aby się zaopatrzono w żywność na dni 8 przynajmniej. Otóż przeciwnicy familii skupili się w Pałacu Branickich na Podwalu, mimo jednak zebrania w jednym miejscu wielu wpływowych osób, oprócz samego hetmana Branickiego, czy też Franciszka Salezego Potockiego, również biskupów Adama Krasińskiego, czy Kajetana Sałtyka, no nie stworzono żadnego planu, który mógłby rzeczywiście zagrozić familii. Ograniczono się do pomstowania na czartoryskich, zarzucając im gwałty i bezprawie. Uzgodniono więc jedynie, iż należy się wycofać. 7 maja familia z samego rana obsadziła, co już wiemy, zarówno zamek, jak i okoliczne budynki swoimi ludźmi. Wzdłuż traktów prowadzących do Warszawy rozstawiono wojska rosyjskie z armatami skierowanymi w stronę miasta. Pełno żołnierstwa było także w pałacach braci Czartoryskich i Stolnika. Dziury nawet w parkanie otaczającym dziedziniec tego ostatniego były do strzelania po wycinanie. Takiż postać powierzchowna rzecz bardziej wydawała się, że do przygotowania do bitwy niż do Sejmu. Otóż tego typu zabiegi stanowiły jednak raczej element wojny psychologicznej. Oponenci mieli wzbudzić przekonanie o miażdżącej przewadze familii i konieczności podporządkowania się jej woli. Tak też się stało, gdyż opozycja nie stawiła się na Sejmie. Dla wypowiedzenia słynnej formułki nie masz zgody na Sejm, wytypowano jednego zaufanego człowieka hetmana, niejakiego Mokronowskiego,

że tak powiem, ze strachem powiedział to, wykrztusił w zasadzie tylko Moskwa na karku, jestem poseł, mam liberum veto. Ledwo domówiwszy tej krótkiej perory, kiedy łani familii u drzwi stojący porwali się do szabel, rozumiejąc, że książę Adam i strażnik korony lubomirski, kiwając ku nim rękami w górę podniesionymi, taki znak ohybnie mieli dawać. No i tak to wyglądało, tak zresztą to relacjonuje Jędrzej Kitowicz. Partia Saska opuściła Warszawę wraz ze swoimi wojskami nadwornymi, a Sejm zdominował, co już wiemy, zdominowali odtąd stronnicy familii. Długi pochód przegranych ciągnął się krakowskim przedmieściem, podczas gdy zwycięzcy rozlokowali się po bokach, żegnając rywali. W jednej z karet siedzieli Jan Klemens Branicki, Karol Radziwiłł i Franciszek Salezery Potecki. Tak też Kitowicz to wspomina. Tę karetę otaczali żołnierze konni po obu stronach. Na koźle przed nim siedziało dwóch strzelców ze sztućcami skwerującymi. Za karetą z takimi sztućcami drugich dwóch strzelców klęczało tyłem do karety. No i tu jeszcze był książę Radziwiłł, wojewoda, pijany na fantazję, mijając Poniatowskich, szarpnął się w karecie i wytrząsał rękę ku komorzemu, czyli Kazimierzowi Poniatowskiemu. Ten zaś uśmiechał się na takie głupstwa. Familia rzeczywiście miała powody do radości, bo triumfowało. Udało się przeforsować w Sejmie konwokacyjnym. No to naliczyłem, że ponad 100, to nawet chyba więcej. Zaraz sprawdzę, bo miałem to napisane. 180 ustaw. Te ustawy wtedy nazywane były konstytucjami. No i te właśnie konstytucje stanowiły pierwszy ważny krok na drodze do naprawy Rzeczypospolitej, ale także pozbyto się przynajmniej na jakiś czas wszelkich oponentów zagranicznych w najbliższej przyszłości. Ustanowiono komisje wojskowe, co pozwoliło odebrać buławę hetmańską Branickiemu, zaś zwierzchnikiem wojska koronnego stał się August Czartoryski jako marszałek Konfederacji Koronnej. Karol Radziwiłł zyskał status banity i uszedł z kraju. Inni zaś jeszcze przed elekcją Stanisława Augusta Poniatowskiego zdążyli powrócić, choć niechętnie, jak na przykład Salezy Potocki czy biskup Sołtyk, i oni zresztą pogodzili się z familią. Sama elekcja, to już wiemy, przeszła do historii jako jedna z najspokojniejszych w historii, no ale też bez większych nadciągnięć można powiedzieć, że wszystko było już na tym Sejmie ustalone. Tak oto ten Sejm, przypomniałem go trochę dlatego, że on oprócz tych konstytucji ogólnych związanych z funkcjonowaniem państwa wprowadził bardzo, bardzo wiele zmian dla Warszawy. Jest ich na tyle dużo, że przepraszam bardzo, ale opowiem o nich w przyszłym tygodniu. Dlaczego? No bo niby mam jeszcze 10 minut, ale wybrałem kilka takich już troszeczkę wakacyjnych, może niektórych mniej wakacyjnych tematów związanych z wydarzeniami z historii Warszawy, które działy się gdzieś w okolicach 12 czerwca. Mam tutaj z 11, z 12, z 9. I nawet z 20 mi się trafiło, ale to 20 to chyba już za tydzień to wykorzystam. Czyli tak, do Sejmu konwokacyjnego i jego ustaw związanych, i co to zmieniło, czy co to dało Warszawie, o tym opowiem Państwu za tydzień. A drugą, czy raczej trzecią część audycji poświęcę różnym takim mniej lub bardziej wakacyjnym wydarzeniom, albo może nawet nie wydarzeniom wakacyjnym, ale takich wydarzeń czerwcowych. Tutaj zebrałem całkiem sporo, a nie będę miał już okazji przez następny rok o tym powiedzieć, więc skoro się już tutaj przygotowałem, to za chwilę o tym opowiem. Proszę Państwa, kilka minut przerwy, tak jak obrady Sejmu również i my robimy. W obradach Sejmu są przerwy, to my też zrobimy małą przerwę. Powracam za kilka minut.
kilka minut.

0: niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy już z powrotem. Co ja tu przygotowałem? No dobrze, to zaczniemy od 9 czerwca. 9 czerwca, ale 1935 roku, czyli przenosimy się o 220, no niecałe 200, nie no więcej, bo to 64, czyli 220, powiedzmy lat, 24, jak ktoś będzie dokładny. Uruchomiono wtedy, czyli 9 czerwca 1935 roku, sezonową linię tramwajową, tak zwaną Ekstra, dowożących warszawiaków na nadwiślańskie plaże. I właśnie w tym czasie rozpoczęto letnie wygrzewanie się na piasku i kąpiele w Wiśle. Proszę Państwa, plażowanie nad Wisłą wbrew pozorom zrobiło się popularne dopiero w latach 30., kiedy uznano nie bez oporów, że plażować jednak wypada. To nie do końca było. Znaczy wypadało to plebsowi, ale tam z porządnych rodzin, no, roznegliżowanym posiedzieć na plaży, to raczej nie wypadało. Wcześniej właśnie wśród ludzi z towarzystwa uważano chodzenie na plażę za po prostu nieobyczajne, a chęć paradowania w kostiumie kąpielowym w przypadku panienki z dobrego domu, no to już mogło wywołać skandal i to nie tylko w rodzinie, ale i na całej ulicy. Z czasem jednak te uprzedzenia malały i pod koniec lat 30. warszawskie plaże, jak widzę, patrzę na zdjęcia, no przeżywały prawdziwe oblężenie i już było całkiem dużo pań i bardzo dużo panów. No jeszcze 10, 20, 30 lat byłoby to nie do pomyślenia, żeby taki z obnażonym torsem paradował mężczyzna w towarzystwie kobiety. Jak czytam, warszawska plaża już zdobyła sobie popularność. Jeszcze dwa sezony wstecz boczono się cokolwiek na te zdrowotne urządzenie. Uważano, że jest to coś, czego nie wypada przyjąć. Co innego, plaża nad morzem, no dobrze, za granicą, ale plaża w Warszawie uchodziła za względnie nieprzyzwoitą sensację. Teraz zmieniła się radykalnie opinia. Odwiedzają warszawską plażę nawet panie z towarzystwa. Czytamy, to jest z reportażu z czasopisma Świat jeszcze w 1927 roku. Oczywiście te dwie najbardziej popularne przed wojną warszawskie plaże to słynna Poniatówka oraz plaża braci Kozłowskich. Oczywiście reklamowano je jako największe i najkulturalniejsze, zwłaszcza ta plaża braci Kozłowskich. I co ciekawe, zawsze lubię to powtarzać, obydwie znajdowały się w tej prawobrzeżnej Warszawie, na południe od mostu Poniatowskiego i były to plaże prywatne. Do plaży Kozłowskich dowoziły spod mostu Poniatowskiego specjalne autobusy i po wydaniu 50 groszy, to nie jest aż tak mało, za wstęp na plażę można było korzystać z zadbanego, strzeżonego kąpieliska w przepływowych basenach, a czysta wiślana woda przepływała przez duży drewniany basen z własnym dnem, dzięki czemu kąpiel była bezpieczna. W ciekawych architektonicznych, jak czytam, zabudowaniach plaży Kozłowskiego można było także skorzystać ze strzelnicy, czytelni. Też był tam telefon, czy zagrać się w bilard, był też dostępny fryzjer, była też restauracja, bar, a plażowiczom przygrywała orkiestra, a wieczorem na plaży odbywały się dancingi. Zresztą z tych dancingów jest chyba najwięcej zdjęć tej plaży. Było to miejsce bardzo kulturalne, wielo, że tak powiem, zadaniowe. Obecnie, to znaczy tam, gdzie była plaża Kozłowskich, były w swoim czasie w pewnym sensie kontynuowane w czasach PRL-u baseny przy Wale Miedzeszyńskich, ale po tych przedwojennych zabudowaniach tej plaży Kozłowskich nie został już ani jeden ślad. No, wiem, że znaczy tak, no można brodzić w Wiśle, natomiast jeszcze nie mamy takiej możliwości pływania w Wiśle, bo jest straż wodna, która zabrania tego, ale wiedziałem już wiele lat temu, widziałem taki projekt właśnie stworzenia takiego właśnie kąpieliska, który by dało możliwość pływania w Wiśle. No, woda w Wiśle coraz czystsza, może czas do tego wrócić. Nie wiem, czy w tym sezonie. Co my tu jeszcze mamy? No to może o też czasów przedwojennych II Rzeczypospolitej, skoro tyle dzisiaj mówiłem o pierwszej. 12 czerwca 1920 roku. Otóż w czerwcu 1920 roku sprowadzono do Warszawy pierwsze egzemplarze zamówionych rok wcześniej autobusów szwajcarskiej marki Saurer. Było to 20 sztuk z tak zwanym imperałem zamkniętym i 6 z imperałem otwartym. Z otwartym imperałem, to znaczy bez dachu. Były jeszcze jednopiętrowe niemieckie Benzgagau. No to w sumie, jak tutaj czytam, sprowadzano do Warszawy 56 maszyn. Niestety niedługo im było dane służyć warszawiakom w codziennej podróży, bo ze wschodu nadciągała już Armia Czerwona, więc każdy pojazd był na wagę złota. Zresztą cały personel Wydziału Ruchu Autobusowego, który wtedy rozpoczął działalność, no wstąpił po prostu do wojska, był zmilitaryzowany i autobusy służyły państwu. Trzeba przepowiedzieć się o tych autobusach, że on pierwszy raz na ulicach Warszawy to jeszcze się pojawiły w czasie I wojny światowej, a dokładnie w maju 1915 roku, czyli jeszcze za czasów carskich, nie kursowały jednak długo, zapewne zostały zabrane przez wycofującą się armię rosyjską, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaczęto myśleć o uzupełnieniu warszawskiej komunikacji, no głównie wtedy konnej i tramwajowej, a tramwajowej nawet mniej, a bardziej konnej, o autobusy. Zresztą tak, jak mówiłem, te sprowadzone autobusy bardzo się potem przydały w wojnie z bolszewikami, nawet doczekały się oficjalnej pochwały od szefa sztabu generalnego pułkownika Stanisława Staszewskiego, który napisał w odezwie: w czasie dwutygodniowych walk w bliskości stolicy autobusy spełniły chlubne swe zadania, oddając wielkie zasługi operacyjne przy transporcie wojsk na najbardziej zagrożone punkty. W imieniu generała Hallera wyrażam niniejsze podziękowanie za pomoc w uruchomieniu i pracę wymienionych samochodów. No, ta mocna i intensywna eksploatacja spowodowała, że po wojnie z bolszewikami maszyny trzeba było wyremontować i ruszyły pod koniec 1920 roku. Wtedy przywrócono stałe połączenia autobusowe. Jednak stan warszawskich ulic sprawił, że tylko 5 lat służyły mieszkańcom stolicy. Jak czytam, w ciągu 5-letniej twardej pracy i walki ze złymi brukami autobusy wykonały, tutaj jest 2 miliony wozokilometrów i przewiozły 9 milionów, prawie 10 milionów pasażerów, przynosząc prawie milion złotych ogólnego wpływu, co stanowiło 30% wydatków na ich utrzymanie. Tak w ówczesnej gazecie opisywał dziennikarz. Największą ilość osób przewieziono w ciągu jednego dnia, a było to jednego dnia, nie wiemy kiedy, było to 23 tysiące, a najmniejsza liczba 1800, co dało w ciągu dnia przewozów 6 tysięcy osób. Bardzo lubię to określenie wozokilometrów. Wozokilometry. No i w ten sposób od Sejmu Konwokacyjnego przez plażę do autobusów doszliśmy prawie do końca audycji. No ja mam jeszcze jeden właściwie taką datę 20, ale to już, no dobrze, bo nie będzie o tym czasu, 20 czerwca, ale już po wojnie. Tego dnia właśnie na ulicę Warszawy wyjechały po wojnie tramwaj. Jedynka zresztą, bo taki numer nosił pierwsza powojenna linia tramwajowa, gdzie była uruchomiona oczywiście na Pradze i prowadziła Razymińską, Ząbkowską, Targową, Zamojskiego i Grochowską. Zresztą ten pierwszy tramwaj udało się poskładać z kilkudziesięciu części różnych tramwajów z praktycznie całkiem zniszczonego taboru. Przez kolejne miesiące uruchomiono jeszcze 5 linii tramwajowych w prawobrzeżnej Warszawie, a we wrześniu 1945 wyruszył pierwszy tramwaj po lewej stronie Wisły. Oczywiście tutaj nie powiedziałem daty, 20 czerwca 1945 roku. No także tak jak żebyśmy byli uczciwi, trochę o autobusach, trochę o tramwajach. No i dobrze, i dokończyłem dzisiejsze nasze spotkanie. Za tydzień o tym, co Sejm Konwokacyjny dał Warszawie. O, tutaj mam chyba kilkanaście stron notatek, to będzie dużo gadania. Bardzo przepraszam, ale chciałem o tym powiedzieć. I druga rzecz, ostatnie naszego spotkanie, znaczy nasze, no moje z państwem, czyli te 26. Zaprosiłem gościa, panią Ewę Kielek-Ciemniawską, dawno jej nie było. Opowiemy, czy uda się wznowić stolicę, czy będzie znowu wydawana, a jak nie uda się w najbliższym czasie, to opowiemy o różnych sprawach z nią związanych. To znaczy ze stolicą. Też nie tylko gazetą, czy też czasopismem, ale w ogóle będzie taki wakacyjny program. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję. Mówił dla państwa Dominik Wendołowski i do usłyszenia za 7 dni.
0: Niedaleko od domu. Przystanek Parafia.
2: Na 106,2 FM jest z nami małżeństwo z 27-letnim stażem, pani Magdalena i pan Artur. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
3: Szczęść Boże.
2: I słyszałam, że tutaj w parafii zesłanie Ducha Świętego w Ząbkach, no to te 200 lat różańca, to bardzo, bardzo tutaj wkomponowało się w historię tej parafii. Dlaczego?
3: Zdecydowanie jedną ze wspólnot parafialnych jest żywy różaniec rodziców. Ta wspólnota gromadzi współmałżonków, również rodziców, którzy pojedynczo uczestniczą we wspólnocie. Wspólnocie w modlitwie różańcowej. Ta wspólnota daje możliwość trwania na modlitwie. Dziesiątek różańca odmawiany codziennie w intencji własnego dziecka, własnych dzieci, również współmałżonka, daje taką siłę, umacnia i prowadzi rodziców w wychowaniu dzieci, prowadzeniu nastolatków. Dla mnie jest to modlitwa nieoceniona, która niesie wiele, wiele łask.
4: To ja może dodam, że ja jak zaczynałem od jednej dziesiątki różańca, no to człowiek jest to w stanie zrobić. Natomiast doszedłem do tak zwanej nowenny pompejańskiej, kiedy odmawia się codziennie wszystkie tajemnice różańca i powiem, że jestem zdziwiony, że się da. Bo kiedyś wydawało mi się, że jak inni mówili, że odmawiają pompejankę, mówią, muszą mieć dobrą intencję, potrzebują takiej modlitwy, ja nie jestem w stanie. Ale się okazało, że ta godzina rano nie ma problemu wstać przed wschodem słońca, pomodlić się.
2: I lepiej w ogóle tak zacząć, prawda? Ja nie wiem, czy te wszystkie intencje moje będą wysłuchane, mam nadzieję, że będą, ale jak to zmienia? Jednak uspokaja nawet nerwowy ludzi. Więc oczywiście zachęcamy do tego, by w tę modlitwę, prawda? Nowenną pompejańską zaangażować się, drodzy
3: Może
2: państwo.
3: Może pompejanka to na nie? Początek niekoniecznie.
5: To na dobry początek, potem się rozkręcimy.
3: Ale najpierw może jedno zdrowaś Maryja, potem dziesiątka, potem cała cząstka różańca.
2: Taki sposób wtajemniczenia.
3: Zdecydowanie,
2: tak?
3: Powolutku.
2: Drodzy państwo, zachęcamy i zapraszamy do tego, by zapoznać się z historią tej parafii, ale jeszcze na koniec powiedzmy, o której godzinie są msze święte w dzień powszedni?
3: W dzień powszedni godzina 7:19.
2: A w niedzielę?
3: A w niedzielę częściej 8:10, 11:30, 13:17:30 i 19:00.
2: Szczegóły, drodzy państwo, w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o nowym polskim sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza w Milejczycach, gdzie dzieją się prawdziwe cuda, a także o tym, dlaczego koniecznie trzeba protestować przeciwko zmianom wprowadzanym w szkołach przez Ministerstwo Oświaty. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Polska szkoła potrzebuje reformy, polska szkoła potrzebuje naprawy, polska szkoła powinna być wolna od wszelkiej ideologii. Dlatego spotykamy się na manifestacji Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły 14 czerwca w samopołudnie o 12:00 przy pomniku Kopernika przy Nowym Świecie w Warszawie. Polski rodzicu, dbaj o polskiego ucznia, dbaj o swoje dzieci, o swoje wnuki. Przybądź na tą manifestację, bądź tam razem z nami i pokaż, że nie zgadzasz się na wprowadzanie ideologii do polskiej szkoły. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Artur Chmielewski, zapraszam. Kościół Świętego Stanisława w Milejczycach, ogłoszony sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Decyzję o tym podjął biskup drohiczyński Piotr Sawczuk. Uroczystości związane z jej ogłoszeniem odbyły się dziś o 18:00. Z proboszczem parafii, księdzem Jarosławem Rosłonem, rozmawiał nasz wysłannik Kacper Kowalczyk.
4: Na pewno jest to dzień taki wyjątkowy, nawet bardzo wyjątkowy, bo patrząc z perspektywy czasu, to Pan Jezus tutaj o to miejsce się dopominał już 300 lat. Dzisiaj jest ten właśnie upragniony dzień. Myślę, że też i dla Chrystusa, bo my jako właśnie wyznawcy naszego Pana i Zbawiciela, licznie tak gromadząc się w tym miejscu, też wyrażamy Mu wdzięczność za Jego dobre, miłujące, boskie serce.
3: Jak podkreślił kapłan, dzisiejsza uroczystość stanowi dowód wyjątkowego znaczenia tego miejsca i ufności we wstawiennictwo Jezusa. Uroczystość powitania samolotów wojskowych F-35 w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego miała także swój religijny akcent. Maszynę poświęcili kapelani wojskowi trzech wyznań chrześcijańskich. Modlitwę rozpoczął wikariusz generalny, zastępca biskupa polowego Wojska Polskiego, ksiądz pułkownik Kryspin Rak.
5: Polecamy Tobie pilotów, którzy będą wykonywać loty na samolotach F-35 Husarz. Otacza ich swoją opieką podczas szkolenia, ćwiczeń i wykonywania powierzonych zadań. Spraw, aby każdy start przebiegał bezpiecznie, każda misja była wykonywana roztropnie, a każdy lot kończył się szczęśliwym powrotem do bazy i do oczekujących ich rodzin.
3: W imieniu prawosławnego ordynariatu polowego modlitwę odmówił zastępca ordynariusza, ksiądz pułkownik Łukasz Godun.
6: Panie Boże, noszony na cherubinach, który w ognistym wozie zabrałeś Eliasza na niebiosa, a przez Twoich aniołów i na zaśnięcie Twojej matki zgromadziłeś apostołów, sam poświęć te powietrzne statki i pobłogosław pilotujących je, zachowując ich od wszelkiego zła.
3: W modlitwie uczestniczył także ksiądz porucznik Mateusz Łaciak z Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Dziś odbył się 30. finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej. Uczniowie szkół średnich ze wszystkich polskich diecezji przez 3 dni popisywali się ogromną wiedzą o Piśmie Świętym. Mówi o tym koordynator wydarzenia Ewelina Goździewicz.
8: Komisja konkursowa bardzo dobrze się spisała, bo ułożyła pytania takie, na które nawet katecheci nie byli w stanie odpowiedzieć. Można dodać, że młodzież wychodząc z testu powiedziała, że był łatwy, więc naprawdę nie świadczy to o trudności pytań, ale świadczy to o tym, jak oni bardzo dobrze znają Pismo Święte.
3: Jak dodaje przedstawicielka, nie o samą wiedzę tu chodzi.
8: Jest to ogromna radość zobaczyć młodych ludzi z 41 polskich diecezji, którzy świętują wspólnie i czują tą wspólnotę, że nie są sami, tak? Że niezależnie od tego, czy jestem z liceum, technikum, czy z szkoły zawodowej, czy szkoły średniej, to nie wstydzę się Pana Boga i nie boję się otworzyć Pisma Świętego. I co ważne jeszcze, widzę tych, którzy również to robią.
3: 7 najlepszych uczestników konkursu będzie mogło odbyć pielgrzymkę śladami świętego Pawła na Maltę. Radzymin będzie świętował 27. rocznicę wizyty Jana Pawła II. 13 czerwca 1999 roku papież modlił się na cmentarzu żołnierzy polskich 1920 roku. Tegoroczne obchody przyjmą formułę weekendu papieskiego. Zapowiada proboszcz sanktuarium świętego Jana Pawła II w Radzyminie, ksiądz Krzysztof Ziółkowski.
9: o godzinie 7 będzie msza święta w sanktuarium świętego Jana Pawła II i tą mszą świętą rozpoczniemy, powitamy uczestników 6 Mistrzostw Europy w piłce nożnej, wojowników Maryi. Z tego się ogromnie cieszymy, że dało się zaplanować. Te mistrzostwa będą akurat tego dnia w Radzyminie na stadionie Mazura.
3: O 18 w sobotę rozpocznie się kolejna msza święta, po której przy pomniku Jana Pawła II na cmentarzu zostaną złożone wieńce.

Bądź pozdrowiona, Maryjo, dzięki której Syn Boży otrzymał ludzkie serce. Bądź pozdrowiona, dzięki której Jego boska miłość mogła się rozlać na naszą rzeczywistość. Bądź pozdrowiona, Matko, dzięki której każdy z nas do boskiego serca Boga może się przytulić. Ty, która jesteś Matką Bożego Serca, jesteś też najprostszą drogą do Niego. Ty, która miałaś serce zawsze otwarte na Jego miłość, prowadź nasze serca drogą do tego bezcennego i niewyczerpalnego źródła łaski. Kiedy papież Franciszek dał nam encyklikę Dilexit Nos o boskim sercu Zbawiciela, który do końca nas umiłował, to zaprosił nas w niej do pójścia za Twoim przykładem, aby całe życie patrzeć sercem. Bo Ty potrafiłaś prowadzić dialog z doświadczeniami, które miałaś, które przechowywałaś i rozważałaś je w swoim sercu, dając im czas, przedstawiając je i zachowując wewnątrz, aby o nich pamiętać. W każdej minucie życia potrafiłaś rozważać, łączyć dwie rzeczy w umyśle i badać samą siebie, reflektować i prowadzić dialog sama ze sobą. Potrafiłaś także zachowywać z troską nawet to, czego jeszcze nie rozumiałaś, a jednak co pozostawało obecne i żywe w oczekiwaniu na poukładanie wszystkiego w sercu. Możemy dziś w uroczystość serca Twojego Syna i w Wigilię wspomnienia Twego niepokalanego serca rozważać ten ogrom miłości, którego dzięki Tobie możemy doświadczać, bo Ty jesteś najprostszą drogą do serca Jezusa. Każde nabożeństwo skierowane do Ciebie na końcu zawsze prowadzi do Twego Syna, który przez Ciebie objawia swoją moc, jak mówią dokumenty Soboru Watykańskiego II. Maryjo, prosimy Cię, abyśmy obmyci zdrojem łaski, które tryska z otwartego boku Chrystusa, mogli zawsze się stawać jak Ty kanałami wody żywej, aby, jak napisał papież Franciszek, objawiała się chwała Chrystusa w naszej małości. Jak każdego dnia włączamy w tę apelową modlitwę intencje całego Kościoła. Prosimy o jak najobfitsze owoce zakończonej dziś pielgrzymki papieża Leona do Hiszpanii. Polecamy Ci Kościół w Polsce z naszymi pasterzami. Oddajemy pauliński zakon ojca generała Beniamina, wszystkich ojców i braci, szczególnie klasztor jasnogórski na czele z ojcem przeorem Grzegorzem, który obrałaś sobie jako miejsce szczególnej swojej czci. Polecamy Ci naszych dobrodziejów duchowych i materialnych. Zawierzamy Ci tych, którzy decydują się, aby pójść drogą zakonnego i kapłańskiego powołania. Oddajemy Ci parafię Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Sosnowcu oraz całą diecezję sosnowiecką, którą nawiedzasz peregrynując w kopii Twego jasnogórskiego wizerunku. Polecamy Ci pielgrzymów dnia dzisiejszego, licznie przybywające dzieci, które przystąpiły po raz pierwszy do stołu Twego Syna, karmiąc się Jego świętym ciałem, księży neoprezbiterów z diecezji kieleckiej, pielgrzymkę powiatu opoczyńskiego, pielgrzymkę diabetyków, rozpoczynające się rekolekcje Bractwa Królowej Korony Polski, także obecnych na tym apelu przed Twoim świętym obliczem pielgrzymów z Warszawy Pyrów, Koszalina z parafii Ducha Świętego, siostry Salezjanki i współpracowników świeckich inspektorii wrocławskiej, pielgrzymów z Poświętnego z diecezji łomżyńskiej. Polecamy Ci podejmujących nocne czuwanie pielgrzymów z Krakowa Czyżyn. Zawierzamy intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej i te wszystkie, które są głęboko złożone w naszych sercach. To wszystko włączamy w tajemnicę śmierci Twego Syna na drzewie krzyża, modląc się tą dziesiątką różańca. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

0: swojego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, pod Twoją obronę uciekam się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza,
12: orędowniczko nasza,
11: pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza,
12: Synem swoim nas pojednuj, swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas poda.
11: Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o błogosławieństwo.
13: Chrystus nie patrzy na pozory pobożności, lecz w głębię każdego ludzkiego serca. Dlatego Jego serce pragnie mówić do każdego serca.

0: Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Była to transmisja apelu Jasnogórskiego z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

0: Z Ewangelii świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu.
1: Kim Pan Jezus był dla Matki Najświętszej, tak po ludzku? Był jej synem, którego urodziła. Był synem, którego wychowała. Był synem, którego pojawienie się w jej życiu łączyło się z niecodziennymi wydarzeniami. Wizyta anioła, zwiastowanie, pokłon mędrców, którzy przybyli ze wschodu. Pan Jezus był dla swojej matki synem, który towarzyszył jej w zwykłej codzienności, o której mało jest w Ewangelii, a tylko możemy się domyślać, jak przebiegała. Ale Pan Jezus dla Maryi był też Bogiem. Bogiem, który wkroczył w jej życie. Przyjęcie Syna Bożego otworzyło ją na komunię z Bogiem, któremu zaufała. Wypełnienie przez Syna Bożego odwiecznej woli Ojca sprawiło, że to, co ludzkie w Najświętszej Maryi Pannie, musiało ustąpić miejsca sprawom Bożym. Już nie liczyła się tylko szara codzienność, ale wypełnienie woli Bożej. Obecność Syna Bożego w jej życiu sprawia, że ona kocha, cierpi, rozpoczyna głęboką zadumę, czyli życie kontemplacyjne nad sprawami Bożymi. Te dwie płaszczyzny, przyjęcia i przeżywania Jezusa w życiu, nie wykluczają się, a wręcz dopełniają się. Przeżywanie codzienności z Jezusem nie zamyka nas na uświęcenie życia z Nim. Wręcz przeciwnie. Dzięki otwarciu na Syna Bożego nasze człowieczeństwo krok po kroku staje się święte, pomimo naszych grzechów i upadków. Jak Maryja, powinniśmy sprawy Boże zachowywać w sercu, rozważać je, wypełniać nimi każdą chwilę naszej codzienności. W ten sposób zjednoczymy się z Bogiem na zawsze. Zachowujmy sprawy Boże w sercu. Kontemplujmy je. To droga codzienności do wiecznej świętości.

Już za chwilę w Radiu Warszawa rozpoczniemy modlitwę różańcową. Zapraszam do włączenia się w nią. Numery telefonów do studia 512 700 444, 512 700 555. Zapraszamy do włączenia się w modlitwę telefonicznie. Dziś będziemy rozważać tajemnice bolesne różańca świętego. A prowadzić nas będzie parafia Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Są już uczestnicy tej parafii w studiu Radia Warszawa, a za chwilę przedstawię intencję.

W naszej modlitwie różańcowej prosić będziemy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlić się będziemy w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steirwalda, za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Intencja papieska. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Intencja o przemianę serc. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiony, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Prośmy o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci syna Roberta w kolejny miesiąc po śmierci i dar nieba dla zmarłych z rodziny i znajomych. Modli się mama. O łaski Boże i opiekę Maryi dla prawnuczka Tadeusza w dniu czwartych urodzin. O Boże błogosławieństwo i prowadzenie na każdy dzień dla Elżbiety modli się słuchaczka. O dar nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Marii, o cud uzdrowienia dla Gabrysi. O zmianę pracy bez mobbingu dla syna prosi słuchaczka. O łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny modli się słuchaczka. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Przez wstawiennictwo świętej Filomeny i świętej Rity, o uzdrowienie z depresji lekowej Adama i uleczenie małej Alicji,

0: o pojednanie Anny i Piotra, o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy zawodowej, dary Ducha Świętego dla Łukasza, o nawrócenie i powrót do kościoła dla Macieja, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, o opiekę Matki Bożej, nieustającej pomocy, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie dla Grzegorza, Anny, Zdzisława, Oksany, Henryka, o łaskę wiary, dar potomstwa, miłość w rodzinie, zdrowie, błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, nieustającej pomocy dla Grzegorza i Anny, o zdrowie dla Wojciecha. Rozpocznijmy naszą modlitwę różańcową w imię Boże.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Jest z nami Pani Agnieszka, szczęść Boże.
5: Szczęść Boże.
0: Rozpocznijmy pierwszą tajemnicę bolesną. Bardzo proszę, Pani Agnieszko.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
6: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Dziękujemy bardzo Pani Agnieszko, jest z nami Pani Janka. Halo, szczęść Boże. Czy się słyszymy? Halo? Rozpocznijmy drugą tajemnicę, bolesną obiczowanie Pana Jezusa.
7: Tajemnica druga. Ojcze nasz.
8: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
9: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
9: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
8: O mój Jezu,
9: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Jest z nami Pan Kacper. Szczęść Boże.
10: Szczęść Boże.
0: Rozważajmy trzecią tajemnicę bolesną, cierniem ukoronowanie Jezusa. Bardzo proszę.
11: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
9: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
9: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
11: O mój Jezu,
9: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
12: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
9: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
14: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
13: O mój Jezu,
14: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica piąta. Różańca świętego, tajemnica bolesna, ukrzyżowanie i śmierć Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
15: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
16: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
15: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
16: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
15: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
16: O mój Jezu,
15: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.

Za chwilę 22 i audycja Złością czy Miłością. Zapraszają Elżbieta Stawińska i Marcin Wnuszyński. Życzę dobrego odbioru, dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia, mówi Mariusz Dorot.

0: złością czy miłością. Rozmowy o wychowaniu.
1: Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
1: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
2: Witam serdecznie.
1: Jesteśmy za granicą, przed granicą, na granicy, czy jak to w ogóle z tą granicą?
2: Wczoraj byłem za granicą, a dzisiaj jestem w Polsce.
1: Aha, o, nieźle. Ale ja nie pytam o taką granicę. Ja pytam o granicę... Jakie to są granice, o które ja chcę zapytać?
2: Może o swoje granice?
1: No tak, ale to właśnie jak je określić? To są te granice, które wyznaczają moją tożsamość, mnie jako mnie, moje ja.
2: Że to są granice, kiedy moje ja się albo buntuje i reaguje, albo bierze odpowiedzialność.
1: No dobrze, dobrze, ale same granice, poczekaj. Pamiętasz kiedyś, parę tygodni temu, mówiliśmy, że granica to jest linia. No, ta Może. Taka granica fizyczna, nie? Gdzieś tam to jest linia. Ale możemy sobie też wyobrazić, że na granicy mojej osoby, mnie jako mnie, mojego ja, no też jest przeprowadzona swego rodzaju linia. Czyli jest jakiś wskaźnik, który mówi, czy moje granice są bezpieczne, czy wszystko, co dzieje się wokół mnie, respektuje moje granice, czy też przekracza je. Czy inni znają moje granice, czy też ich nie widzą i nie chcą respektować, a może ich nie widzą, bo moje granice nie są widoczne. Trudno je rozpoznać. I w tym rozpoznaniu może pomóc nie tylko słowo, ale też gest, mimika. Można nie powiedzieć nic, a jednak wiesz, że przekraczasz granicę. Możesz to poznać po moim wyrazie twarzy, po zmarszczonych brwiach, po podniesionych brwiach. Na mojej twarzy maluje się taki wyraz, dociera do ciebie taki obraz, który może ci powiedzieć, że gdzieś zbliżasz się do moich granic, a może nawet je przekroczyłeś. Oczywiście mimika nie jest na tyle precyzyjna, żebyś był tego pewien. Jedynym precyzyjnym wyznacznikiem naszych granic jest słowo. Najczęściej jest to słowo nie, wyrażone albo właśnie w taki sposób, nie, prawda? Albo opowiedziane tak, żebyś zrozumiał też przy okazji, dlaczego nie. Ale słowo nie ma być takim jednoznacznym, najkrótszym, najbardziej zdecydowanym sygnałem stojącym na straży moich granic. Takim słowem stojącym na straży granic człowieka. No i co? Potrafisz za każdym razem, w każdej sytuacji posługiwać się takim słowem?
2: Nie.
1: No właśnie.
2: Teraz zadziałało, chociaż...
1: No, to była odpowiedź na moje pytanie, więc... natomiast to nie była granica.
2: To nie była granica.
1: To by było nie dotykaj mnie, albo nie bierz tego, nie rób tego i tak dalej.
2: Tak, nie pytaj mnie cały czas o to samo.
1: Tak.
2: Odpowiedziałam oczywiście z humorem, ale no nie umiem za każdym razem wyznaczać granic, albo może inaczej, nawet jeżeli myślę, że umiem, to są albo sytuacje, kiedy odpuszczam, albo sytuacje, kiedy mi się nie chce, albo jest coś innego, ważniejszego, więc nie wiem, dam sobie wejść na głowę, albo nie wiem, kozłem ofiarnym będę, albo przyjmę na siebie ten tak zwany cios, czy to w pracy, czy w różnych sytuacjach, czasem dla świętego spokoju. No i teraz, czy to jest dobre, czy nie, jeżeli rozumiem, że daję wejść, akceptuję to, no to w pewien sposób w tym momencie mówię, nie mam tych granic, bo na to pozwalam.
1: Nie, to nieprawda. Masz granice, ale właśnie na tej granicy jest przejście przecież. Tak jak na każdej granicy takiej fizycznej jest albo szlaban na granicy między państwami, albo furtka między sąsiadami, albo drzwi w mieszkaniu między mieszkańcami tego samego domu, czy też budynku, jest taka możliwość, żeby wpuszczać albo nie wpuszczać, otwierać bądź nie otwierać, albo zamykać przejście. Ale te wszystkie czynności są świadome i dobrowolne, więc masz granice, ale decydujesz, że w tym momencie właśnie z jakichś powodów, które wymieniłeś, a tych powodów może być dużo, dużo więcej, otwierasz przejście graniczne po to, żeby dopuścić do tego, co dzieje się w tej chwili. Żeby ta relacja między tobą a drugim człowiekiem, no powiedzmy mną, przebiegała tak, jak ty chcesz, bądź jak ja chcę, a ty na to pozwalasz.
2: No i teraz, jeżeli tak będzie dalej trwało, w sensie takim, że ja otworzyłem tą granicę, w sensie z jakiegoś powodu pozwoliłem,
1: tak,
2: to później nie mogę mieć do siebie pretensji, no bo generalnie na to pozwalam, a są różne scenariusze, że pozwalam, a potem jestem niezadowolony, w sensie i w takiej sytuacji uważam, że nie znałem swoich granic, tylko myślałem, że pewnie je znam, ale jednak tak już zostały na przykład przekroczone, że no reaguję w inny sposób.
1: Tak.
2: Też mieliśmy pracę domową właśnie o tym, czy znamy swoje granice, czy nie znamy, tak?
1: Tak.
2: I myśląc o tym, ja się skupiłem na takiej jednej rzeczy, która jest akurat we mnie, widzę, że taką mocną granicą, ale też jest związana z dotrzymywaniem słowa, czy chodzi o pracę, czy spotkania, kalendarze, przyjście o czasie, jakieś ustalenia.
1: Dotrzymywanie umów.
2: Tak, to jest dla mnie ważne. Ja chciałbym tak otrzymywać, więc sam też to daję. No i teraz zwykłe wyjście, powiedzmy, w niedzielę na mszę. Teraz, jeżeli się spóźniamy, to podchodzę do tego inaczej niż jak to było, nie wiem, kilka lat temu. Teraz...
1: Kilka lat temu było to bardzo sztywne i byłeś bardzo z tego niezadowolony? Czy wręcz przeciwnie?
2: Byłem z tego niezadowolony i wręcz wiedząc, że się spóźnimy, widząc ile naokoło jest rzeczy jeszcze do zrobienia, już byłem niezadowolony. Nie dopiero jak już się spóźniliśmy, tylko już.
1: Zanim to się zdarzyło, to ty już byłeś niezadowolony, tak. Rozumiem.
2: No i teraz albo mogłem sobie w tym trwać w niezadowoleniu, albo to też trochę dzięki warsztatom porozumienia bez przemocy i odkryciu swoich jakby potrzeb, no stwierdziłem, że je będę nazywał. Nazywając te potrzeby, mówiąc, jakie są wyjścia z tych sytuacji, no tu jest akurat proste wyjście. Mogę wyjść sam kilka minut wcześniej.
1: Tak.
2: Albo z tymi domownikami, którzy już są gotowi te kilka minut wcześniej. Trudniej się robi, kiedy to jest wyprawa typu samochodem kilkugodzinna.
1: Albo kiedy to jest wyprawa środkiem lokomocji niezależnym od ciebie i jak się spóźnisz, to po prostu nie odbędzie się ta wyprawa.
2: Tak. Na przykład. No, ale to wtedy mogę wyjść na tyle wcześnie, żeby jednak starać się uniknąć różnych rzeczy. Tak? To znowu trochę ode mnie też zależy. Jak
1: no
2: już transport
1: właśnie
2: nie przyjedzie, no to już jest niezależna rzecz. Więc tu bym powiedział, że znając swoje granice, możemy też ewentualnie nawyki swoje zmienić, dostosować. Ty to nazwałaś otworzyć furtkę na granicy. Ale też ta świadomość tego, że jeżeli pozwalam na to, no to jestem tego jakoś świadomy, tak? I inni też są świadomi tej mojej potrzeby i tej mojej granicy. Tak wydaje mi się, że właśnie to jest takim element, który już lepiej mi wychodzi. Umiem wyznaczyć tą granicę albo z niej skorzystać.
1: Nazywając to, co jest dla ciebie ważne, nazywając swoje potrzeby, opisując też sposób zaspokojenia tej potrzeby, tę strategię. Tak. Natomiast chcę tutaj wyjaśnić tym, którzy może potrzebują takiego wyjaśnienia i są zdziwieni, o co tutaj chodzi, o czym my tutaj rozmawiamy. Mianowicie rozmawiamy o 9 przykazaniu, w którym to przykazaniu bardzo ważna jest czystość i opieramy się w tych naszych rozważaniach na tekstach Katechizmu Kościoła Katolickiego, który szczegółowo opisuje kolejne przykazania, także to 9, w której największą wartością właśnie, czy taką najważniejszym pojęciem jest czystość i wokół tej czystości się obracamy. A ostatnio była mowa o wstydliwości i ta wstydliwość jako postawa, ale też wstyd jako uczucie powiedzieliśmy, że stoi na straży naszych granic. Bo też czystość to jest bardzo delikatne pojęcie, które no, jest ściśle związane z czystością. A my tu mówimy o wychowaniu, o tym, co dla rodziców może być pomocne w wychowaniu dzieci, aby one umiały w swoim życiu kierować się wartościami, na które wskazuje nam Pan Bóg, aby te wartości zapewniły nam szczęście. No i dlatego doszliśmy do granic, do pojęcia granic i omawiałam ostatnio taką klasyfikację granic, która pokazuje różne granice. W człowieku te granice, które są w nas, jakoś strzegą naszego wnętrza. No i omówiliśmy już mury zamiast granic, czyli taki kompletny brak dostępu i ukryte coś w środku tych murów. Mówiliśmy o braku granic, czyli wręcz przeciwnie. Wiatr tu hula na prawo i lewo i nie wiadomo, gdzie się zaczyna, a gdzie się kończy moje ja. I ostatnio popatrzyliśmy na uszkodzony system granic, który okazuje się być nietrwały, nieskuteczny, szczególnie w takich chwilach słabości typu zmęczenie, choroba, jakieś sytuacje kryzysowe, wewnętrzne bądź na zewnątrz, czy to w pracy, czy w rodzinie, czy w życiu osobistym po prostu. Bardzo podobny do tego uszkodzonego systemu granic jest zmienność. Takie zachowanie, kiedy osoba przechodzi od stanu zamurowania do całkowitego braku granic. Czyli podejmuje ryzyko wyjścia z zamuru, albo odwrotnie, na tym całkowicie płaskim, niezagrodzonym terenie raptem stawia granice i wszyscy są zdziwieni i nie wiadomo, o co chodzi. Często ta osoba też nie bardzo rozumie, co się z nią dzieje, no ale właśnie w ten sposób się zachowuje, że zaczyna na przykład w sposób nieoczekiwany milczeć.

0: złością czy miłością.
1: Przechodząc do dzieci, wspomniałeś, że rodzice przekazując dzieciom też tą wiedzę, myśląc o dzieciach w wieku szkolnym, mamy styczność z dziećmi różnie wychowanymi i teraz są też czasem takie grupy w szkołach, które się kumplują bardziej, ale nie wpuszczają kogoś, wpuszczają, mają też swoje granice.
2: Tak.
1: Ale czasem naruszenie tych granic albo naruszają granice innych osób, czy to się naśmiewając, czy próbując w jakiś sposób wykorzystać. I teraz, czy my dzisiaj właśnie, bo my sobie dzisiaj rozmawiamy o tych granicach, czy my dzisiaj jesteśmy w stanie dziecku wytłumaczyć o tych granicach, jak powinno, czy mówić, czy nie mówić, czy zgłosić to, czy nie zgłosić? No bo samo powiedzenie rówieśnikowi najczęściej jest niesłyszane przez większość osób, bo to jest...
2: Co powiesz?
1: No powiesz nie dla kolegi jakiegoś na korytarzu czy na boisku szkolnym.
2: A on tego nie
1: respektuje. A wręcz przeciwnie, jak zaczniesz się stawiać, to jeszcze więcej ci zacznie uprzykrzać w jakiś sposób, tak. Albo z większą grupą ci zacznie uprzykrzać. Czy to tak jak mówiłaś, zwykłym spojrzeniem, brakiem pomocy, czasem słownie. No i teraz to dziecko, będąc w szkole, ma nadal możliwości. Czy to nauczyciel, pedagog. Tylko, że znowu, jeżeli jest nauczone, że może zareagować i będzie rozmowa, załóżmy, dorosłego z tą grupką dzieci, której uprzykrza, to praktycznie najczęściej nadal finał jest taki, że te dzieci będą dalej naprzykrzały się jeszcze z większą siłą, że poszedł się poskarżyć. I teraz mam granicę, tak, jako dziecko. Chcę, żeby były respektowane. I teraz myśląc o tym, co tu mówiłaś, że mamy rodziców, którzy najczęściej nauczyciele, to też są rodzice. Możemy pójść do rodziców tego dziecka, zgłosić sytuację, że granice naszego dziecka zostały przekroczone przez ich dziecko, przez zachowanie ich dziecka, przez to, co robiło, mówiło.
2: Tylko co to da?
1: I my jako dorośli pewnie jesteśmy w stanie to zrozumieć, wytłumaczyć między sobą, być może nawet przeprosić, czy spróbować naprawić tą sytuację.
2: Podejść ze zrozumieniem do tego konfliktu.
1: Tylko ja sam pamiętam, będąc dzieckiem, na jak długo to później daje efekt, że to dziecko w szkole albo przez te samo, albo przez inne z tej grupki będzie znowu miało takie przekraczane granice. I wydaje mi się, że to jest taki naprawdę duży temat. W dzisiejszych czasach to się nazywa pewnie hejtem.
2: Ale wśród dorosłych to się też nazywa mobbing.
1: Mobbing, no tak. No i teraz rozmawiamy o tych stawianiu granic, murach albo nienaruszonych granicach. I załóżmy, że po jednej, po drugiej stronie dziecko wie, ale z jakiegoś powodu nadal je przekracza.
2: Przede wszystkim domyślam się, ku czemu zmierzasz, ale mam świadomość, że jesteśmy w połowie czerwca, za chwilę przyjdą wakacje, temat 9 przykazania się skończy, a ten temat, jak sam przed chwilą powiedziałeś, jest bardzo rozległy, szeroki, też sięga głęboko do wnętrz i dorosłych, i dzieci. W związku z tym na pewno tu w czasie tych audycji nie odpowiem ci na to pytanie. I to, że zajmuję się granicami, to tylko po to, żeby zasygnalizować i tylko po to, żeby pokazać wstyd jako uczucie, z którym warto się zaprzyjaźnić. Uczucie, które warto poznać, zaakceptować i nauczyć się z niego korzystać. Ale co konkretnie zrobić, na czym to konkretnie ma polegać, tego tutaj w tej audycji nie wytłumaczę. To jest długi proces i jak wiesz zresztą, jeśli mam kogoś bardzo szczegółowo uczyć, to zapraszam na warsztaty po prostu. I nie wyobrażam sobie rozmawiać w ciemno, rozmawiać tylko z tobą, wiedząc o tym, że wiele osób ma mnóstwo pytań i mnóstwo treści do opowiedzenia, a ja nie mogę ich usłyszeć. W związku z tym nie chcę zajmować się aż tak głęboko tematem granic. Chcę tylko powiedzieć, że istnieje także taki sposób zachowania, jak zmienność od braku granic do murów, czy też od murów do braku granic. I ona jest związana zazwyczaj jednak z takim podejmowaniem różnych działań na rzecz budowania relacji między dwiema osobami, która dla osoby doświadczającej czy też posługującej się takimi zmiennymi granicami jest ryzykowne. To są wszystko zachowania ryzykowne. Podejmuje nieraz ryzyko wyjścia zza tych murów, ale kiedy wyjdzie i zbliża się do drugiego człowieka, dąży do bliskości, to jednak ta bliskość jest dla tego kogoś bolesna. Z różnych powodów i te powody tkwią głęboko. Tam trzeba zajrzeć, ale nie samemu, najlepiej jednak w gabinecie psychoterapeutycznym. Taka osoba chowa się za murami, ale tęskni za bliskością. A jak się zbliża, to ta bliskość dla tej osoby bywa bolesna z różnych powodów. I to pogłębia osamotnienie, izolację. Bardzo trudno jest takiej osobie żyć w społeczeństwie, w grupach, we wspólnotach, za którymi z jednej strony tęskni, bo to jest wpisane w naszą naturę, wspólnotowe życie. Natomiast coś stoi na przeszkodzie w nawiązywaniu relacji z innymi. I każdy sposób stawiania granic wymieniony przeze mnie do tej pory, czyli mury, brak granic, uszkodzony system granic, czy zmienność od braku granic do murów, wymaga szczególnego, specjalnego potraktowania, przyjrzenia się temu, najlepiej przy pomocy osoby kompetentnej, najlepiej psychoterapeuty. I mówię tutaj o sytuacji nagminnej, takiej, która przeszkadza w życiu człowieka, który każdą z tych form, tych sposobów stawiania granic stosuje. Jeśli to jest tak, że te systemy granic przeszkadzają nam w funkcjonowaniu, sprawiają, że jesteśmy nieszczęśliwi, i wtedy najlepiej pójść do psychoterapeuty. Natomiast tak się zdarza rzadko. To już mówiliśmy, że te typy granic występują nieraz tak jednorazowo albo okazjonalnie w pewnych okolicznościach, w pewnym towarzystwie i tak dalej, i tak dalej. W pewnym też okresie życia. Jesteś bardzo wyczerpany, działo się dużo w twoim życiu, chcesz się zamurować, tak? Wyjeżdżasz gdzieś sobie na jakieś rekolekcje ignacjańskie, gdzie nikt ci, zamykasz się w jakiejś pustelni, czy potrzebujesz odosobnienia jakiegoś, żeby odetchnąć głęboko i żeby się na razie odizolować od świata. I to nie jest nic, co cię właśnie unieszczęśliwia, wręcz przeciwnie, to może ci służyć.
1: No taki work-life balance, ja bym powiedział. A poza tym ten przykład, o którym opowiadasz, no to jest takie świadome podejście, więc nabranie jakichś sił, spokoju, być może przebodźcowanie, które potrzebuje, żeby właśnie zeszło.
2: Tak, albo odwrotnie. Byłeś przez dłuższy czas gdzieś skupiony na jednym tylko temacie, i potrzebujesz teraz wszystkie mury zburzyć i pozwolić sobie na względnie pełną swobodę. Tak też może być w taką stronę. Natomiast ja chcę jeszcze powiedzieć o tym nienaruszonym systemie granic, do którego dążymy. Bo tu parę razy już używamy tego słowa świadomy sposób, czy świadome działanie, świadomie podejmowane decyzje o takim czy innym zachowaniu, o takim czy innym sposobie budowania relacji. Ku temu zmierzamy w wychowaniu, żeby nasze dzieci potrafiły wyznaczać, ustalać granice. Ustalać w sobie, mieć świadomość.

porozumienia bez przemocy mówią o tym, jak te relacje budować tak, żeby współpracować w wyznaczaniu granic, żeby szanować te granice, umieć je ustalać z samym sobą i z drugim człowiekiem poprzez porozumienie bez stosowania przemocy. I tak, teoretycznie to jest umiejętność, którą wynosimy z domu. Ale bardzo często w naszych rodzinach nie umiemy tych granic wyznaczać, bądź popełniamy błędy w ich wyznaczaniu, stosując przemoc w najróżniejszych jej odmianach. Tego można się uczyć nie tylko w rodzinie, no ale teoretycznie sposobów na wyznaczanie, ustalanie granic uczymy się w rodzinie pochodzenia. I w związku z tym, jeśli się tego nauczymy, to będziemy umieli budować relacje, nawiązywać relacje z samym sobą i z drugim człowiekiem w sposób satysfakcjonujący obie strony. I w takich relacjach osoba doświadcza poczucia bezpieczeństwa i daje poczucie bezpieczeństwa. Respektuje cudze granice i umie w sposób współmierny wyznaczać swoje własne granice. Świadomie przeżywa bliskość, jest świadoma swoich uczuć, jest świadoma i akceptuje cudze uczucia. Potrafi rozpoznawać swoje potrzeby, potrafi nawiązywać współpracę w poszukiwaniu potrzeb drugiego człowieka. W związku z tym świadomie nawiązuje relacje i je buduje. Ustala granice i potrafi szanować cudze i swoje własne granice. I to w zasadzie wszystko.

0: złością czy miłością.
1: Rozmawiamy o tym nienaruszonym systemie granic, ale chyba samo ustalenie granic nie wystarczy, bo jeszcze jest coś takiego jak renegocjacja.
2: Oczywiście.
1: I to na przykładzie dzieci opowiadałem ostatnio odnośnie miesiąca bez elektroniki. No jak się miesiąc kończył, a zbliżało się Dzień Dziecka, to dzieci wymyśliły, żeby renegocjować.
2: No tak.
1: Jako prezent na Dzień Dziecka, to żeby to może skrócić. No i znowu, z jednej strony renegocjacja, otwartość, a nie, że już sztywne mury, granice, koniec.
2: Tak.
1: I kreatywność i podejście dzieci, ale z drugiej strony nadal odpowiedzialność i bym powiedział taka, no nie wiem, no nie chciałbym wchodzić w takie słownictwo więzienne typu resocjalizacja, no
2: to jest słownictwo więzienne, to jest słownictwo pedagogiczne.
1: No to może w tym wypadku, nie wiem, czy jest odpowiednie, ale w naszym przypadku akurat zastosowaliśmy je, mówiąc, gdyby tego nie było, to nie mielibyśmy tych dodatkowych granic. Dwa, skoro już się przytrafiła taka sytuacja, że dzieci no, po prostu burzyły wszystkie granice, które mieliśmy ustalone. I gdyby teraz w tym okresie potrafiły się jednak skupić, współpracować, no to praktycznie podejście do renegocjacji byłoby otwartą furtką dla nas do rozmowy. Ale niestety w tym okresie nadal było trzeba czuwać nad nimi i pilnować się tych zasad, więc mówiliśmy, to dotrwajmy do końca jednak.
2: Do maja, do końca maja, tak?
1: To jednak jeszcze potrzebujecie tego, według nas, tego czasu, który ustaliliśmy na początku. A nie, że skracamy, bo poprosiliście. Renegocjacja jest możliwa, ale...
2: Co nie znaczy, że ma być dokładnie tak, jak sobie życzy tego jedna strona. Są dwie strony każdych negocjacji, czy każdych rozmów w ogóle wyznaczających granice. Dwie strony tej granicy są, prawda? Ty z jednej, ja z drugiej.
1: To prowadzi mnie jeszcze cały czas do takiego pytania. Nawet jak mam ten mój nienaruszony system granic, ale czy ja na pewno wiem, w którym momencie reaguję, jak ktoś już mi przekracza, czy właśnie za tym pierwszym razem, czy jednak nie. Taka przewidywalność, o tak bym to może nawet
2: przede wszystkim
1: powiedział.
2: O tym, czy i że naruszone są twoje granice, że one są przekroczone, mówią ci uczucia. Jak uczucia są nieprzyjemne, to znaczy, że jakaś twoja potrzeba jest niezaspokojona, a to znaczy, że jakaś twoja granica jest naruszona. I o tym mówią ci uczucia. Jeśli doświadczasz nieprzyjemnych uczuć, to znaczy, że jakaś twoja potrzeba jest niezaspokojona, a to znaczy, że w tym miejscu, czy w tej sferze, w tej przestrzeni takiej psychologicznej, wewnętrznej, dzieje się coś, co narusza granice. Twoje granice są naruszone, bo jakaś twoja potrzeba jest niezaspokojona. I zbliżamy się do końca naszych audycji. Żebyśmy przed wakacjami mogli zdążyć, to ja bym chciała odesłać Państwa, Ciebie do lektury książki, w której można, ja zaraz się jej trochę bliżej przyjrzę, do lektury książki Anselma Greena i Ramony Robben Ustalać granice, szanować granice. Taki tytuł jest tej książki. A podtytuł jest, aby nasze wzajemne relacje były udane. Anselm Green, znany mnich benedyktyński, teolog, psycholog, kierownik duchowy też. Wiele książek napisał i kiedy sięgam po jego książki, ani razu nie zdarzyło mi się żałować. Zawsze wynoszę wielkie bogactwo z tej lektury. A dziś chciałabym przeczytać spis treści tej książki.
1: Czyli mówisz, spis treści to jest przepis.
2: W pewnym sensie będzie to lista ważnych tematów, ważnych też umiejętności, potrzebnych do wyznaczania granic w relacjach międzyludzkich. Tych rozdziałów jest 21.
1: To długa lista.
2: To znaczy, że nie są długie. To też jest ogromna zaleta książek Anselma Greena, który wyraża bardzo konkretnie to, o czym pisze. I mamy tutaj po pierwsze, granice zapobiegają kłótniom. I to jest rozdział o równowadze między bliskością a dystansem.
1: No, przeczytałbym.
2: Dalej, naruszenie granic. O nadużyciach i przywłaszczeniach. Prawo własności, czy to jest moja myśl, czy nie moja myśl, bo to nie tylko o skarpetkę chodzi. Naruszenie granic. Po trzecie, granica jest czymś świętym, o respektowaniu i ochronie swojej przestrzeni.
1: Jeśli jest postawiona poprawnie.
2: Twoja przestrzeń jest postawiona poprawnie. To ty wiesz, jaka jest twoja przestrzeń. I nikt inny tego nie wie, tylko ty. Natomiast ty możesz tego nie wiedzieć, bo ci nikt tego nie pokazał. I to ważne, żeby w związku z tym tego się uczyć. Kolejny rozdział. Żyjemy w obrębie ustalonych granic. Ale bardzo ciekawy jest podtytuł. O pysze i pokorze. Kto ustala te granice? Dlaczego ustala te granice? I czy to zawsze musi stanąć na moim? Tak ja bym to rozumiała. Po piąte, granice należy poznać. No właśnie, o tym tutaj mówimy od paru tygodni. O jasnych regułach i koniecznych niesnaskach. Na pewnych odcinkach tych granic mają wystąpić niesnaski po to, żebyśmy się dogadywali. To jest to, o czym mówiłeś przed chwilą, te renegocjacje. Mamy jakąś regułę, która wskazuje granice, ale ktoś jest niezadowolony, dlatego że jest już starszy o pół roku. Już wie więcej, już umie, już ma inne doświadczenia, dojrzewa. Po szóste, zdystansowanie się może być zbawienne. Nieraz warto wycofać się i spojrzeć na jakiś temat, co do którego nie możemy dojść do porozumienia i wciąż na tej granicy trwa wojna. Może chodzi o zdystansowanie się. I jest to rozdział o zdrowej agresji i dystansie. Pewnie ta agresja to jest kwestia tłumaczenia. Nie chodzi tutaj o taką agresję, w której krew się leje, ale to trzeba by było zajrzeć do tego rozdziału. Po siódme, nie pozwolić naruszyć własnych granic. I to jest rozdział o presji zewnętrznej i własnym centrum.
1: Tutaj trzeba byłoby też ten rozdział jednym z pierwszych postawić, moim zdaniem.
2: No on jest tutaj na siódmym miejscu, pewnie nie bez powodu. I to jest to, o czym mówisz. Ta presja rówieśników, presja środowiska, w którym jesteś na stałe, tymczasowo, okazjonalnie i własnym centrum tej świadomości, co dla mnie jest ważne, a co mniej ważne. Ludzie nieposiadający granic, to jest rozdział ósmy, o postępowaniu z emocjami.
1: Czyli jak wcześniej było, żeby wycofać się, to teraz można powiedzieć, co się dzieje pewnie, kiedy reagujemy.
2: Tak, ale z własnymi emocjami i z twoimi emocjami. Jak można na nie patrzeć, jak można je interpretować. Dalej jest kolejny rozdział, nie odczuwać własnej granicy. O żądzy i chorobie duchowej. Tu jeszcze raz Anselm Green wraz ze współautorką Ramoną Robben mówią o stanie wymagającym interwencji, kiedy nie odczuwamy granic, który jest niebezpieczny dla naszego zdrowia i dla zdrowych relacji, jakie chcielibyśmy budować z innymi. Kolejny rozdział, przyznać się do własnych ograniczeń, o tłumieniu i szczerości. 11 rozdział mówi o tym, kiedy mamy już wszystkiego dosyć, czyli o poczuciu winy i niepotrzebnym gniewie. No, mówiliśmy o złości w czasie warsztatów. Jeśli pamiętasz, kluczowe w złości jest to, że ona mieści w sobie zupełnie inne potrzeby niż nam się w pierwszej chwili wydaje, a złość jest najłatwiejszym sposobem na wyrzucenie z siebie napięcia, które w nas jest spowodowanego naruszeniem naszych granic. 12 rozdział to strategie odgradzania się i zachowania dystansu, czyli o koniecznej samoobronie, a kolejny rozdział nosi tytuł Granice decydują o relacjach, czyli o strachu przed utratą miłości i o udanej miłości. 14 rozdział mówi o tym, jak przekraczać granice, bo przecież możemy też przekraczać granice własnych możliwości. O wyzwaniach i odwadze. Taki jest podtytuł. 15 rozdział mówi: On da pokój twoim granicom, o warunkach udanych relacji. 16 rozdział nosi tytuł: Nie zważała na swoje ograniczenia, o środkach przeciw wyczerpaniu i wypaleniu. To dla tych osób, które właśnie nadmiernie się starają, zapominając o sobie. Przekroczyć wskazania, czyli o podwójnym obliczu naruszenia przykazań, to 17 rozdział. Dalej jest bezgraniczny pokój, o wielkiej tęsknocie i walkach we własnym sercu. 19 rozdział to ograniczyłeś dni mojego życia, o prawdziwej mądrości sędziwego wieku. Po czym jest granica już ostatnia, o pokoju w skończoności oraz przejście ze śmierci do życia, o życiu w pełni.
1: Czyli w pełni przekroczenie granicy.
2: Mam nadzieję, że zachęciłam do przeczytania tej książki. Ustalać granice, szanować granice. Anselm Grün.
1: Z tego, co widzę, to książkę da się pewnie dosłownie kilka wieczorów, jak nie.
2: Tak,
1: jak
2: spokojnie.
1: Nie szybciej.
2: Zachęcałabym jednak do takiego, wiesz, czytania w 20 odcinkach.
1: Z rozważaniem i jeszcze
2: tak,
1: pracą
2: takim
1: domową, odrabianiem
2: z ćwiczeniem
1: pracy.
2: Ćwiczeniem jakimś.
1: Po powrotami.
2: Z rozmową z drugim człowiekiem, najbliższym tobie, czyli żoną, mężem. Zachęcam do lektury tej książki, bo też temat granic zawiera w sobie ogromne bogactwo wiedzy, a ta może być inspiracją do przemyśleń, jak budujemy relacje, jak wyznaczamy granice, jak ustalamy te granice. Jest to wiedza, która może być bardzo pomocna w budowaniu szczęśliwych związków, nie tylko małżeńskich. Na temat granic tyle. Za tydzień jeszcze chciałabym nawiązać do postawy wstydliwości, podsumować ją. No i już będziemy się szykować do wakacji. Mam nadzieję, że tytuły rozdziałów książki Anselma Greena i Ramony Robben będą stanowiły jakąś inspirację do przemyśleń, rozmów rodzinnych, małżeńskich.
1: A ja zachęcam do wejścia na stronę Radia Warszawa, radiowarszawa.com.pl, i w zakładce podcasty można znaleźć wszystkie nasze audycje, a w zakładce wspieraj informacje, jak możemy wspierać Radio Warszawa.
2: Wsparcie finansowe nieustannie jest nam potrzebne. To właśnie z tych pieniędzy utrzymuje się w dużej części nasze radio. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia.
1: Dobranoc.
0: Złością czy miłością?

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o nowym polskim sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza w Milejczycach, gdzie dzieją się prawdziwe cuda, a także o tym, dlaczego koniecznie trzeba protestować przeciwko zmianom wprowadzanym w szkołach przez Ministerstwo Oświaty. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami,
2: nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
2: ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami,
2: nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego,
2: bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
1: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
1: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, niebios królowo, witaj, pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
2: Ciesz się, panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: Z Ewangelii świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu.
1: Kim Pan Jezus był dla Matki Najświętszej, tak po ludzku? Był jej synem, którego urodziła. Był synem, którego wychowała. Był synem, którego pojawienie się w jej życiu łączyło się z niecodziennymi wydarzeniami. Wizyta anioła, zwiastowanie, pokłon mędrców, którzy przybyli ze wschodu. Pan Jezus był dla swojej matki synem, który towarzyszył jej w zwykłej codzienności, o której mało jest w Ewangelii, a tylko możemy się domyślać, jak przebiegała. Ale Pan Jezus dla Maryi był też Bogiem. Bogiem, który wkroczył w jej życie. Przyjęcie Syna Bożego otworzyło ją na komunię z Bogiem, któremu zaufała. Wypełnienie przez Syna Bożego odwiecznej woli Ojca sprawiło, że to, co ludzkie w Najświętszej Maryi Pannie, musiało ustąpić miejsca sprawom Bożym. Już nie liczyła się tylko szara codzienność, ale wypełnienie woli Bożej. Obecność Syna Bożego w jej życiu sprawia, że ona kocha, cierpi, rozpoczyna głęboką zadumę, czyli życie kontemplacyjne nad sprawami Bożymi. Te dwie płaszczyzny, przyjęcia i przeżywania Jezusa w życiu, nie wykluczają się, a wręcz dopełniają się. Przeżywanie codzienności z Jezusem nie zamyka nas na uświęcenie życia z Nim. Wręcz przeciwnie. Dzięki otwarciu na Syna Bożego nasze człowieczeństwo krok po kroku staje się święte, pomimo naszych grzechów i upadków. Jak Maryja, powinniśmy sprawy Boże zachowywać w sercu, rozważać je, wypełniać nimi każdą chwilę naszej codzienności. W ten sposób zjednoczymy się z Bogiem na zawsze. Zachowujmy sprawy Boże w sercu. Kontemplujmy je. To droga codzienności do wiecznej świętości.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
3: Jak zawsze, serdecznie i gorąco. Witam wszystkich, Jacek Racielski. Witam i zapraszam do udziału w odsłuchaniu czy uczestniczeniu w naszej audycji w Wolnej Chacie. Dzisiaj oczywiście nie jestem sam. Razem ze mną mój Państwa gość. Gość, można powiedzieć, trochę specjalny. Ksiądz Robert Szczuraszek. Witam Cię.
4: Witaj, Jacku.
3: Ksiądz Robert jest absolwentem warsztatów i to podwójnym. Jest też zaangażowany w środowisko zespołu prowadzących warsztaty 12 Ruchu Pełni Życia. Dobra Droga, które tutaj na Gersona w Warszawie na Żeraniu się od roku zagnieździło. No jest też kapelanem tego środowiska, jest też inicjatorem fantastycznej kaplicy, której nadał imię, ale to już sam powie, bo to jest taka fajna sprawa. Ale nim zaczniemy o tych wszystkich ciekawych aspektach tutaj zaangażowania Twojego i bardzo pomocnych dla uczestników warsztatów, to troszeczkę, jeśli pozwolisz, tak właśnie tego za Twojego zagłębienia w ten proces, Twojego świadectwa o tym, jak ten proces gdzieś w Tobie rezonował i się rozwijał. No i w ogóle skąd ten pomysł, żeby w tym procesie się gdzieś znaleźć, nie?
4: To znaczy, tak, jestem księdzem, który obecnie ma 20 lat już życia kapłańskiego i w pewnym okresie, dokładnie mniej więcej na wysokości 5 roku kapłaństwa, jakoś Pan Bóg pokazał, znaczy dał, otworzył mi taką możliwość na to, żeby wreszcie zdecydować się, podjąć taką pracę nad sobą w postaci terapii. I to tak naprawdę w ogóle niesamowitą rzeczą jest, bo ona gdzieś pomogła mi zobaczyć taki, ja to nazywam kompleksem zbawiciela, czy tam odkupiciela, czyli na zasadzie to, co zasadniczo myślę, że wielu księżom dolega, i nie tylko księżom, ale na zasadzie, że jeżeli rozpoczynamy taką pracę po studiach, no to po prostu jesteśmy w stanie zwojować cały świat, jesteśmy najlepsi i tak dalej, i tak dalej. No i ja to bardzo mocno odczułem w postaci takiego uzupełnienia trochę swoich kompleksów, co tak naprawdę doprowadziło do ogromnego cierpienia, zmęczenia i tak dalej. No i ta terapia bardzo fajnie zaczęła otwierać mi oczy na taką postawę pokory. No i później po tej terapii już, jak ona się tam zakończyła gdzieś, bo zmieniłem już placówkę i tutaj jestem w Warszawie, trafiłem do Warszawy, to okazało się, że rzeczywiście spotkałem się od osoby gdzieś znajomej, takiej bliskiej, z tym, że ta osoba już chodzi właśnie na warsztaty 12 kroków. No i coś takiego zaczęło się w moim sercu, bo poczułem, że jestem w jakimś takim dziwnym klinczu, bym powiedział, to znaczy takich schematów swoich, perfekcjonizmu mocnego, nadkontroli, oceny bardzo silnej, lęków przed jakąś konfrontacją, zwłaszcza z przełożonymi, nie dawania sobie rady z jakimiś tam moimi codziennymi gdzieś tam obowiązkami. I kiedy słyszałem właśnie o tej możliwości tych 12 kroków, to mówię, w porządku, okej. Okay. No ale jednak jako ksiądz problem jest z tym, żeby jednak przełamać się do tego, by teraz przyznać się, że ma się problem. Jeszcze dodatkowo jako ksiądz, który z funkcji, tak, czyli po prostu księdza, jest się tym, który bardziej jest do pomagania, a nie po to, żeby jemu pomagać. Więc okazało się, że Pan Bóg bardzo fajnie gdzieś tą sytuację przygotował przez to, że zaczęła tworzyć się grupa księżewska. No i ja, przekonany o tym, że będzie to grupa samych księży, zdecydowałem się na to zgłosić. Przychodzę, tam okazuje się, że są księża oczywiście, jest i siostra zakonna, jest i dwoje świeckich, z czego po prostu jeszcze dodatkowo osoba wśród tych świeckich, którą ja też jakoś gdzieś tam z różnych stron znałem, więc na ten moment było to dla mnie trudne, ale okazało się, że to było właśnie przełomowe, że Pan Bóg właśnie to z tego skorzystał, to znaczy to wykorzystał do tego, żeby otworzyć mnie bardziej na taką pracę właśnie z ludźmi, nie bojąc się tego, że mogę przedstawić się jako ksiądz, który jest słaby, który potrzebuje pomocy, który jest normalnym człowiekiem, który ma swoje ograniczenia i który w tym wszystkim właśnie Panu Bogu się podoba i Pan Bóg takiego ze mnie skorzystał, tak? Czyli takiego mnie powołał. Więc to w ten sposób to się stało. No i później właśnie przez te warsztaty pierwszego obrotu dużo dobra się dokonało właśnie. To był taki moment właśnie dla mnie przełomowy, mocny, kontynuacji właśnie tej jakby wtedy terapii. Tutaj mamy do czynienia z warsztatami, co też uważam za ogromne dobro, bo to wszystko razem zaczęło się składać w taką postawę pokory, w taką postawę otwartości względem Pana Boga, naprawdę gdzieś takiego oczyszczania też Jego obrazu, no i przede wszystkim takiej pomocy zmiany samego siebie.
3: No to prawda, warsztat 12 kroków, w ogóle program 12 kroków nie jest to proces terapeutyczny, ale zapewne jakakolwiek forma terapii, czy takiegoś podjęcia jakichś takich terapeutycznych kawałków jest kompatybilna, czy pomoc przygotowująca, bo to jest proces warsztatu rozwoju osobowego i duchowego, nie? W oparciu o ten właśnie program 12 kroków, który został swego czasu podyktowany dwóm alkoholikom przez Ducha Świętego, więc jest bardzo silne oparcie na duchowości, na Panu Bogu, bardzo konkretnie, prawda, ten nasz proces ma duże odniesienia do Pisma Świętego, więc to było takie, myślę, znane ci środowisko, nie? Taka w sensie poruszania się pojęciowego, nie? Takiego odnajdywania jakichś wzorców czy jakiejś wykładni, nie?
4: Znaczy właśnie znane i bezpieczne z tego tytułu. Na samym początku tak patrzyłem podejrzliwie odnośnie tego, czy to czasem nie jest jakaś sytuacja, która jest tylko tak posłodzona Panem Bogiem. Mhm. Ale później jak zobaczyłem, jak to gdzieś Pan Bóg zaczął wpisywać właśnie w moje wydarzenia gdzieś życiowe, jakby uprzedzając nawet dany
3: proces.
4: Warsztat,
3: mhm.
4: Tak, no to niesamowite było dla mnie takie potwierdzenie, że On w tym rzeczywiście pracuje i to dało mi ogromne poczucie bezpieczeństwa. To po prostu czułem się bezpieczny jeżdżąc, spotykając się właśnie z tymi kapłanami czy z tymi ludźmi właśnie na tym procesie do tego stopnia, że to takie jest taka rzeczywistość, że na samym początku gdzieś tam przynajmniej przez te trzy kroki człowiek tak próbuje wybadać, czy pasuje, czy nie pasuje. Fajnie by było zrezygnować, cofać się, nie? Ale później, jak zaczyna się taki proces rzeczywiście dotykania tych trudnych nawet momentów, to paradoksalnie bardzo się chce zostać, właśnie dlatego, że czuje się tą świeżość, tą taką nowość, życie się czuje. Ja to tak nazywam w ten sposób, takie świeże powietrze. Więc to też dla mnie było takim potwierdzeniem właśnie, że Pan Bóg w tym naprawdę jest.
3: Mm-hmm. Okej. Okay. No to już było jakiś czas temu, trochę.
4: No tak,
3: trochę
4: tak.
3: Minęło chyba 8 lat chyba. No i jak ten proces się skończył, bo ta grupa też sporo trwała chyba, ona taka dłuższa trochę
4: tak,
3: była.
4: Tak, tak. Mhm.
3: Bo tam w późniejszych tych krokach to tam wchodziliście coraz głębiej i też jakaś taka...
4: Pan Bóg otwierał te, jak to się mówi, przestrzenie w każdym z nas.
3: No, dla mnie to też było wyzwanie olbrzymie w momencie jednak.
4: To taka chyba pierwsza grupa księżowska, nie?
3: 7 księży na grupie to rzeczywiście był, i siostrę zakonną,
4: tak.
3: To był rzeczywiście wyzwanie, ale bardzo dla mnie też pouczające, bo też sposób jakby bycia, odkrywania, oglądania siebie przez kapłanów jest trochę inny, prawda, nie? A szczególnie najciekawsze było, tak tutaj się trochę pozwolę sobie uchylić rąbka tajemnicy, jak kapłani wychodzą zza koloratki, jak...
4: Tak, prawda. To ciekawe było dla ciebie i ciekawe było dla nas.
3: No, jak to tak właśnie można zobaczyć siebie trochę w innym świetle, prawda? A też tak, no też przyjąć to, jak program właśnie uczy, przyjąć siebie, zaakceptować, pokochać, nie? Takiego, jakim jestem przecież, nie? A nie w trybie zasługiwania czy udowadniania, prawda?
4: Właśnie to było dla mnie też ciekawe, że ta otwartość, i dlatego uważam dobrem nawet te osoby świeckie, które tam były, że ta otwartość właśnie spowodowała bardziej bezpieczeństwo.
3: Mhm.
4: Czyli to, że właśnie nie straciliśmy jako księża w oczach tych ludzi.
3: Odwrotnie.
4: No właśnie. I to było dla mnie zaskakujące. To było czymś niesamowitym takim jak to, ja to do dziś na przykład, jak ktoś ma trudność, czy jakiś ksiądz, czy siostra zakonna, żeby pójść na kroki, dlatego, że właśnie pojawia się ta sytuacja, ale jak ja powiem, tak, ci ludzie się zgorszą i tak dalej, to właśnie przez swoje doświadczenie mówię, absolutnie, właśnie tu chodzi o to, że Pan Bóg taką rzeczywistością się posługuje i pokazuje na przykład, to jest też ciekawe,

0: I to jest niesamowicie uwalniające przecież, prawda? Bo uwalnia ze schematów myślowych, z obaw i różnych oczekiwań, nie? To też jest nawet u niektórych w doświadczeniach, nie wiem jak tutaj u ciebie, jak na to spojrzysz, wręcz zaskakujące. Wydaje się nawet, że to byłoby niemożliwe kiedyś, nie? Pomyśleć o tym, że takie uwolnienie może nastąpić.
1: No, daje to właśnie wolność. Nie daje to naprawdę dużą wolność.
0: Za chwileczkę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuuję nasze spotkanie z moim dzisiejszym i Państwa oczywiście gościem, księdzem Robertem.
2: Witam serdecznie Ci, Jacku, szczęść Boże.
1: Witam, szczęść Boże. Podzieliłeś się właśnie takim swoim refleksją, wspomnieniem. Bardzo mi miło, jak tutaj tu rozmawiamy i widzę cały czas ten błąkający się uśmiech na Twojej twarzy. Czyli te wspomnienia, te przypomnienia, chociaż przecież było trudno, było różnie, nie? To dzisiaj widzisz w takich kategoriach właśnie dobra, prawda? I tak było po skończeniu tego pierwszego obrotu?
2: Tak, tak. To też, bo to jest jakby cały właśnie ten, jakby Pan Bóg zaczął nie tylko tworzyć samymi warsztatami, ale choćby nawet na warsztatach. Posyła mnie, powiedzmy, właśnie do parafii na 2 lata, gdzie razem akurat ze współbratem z tych warsztatów, czyli razem z grupy, jesteśmy razem, wspieramy się niesamowicie, więc nawet śmieliśmy się po drodze, jadąc każdego razu, jak wyjeżdżaliśmy, to tak decydowaliśmy, dobra, teraz ty jedziesz, bo ja teraz w samochodzie odrabiam kroki. Później nas to teraz, zamiana, nie? Ale tu chodziło właśnie o tą współpracę, o to przegadywanie pewnych rzeczy i tak dalej, więc to też zaczęło zmieniać i doprowadziło właśnie do tego, że na przykład zacząłem zauważać swoje takie ograniczenia. Zacząłem zauważać właśnie przy pomocy także tego kolegi księdza, który zaczął mi pokazywać, że popatrz Robert, ty do tej pory miałeś trudność z granicami, czyli ze stawianiem sobie granic i określaniem ich, czyli wyrażaniem ich. I jak zaczął się proces, to w pewnym momencie okazało się, że on mówi do mnie, a teraz stawiasz te granice bardzo, bardzo daleko przed sobą, żeby siebie nie zranić, żeby nie dopuścić do zranienia. Ale powolutku zaczęliśmy na ten temat rozmawiać i później okazało się, że to jest rzeczą normalną, że to później spokojnie się uspokaja, tak, wyrównuje się, jest to tak, jak powinno być. Więc te różnego rodzaju procesy właśnie miały miejsce w trakcie, ale też później, po tym, zaczęły tworzyć się przyjaźnie, większa akceptacja siebie, swojego miejsca. Zacząłem zauważyć, że zaczyna umniejszać się ten element perfekcjonizmu, nadkontroli.
1: Robienie zgody na siebie.
2: Tak, właśnie więcej zgody na siebie. Też tutaj bardzo ciekawą rzeczą jest, bo w 5. kroku jest ta rozmowa z drugim człowiekiem, więc to też było takie dla mnie bardzo uwalniające. Paradoksalnie wybrałem sobie świecką osobę, właśnie nie księdza, właśnie dlatego, żeby pozwolić sobie na taką sytuację takiego jakby zaryzykowania, obdarzenia sobą, właśnie nie w tej tajemnicy spowiedzi, tylko właśnie takiej otwartości, mocnym takim wyjściu z siebie, ze swojego komfortu.
1: I doświadczyć też takiego przyjęcia.
2: Tak,
1: nie?
2: Tak, tak. I tak się rzeczywiście stało, więc jestem wdzięczny tej osobie, która poświęciła ten czas, przyjechała specjalnie właśnie po to, żeby posłuchać, a dla mnie było to bardzo uwalniające.
1: Czyli te owoce się pojawiały, jeszcze ten czas bycia z współuczestnikiem warsztatu też to jakoś potęgował, wzmacniał. No a skąd potem pomysł, na ile on właśnie inspirowany doświadczeniem czy wydarzeniami, żeby kontynuować ten proces?
2: Ten pierwszy, my to nazywamy obrotem, tak? Czyli pierwszy ten moment przejścia warsztatów, dał taki, można powiedzieć, jakby dał narzędzia, dał możliwości w sensie zobaczenia pewnych ograniczeń, pewnych rzeczy, które były. Pewne rzeczy już zaczęły się zmieniać, ale jednak to było za mało.
1: A też zwiększyła się świadomość samego siebie,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak. Właśnie dlatego,
1: nie dało się ukrywać, nie?
2: Właśnie dlatego to łatwo można było zobaczyć, że to jest jeszcze za mało, nie? Mhm. Że w tym wszystkim potrzebuje. Dużą tutaj pomocą była ta wspólnota, którą tworzą grupy, w grupie jest, nie? Więc to też powodowało właśnie to, że w ogóle ta wspólnota nie tylko księży, ale osób świeckich i tak dalej, spowodowała to, że za tym się tęskniło.
1: No też zaangażowałeś się w aktywności takie około warsztatowe, tak? No, byłeś na pielgrzymkach w Medjugorje, prawda, nie? Angażowałeś się w rekolekcje.
2: Tak.
1: Także gdzieś to środowisko zaczęło ci być coraz bardziej takie bliższe i czułeś się w nim bezpiecznie.
2: No, też dawało mi takie poczucie, że w razie gdyby coś się gdzieś tam we mnie działo, to wiem, gdzie się udać po pomoc. I to na przykład było bardzo ważne dla mnie. Jak rozeznawałem, co dalej i tak dalej, to było jednym z tych elementów właśnie takich kluczowych. I przyszedł taki moment, w którym zobaczyłem, że Jeszcze wtedy zaczęła się objawiać też, zaczęła się mocno pojawiać depresja, więc już takie stany depresyjne, jeszcze przed jakąś tam diagnozą. I doszło właśnie do tego, że zobaczyłem, że ja jednak potrzebuję czegoś. Potrzebuję czegoś, albo wchodzę w terapię, albo wchodzę w warsztaty. Wszedłem póki co w to, co dla mnie było bardziej znane, czyli właśnie w warsztaty. Próbowałem, doszedłem do chyba czwartego kroku bodajże. Pojawiły się pewne trudności, które spowodowały, że musiałem gdzieś tam zrezygnować sam z siebie. Natomiast to nie oznaczało, że to zostało przerwane. Mhm. Przyszła jednak kwestia taka, że no coś trzeba dalej to zrobić, trzeba dalej kontynuować to, więc rozpocząłem na nowo ten drugi cykl, powiedzmy, no i udało się go dokończyć. Aczkolwiek wcale nie był łatwiejszy.
1: O, myślę, że dużo trudniejszy.
2: Co też pokazywało właśnie, jak nasza grupa gdzieś miała problem z takim obecnością i tak dalej. Jednak to wszystko pracowało. Ale dla mnie to było niesamowite, bo było tak, taki miałem humor, tak? Proszę,
1: pozwól, że tu wpadnę, bo zaraz sobie to skojarzyłem, bo ten pierwszy, drugi obrót, który przerwałeś,
2: tak,
1: podjąłeś też z kapłanami na pokładzie.
2: Też byli tam kapłani.
1: Prawda? I niby się wydawało, że to będzie właśnie taka podobna kontynuacja, tak? Jednak z jakiegoś powodu to nie było to, a potem zacząłeś grupę ze świeckimi i bardzo dobrze to funkcjonowało.
2: Właśnie ta grupa ze świeckimi była fenomenalna, bo ona pokazała właśnie, że taki uśmiech tałem któregoś razu, bo zacząłem odkrywać, że ci świeccy zaczynają czekać na to, aż ja przyjdę na to spotkanie i zacznę mówić. Więc jak któregoś razu powiedziałem, że nie jestem dzisiaj dyspozycyjny do mówienia, to pojawił się taki komentarz ze strony jednej z uczestniczek. Ale jak? Przecież ja czekałam na to, że ty dzisiaj coś powiesz, nie? Więc i tu był ta kontynuacja właśnie tego, jak dobrze jest takiemu człowiekowi, kapłanowi na przykład, czy siostrze zakonnej, być na takich warsztatach, bo okazuje się, że...
1: Jest się potrzebnym.
2: Tak, jest się potrzebnym. W tym byciu powołanym, a jednocześnie świadkiem swojego życia.
1: A z drugiej strony doświadczałeś też potrzebności bycia tych innych ludzi dla ciebie.
2: No to było właśnie wartością dla mnie i dlatego na przykład czasami było tak, że jak trudne było naprawdę tutaj, trudne było przyjechać, bo walka jednak była w sobie, tak, w ten sposób, to jednak wygrywało to, jak decydowałem się, że tam są ci ludzie, nie, że tam jest mi dobrze, że tam jestem zrozumiany, jestem przyjmowany. Zresztą sama sytuacja tego typu, że jak przychodziliśmy i staje się w drzwiach, i to nie chodzi tylko o mnie, ale w ogóle, i ci, którzy są w grupie, cieszą się tym, że przyszedłeś, czyli cieszą się tobą i widzą twoją wartość dla nich, no to jest ogromnie pociągające. To jest coś takiego, co bardzo, bardzo fajnie gdzieś wpływa, to jeszcze dodatkowo pomaga
1: właśnie. I to nie chodzi o taką fałszywą atencję, prawda, budującą po prostu powierzchowne relacje, tylko tutaj się doświadcza tego bardzo głęboko, prawda, takiego... rzeczywistego otwarcia człowieka na człowieka, takiego duchowego połączenia.
2: Tutaj ja po raz pierwszy doświadczyłem tego, co Pan Jezus mówi, nie? Że tylko prawda was wyzwoli. I to dla mnie jest kapitalne, bo pokazuje właśnie, że właśnie w warsztatach, to znaczy z osobami, które są na warsztatach, można od razu wejść w rozmowę i te rozmowy nie są o pogodzie.
1: No to był drugi obrót, to jest...
2: Tak, ale nie chodzi tylko o to, tylko na przykład...
1: Ale na tych grupach pierwszego obrotu też jest duża otwartość. Szybko się ludzie odważają otwierać i to bardzo uwalnia też, zachęca. No okej, okay. I takiego czegoś ciekawego, nie wiem, spektakularnego, zaskakującego doświadczyłeś na ten drugim obrocie, różnicującego od pierwszego, czy to raczej było takie powtórzenie?
2: Tutaj dużo się dokonało, ale dokonało się nie tylko na samym warsztacie, co po jego zakończeniu. Mhm. Ponieważ w ogóle na samym początku to rozbroiło mnie to, że chyba na drugim kroku, czy na trzecim, gdzie dotykaliśmy Pana Boga, okazało się, że byłem w stanie, jak mamy ten jeden krok i mamy te kilka dni, tam kilkanaście do przerobienia, to byłem w stanie tylko ruszyć jeden. Na pierwszym dniu po prostu mnie coś rozłożyło. I to tak rozłożyło, że nie byłem w stanie pójść dalej. Ale mimo wszystko byłem na tym, bo widziałem, że proces idzie do przodu, tylko jakby ten element taki, można powiedzieć, pracy nad sobą, mocno zaczął w tym momencie gdzieś się pojawiać. Ucieszyłem się tym, ponieważ później zaczęło dochodzić do mnie, że jak mi jest trudno, to zaczyna coś iść do przodu. Więc jakby to było tym elementem mobilizującym. Później zaczęła się sytuacja oczyszczania obrazu Boga i widzenia tego, że...
1: No, to był duży proces u Ciebie.
2: Tak, no. I on bardzo długo trwał. Trwał nawet do zakończenia tych warsztatów. Mhm. Kiedy z Boga surowego, wymagającego i absolutnie niemiłosiernego względem mnie, czyli wszystkim może wybaczyć, a mnie nie, doszedłem do sytuacji właśnie braku lęku przed nim, otwartości, spokojnej relacji z nim, spokojnego rozmawiania z nim, takiej autentyczności. Tak więc to spowodowało we mnie, do tego stopnia zmieniło to, że jak wcześniej miałem problem nawet z zaufaniem, mocnym zaufaniem gdzieś jemu samemu, tak doprowadził do sytuacji, gdzie to zaufanie naturalnie się pojawiło. Więc to była kolejna rzecz. Dalej sytuacja była taka, że zacząłem zauważać swoje talenty, swoje zdolności, których do tej pory nie widziałem, tak, w ten sposób. Zobaczyłem, że przestałem bać się ludzi, jakichś takich konfrontacji. Stałem się bardziej w sobie ustawiony, czyli taki bezpieczny w sobie, widzący swoją własną wartość. Zauważyłem, że nie mam potrzeby jakiegoś porównywania się, czy powiedzmy gdzieś tam jakiegoś poszukiwania rzeczy, które miałyby mnie wzbogacić w postaci mojej wartości, a tak naprawdę na ten moment w ogóle nie są mi potrzebne.
1: No to opisałeś proces dojrzewania.
2: O to prosiłeś, to ci powiedziałem, prawda?
1: Okej, za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim i Państwa dzisiejszym gościem, księdzem Robertem, i kontynuujemy tą naszą rozmowę. Opowiedzieliśmy o tym doświadczeniu, mówiłeś bardzo tutaj fajnie, tak, o tych swoich przeżyciach rozwoju, tym uświadamianiu sobie tego rozwoju, widzeniu tego procesu, prawda, gdzieś tam w tym relacji do siebie samego, do drugiego człowieka, prawda, w kontekście też Pana Boga, no to są takie fajne doświadczenia, prawda, które gdzieś tam bardzo otwierają na relacje właśnie z Bogiem, nie? A z tego, co pamiętam, to właśnie mówiłeś przez cały czas chyba gdzieś o takiej chęci dotknięcia, głębokiego dotknięcia powołania w powołaniu, prawda, nie? Takiego wybrania w tym powołaniu kapłańskim, nie? Czy w tym zakresie coś się zadziało, coś się pojawiło?
2: Wiesz, Jacku, jest tak, że ten proces jest w stanie naprawdę zweryfikować wiele. Więc w tym przypadku wyglądało to, jakby się świat zawalił.
1: Ten odgłos, który było słychać, to pies księdza Roberta Pomoda.
2: Tak, to jest mój pies Boko, który jest moim nieodłącznym towarzyszem życiowym, a czuję się bezpiecznie i najlepiej tam, gdzie są właśnie ludzie. Mhm. Zwłaszcza, kiedy rozmawiają ze sobą spokojnie. Wracając do tematu, rzecz wygląda tak, że ten proces warsztatowy rzeczywiście jest w stanie mocno zweryfikować nawet powołanie. Nie tylko powołanie, ale w ogóle i relacje z Panem Bogiem. Częstokroć jest tak, czego się możemy obawiać, to jest sytuacja taka, że to wygląda tak, jakby wszystko się rozlatywało. Natomiast zaczyna się to budować zupełnie na innym gruncie. Tak, tak jak w relacji z Panem Bogiem ja zauważyłem sytuację taką, że wcześniej, i to niedawno zobaczyłem, że jak wcześniej mógłbym nazwać Pana Boga typu przyjaciel, typu ojciec, typu towarzysz, załóżmy, tak ostatnio gdzieś zastanawiałem się nad tym, z kim się chyba rozmawiałem, i nagle doszło do mnie, że na ten moment on stał się, to znaczy pokazał się jako ten, który jest nieokreślany, niemożliwe do określenia, ale mnie to w ogóle nie przeszkadza. Dla mnie jest to jeszcze lepsze.
1: Nie musi już mieć figury.
2: Tak, że nie musi być zamknięty w jakimś elemencie, którym ja bym kontrolował. I to jest fenomenalne, bo dla mnie jest to taka przestrzeń spotkania, że tam nie ma elementu, jak to czasami gdzieś tam mówiłem właśnie na jednym gdzieś tam ze spotkań warsztatowych, że tam nie ma kwestii tego, że ja muszę wzbudzać w sobie wiarę, że on jest. Po prostu wiem, że jest. I to jest coś niesamowitego dla mnie, takie przestrzenne i w ogóle bez jakichś potrzeb ograniczania, załóżmy go. Jest w Eucharystii dla mnie bardzo istotny, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to nazewnictwo takie, które wcześniej bym określił, tak? Wcześniej ktoś by mnie zapytał, kim jest dla mnie Pan Bóg, powiedziałbym przyjacielem, ojcem, o kimś tam. A teraz mogę powiedzieć, że jeśli jest. Ktoś mi... Jest. Właśnie to jest... O, to ciekawe, co nazwałeś. Tak, dokładnie. To jest właśnie ta jego definicja, nie? Że to, co się przedstawia Mojżeszowi, jestem, który jestem. Kim jest Pan Bóg? Jest. To jest dla mnie dzisiejsze, tak? Więc to, ale też jednocześnie, jak mówisz...
1: To, przepraszam, tak? Tak, bym prosił, żeby mi dopowiadać, a taki bardzo się ciśnie, bo to właśnie pokazuje tą zmianę relacji człowieka do Pana Boga, nie? Że ja nie muszę go już ubierać w jakąś maskę, nie muszę go w coś wtłaczać, nie?
2: Tak.
1: Po prostu jest na tyle bezpieczna relacja z Nim, że niezależnie od tego, jaki jest, bo jest nie do ogarnięcia, i tak się czuję bezpiecznie, nie?
2: No i właśnie, a to się zaczęło tworzyć przez to właśnie, gdzie zaczął się taki testowanie typu, Panie Boże, na ile mogę się posunąć, jak małe dziecko wobec swojego rodzica, na ile mogę się posunąć, a ty się już zdenerwujesz, czy jeszcze nie? Czy ty już postawisz jakąś granicę i powiesz dość, skończyła się cierpliwość, czy też nie? I to zaakceptowanie, czyli ta cała sytuacja, że tego nie było, czyli to takie doświadczenie jeszcze więcej jego dobra i przyjęcia, właśnie to spowodowało tą sytuację, że on stał się taki bliski i że no właśnie stał się taki bezpośredni, można powiedzieć. A jak powiedziałeś właśnie o tym, pytałeś o tą kwestię powołania, to jest podobna sytuacja, gdzie na samym początku były bardzo mocne gdzieś takie, można by powiedzieć, nawet tąpnięcia dotyczące nawet wątpliwości, poddawania w wątpliwość powołania kapłańskiego, zastanawiania się nad tym, poddawania, czy rzeczywiście to do końca była moja decyzja, czy powiedzmy gdzieś tam była wolna decyzja.
1: Takie potwierdzanie.
2: Tak. Próba naprawdę gdzieś nawet, i to to znowu było to sytuacja takiego walki trochę z Panem Bogiem, przekomarzania się, zarzucania mu na zasadzie, że ty mnie unieszczęśliwiłeś i w ogóle, że kazałeś mi zostać i tak dalej. Taki mały chłopiec, tupający nóżką. A Pan Bóg robił swoje i pokazywał to przez niesamowitą łagodność i przez to, że stawiał mnie w takich momentach, w których ja miałem, znaczy byłem z konieczności postawiony przed tym, że potrzebuję coś zrobić kapłańskiego, na przykład wcześniej przygotowywanego, a teraz w bardzo krótkim czasie muszę to zrobić spontanicznie. I w tym momencie zaczęło się pokazywać właśnie to, jak dobrze zaczynam się w tym czuć. Jak się zacząłem odnajdywać, jak zaczął się zmieniać moje podejście w ogóle do liturgii, jak zacząłem być bardziej elastyczny, a nie zalękniony. Zaczął ustępować lęk przed byciem przy ołtarzu wobec innych ludzi. No i to, co dla mnie bardzo jest takie kluczowe, co jest takim potwierdzeniem mocnym gdzieś i także powołania, no to jest właśnie to, że Pan Bóg zaczął otwierać umiejętność mówienia w temacie komentowania Słowa Bożego, czyli chodzi o homilię. Co dla mnie w tej chwili jest rzeczywistością no, niesamowitą, ponieważ ona mnie rozwija osobiście, tak? I to, co ja mówię, to czasami się zastanawiam, skąd ja to mówię i jak to się dzieje. Natomiast to jest moment, w którym przychodzi takie podpowiedź, to zdanie. Ja wiem, że tylko to zdanie mam powiedzieć, a jak to powiem, o co tym wszystkim będzie wyglądać, nie wiem. No i tak wychodzi Słowo Boże, więc powoduje to ogromne gdzieś takie bezpieczeństwo, nie mam potrzeby jakiegoś lęku, zostawiam to Jemu. Więc to też jakby najbardziej potwierdza, a teraz już jeszcze bardziej przez to, że tutaj zostałem właśnie w środowisku 12 kroków Dobra Droga, zostałem ustanowiony przez księdza biskupa kapelanem w ogóle tego środowiska, no to
1: tym bardziej... Pozdrawiamy księdza biskupa i dziękujemy za kapelana.
2: To tym bardziej pokazało to właśnie to, że to jest takie potwierdzenie, bo widzę, jak jestem tu potrzebny, widzę, jak dla osób jest tutaj ogromną wartością kapłan, który zna tu ten warsztat, który potrafi pewne rzeczy podpowiedzieć, który potrafi inaczej to wytłumaczyć i który jest na wyciągnięcie ręki, bo jest bezpośrednio tutaj, gdzie dokonują się warsztaty. Tym bardziej to pokazało właśnie taki moment, że no zacząłem się cieszyć chyba tym, że jestem księdzem. Ale dlaczego tak mówię, że chyba? No bo ty siedzisz tutaj naprzeciwko, a ty już dawno to mówiłeś. Natomiast ja przez cały czas mówiłem, dobra, nie wracajmy do tematu, jestem obrażony, nie chcę tego i tak dalej, więc dobrze, niech będzie, że mówiłem, miałeś rację.
1: No to prawda, że dla mnie nie było od początku żadnej wątpliwości, że powołanie twoje było prawdziwe i że ono jest potwierdzone w tobie, no ale to trzeba do tego też samemu dojrzeć. No, chciałbym, żebyś powiedział parę słów o twoim tutaj posługiwaniu tak szerzej, bo jednak tutaj bardzo się zaangażowałeś w budowanie, że tak powiem, tej całej duszpasterstwa i wsparcia tych ludzi, ale też w takim budowaniu no, takiego klimatycznego miejsca na spotkanie z Panem Jezusem. To jest naprawdę niesamowita wartość. I chyba nie ma osoby tutaj, która przyszła do kaplicy, którą teraz można powiedzieć, że już jakoś tam zakończyłeś cyzelować, żeby nie była poruszona i naprawdę nie czuła się tutaj dobrze.
2: To jest też niesamowite. Znaczy powiem tak, że ten warsztat też otworzył mi jedną rzecz, że Pan Bóg, to znaczy jeden taki fakt, że Pan Bóg jest dla mnie ogromnie ważny. I to, co Jego dotyka, jest dla mnie bardzo istotne. To jest coś, co mnie mocno porusza. Czyli jest takim elementem, którym ja się bardzo dobrze czuję. I w momencie, kiedy dostaję taką przestrzeń, na przykład tak jak tutaj, że dostaję możliwość...
1: Strona 27.
2: Tak, dokładnie. Że dostaję informację, że jestem tutaj ustanowiony kapelanem, że mam możliwość tworzenia kaplicy, no to czegoż tu więcej można Robertowi, którego Pan Bóg gdzieś tam obdarzył, czy darem gdzieś tam wrażliwości na piękno, czy umiejętności gdzieś tam jakiejś dekoracji, czy w ogóle zaangażowania, chęci działania i tak dalej, no to czegoś można więcej, nie? Więc dla mnie jest to niesamowita rzecz, tak, rzeczywiście dopieszczanie tego, a przede wszystkim właśnie tworzenie tego, żeby to miało taki moment zwrócenia się ku Panu Bogu, no to to jest, bo na przykład tak jak mamy tutaj...
1: No stałe wystawienie z czymś niesamowitym, że w ogóle to jest i że tutaj w takim miejscu naprawdę bardzo potrzebnym dla ludzi, którzy potrzebują przytulenia, no ono jest i ten Pan Jezus cały czas jest wystawiony, to jest niesamowite.
2: No właśnie to było też moim takim pragnieniem, bo na samym początku, jak pamiętasz, zaczynaliśmy od tam godzinki chyba, czy jakoś tak, a później okazało się właśnie, że takim można powiedzieć potrzebą rzeczywiście okazało się to, żeby przez dzień był Pan Jezus wystawiony, więc przygotowane zostało całe miejsce, to bezpieczenie i tak dalej. I to widzę, jak mocno gdzieś potrzebne jest tym, którzy uczestniczą w warsztatach, jak przychodzą przed, czasami nawet wcześniej, zupełnie wcześniej gdzieś...
1: Przychodzą też ludzie nie mający w tym dniu grupy, a przychodzą tak, nawet dokładnie. Przyjeżdżając z dalszej odległości, żeby właśnie skorzystać z tej możliwości.
2: Tak. Więc to jest też niesamowite. No i jeszcze przychodzą, ja to zauważyłem, że przychodzą po prostu na znacznie dłużej, gdzieś godzinę czy więcej wcześniej przed warsztatami czy po. Więc to jest też niesamowite. Dalej, no, Eucharystia, która jest każdego dnia, która rzeczywiście przywołuje, powiedzmy, tych, którzy albo właśnie kończą warsztaty, albo jeszcze są przed nimi, czyli kończą to znaczy tego dnia swój warsztat, albo też za chwilę będą mieli po Eucharystii, więc dla nich jest to duża pomoc. No i jak pojawiła się sytuacja tego, że mogę, że jest kwestia możliwości spowiedzi, czy też jakiegoś towarzyszenia, czy rozmowy, wtedy pojawiła się kwestia taka, że no telefon chyba potrzebuje jakiegoś takiego... W sensie potrzebowałem już telefonu służbowego do tego, bo trzeba było pozapisywać wszystko.
1: Okej, musimy kończyć ze spotkania. Chciałem jeszcze powiedzieć, że zapraszamy tutaj z księdzem Robertem na 21 czerwca do Kościoła Matki Boskiej Różańcowej na Brudnie, w którym będziemy celebrować 18. rocznicę naszego zespołu powstania, pierwszą rocznicę duszpasterstwa Dobrej Drogi na Gersona i 20. rocznicę kapłaństwa naszego kapelana.
2: No tak się złożyło.
1: Także serdecznie zapraszamy i uczestników, i absolwentów, i sympatyków na wspólne świętowanie, na podaj adres, bo w tej chwili...
2: Wysockiego 8, zapraszam serdecznie i niekoniecznie dotyczy to tylko i wyłącznie uczestników warsztatów i absolwentów. Ktoś chce zobaczyć, spotkać się z nami albo w ogóle zobaczyć, na czym to polega.
1: To może być ciekawe, dotknąć tego środowiska.
2: Tak. Godzina 15, 21 czerwca, parafia Matki Bożej Różańcowej, ulica Wysockiego 8, na Brudno, Tarchomin, tak jakoś to się mówi w ten sposób.
1: Brudno.
2: Tak, Brudno. Więc zapraszam serdecznie właśnie, tak.
1: Dziękuję w imieniu zaproszonych. Dziękuję Tobie za obecność i podzielenie się.
2: Ale ja, Jacku, jakoś czuję wciąż niedosyt, ponieważ ja, jak to się mówi, dopiero się rozkręcałem z mówieniem.
1: No i dlatego też słuchacze, którzy też się dopiero rozkręcali ze słuchaniem, są zaproszeni 21 na spotkanie z Twoim komentarzem słowa, jak mówisz, i też z Twoją osobą, a również z naszym środowiskiem. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję Państwu za obecność, za wysłuchanie nas. Zostańcie z Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.
0: Wolna chata.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: Na tle powyższego opisu jeszcze lepiej możemy zrozumieć słowa czytania drugiego listu świętego Piotra, który łączy się również z fragmentem Ewangelii przed chwilą odczytanym. Mówi Chrystus do Piotra: na Tobie zbuduję Kościół. Mówi to w momencie, kiedy apostoł wyznał wiarę w Syna Bożego. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli skała. Na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z orędzia papieża Leona XIV skierowanego do kapłanów na Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Watykan, 27 czerwca 2025 roku. W świecie naznaczonym rosnącymi napięciami, także w łonie rodzin i wspólnot kościelnych, kapłan jest powołany do krzewienia, pojednania i tworzenia wspólnoty. Bycie budowniczymi jedności i pokoju oznacza bycie pasterzami zdolnymi do rozeznania, biegłymi w sztuce scalania ze sobą skrawków życia, jakie zostały nam powierzone, aby pomagać ludziom odnaleźć światło Ewangelii w utrapieniach egzystencji. Oznacza bycie mądrymi obserwatorami rzeczywistości, wychodząc poza emocje chwili, lęki i mody. Oznacza oferowanie propozycji duszpasterskich, które rodzą i odradzają do wiary, budując dobre relacje, więzy solidarności, wspólnoty, w których jaśnieje styl braterstwa. Bycie budowniczymi jedności i pokoju oznacza nie narzucanie siebie, lecz służenie. Zwłaszcza braterstwo kapłańskie staje się wiarygodnym znakiem obecności Zmartwychwstałego pośród nas, gdy charakteryzuje wspólną drogę naszych wspólnot kapłańskich. Zachęcam was zatem, abyście dzisiaj przed sercem Chrystusa ponowili swoje tak dla Boga i Jego świętego ludu. Pozwólcie się kształtować łasce, strzeżcie ognia Ducha Świętego otrzymanego w święceniach, abyście zjednoczeni z Nim mogli być sakramentem miłości Jezusa w świecie. Nie lękajcie się swojej kruchości. Pan nie szuka bowiem kapłanów doskonałych, ale serc pokornych, otwartych na nawrócenie i gotowych kochać tak, jak On sam nas umiłował.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 4 czerwca 2026 roku. Procesja Bożego Ciała z Katedry Warszawsko-Praskiej do Konkatedry Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Słuchaliśmy dzisiaj słów Mojżesza zapisanych w pierwszym czytaniu, wyjętym z Księgi Powtórzonego Prawa, który w zdecydowanych słowach przypominał Izraelitom o wszystkich dobrodziejstwach Boga, jakich doświadczali w czasie swojej życiowej drogi. Wspomina także o pokarmie zwanym manną. Ten pokarm ratował ich życie. To bardzo daleka zapowiedź Eucharystii. A Chrystus powie w dzisiejszej Ewangelii: ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Na początku roku liturgicznego, w pierwszą niedzielę Adwentu, już jesteśmy w połowie tego roku, wyznaczamy sobie, myślę tutaj o wspólnocie Kościoła katolickiego w Polsce, zadania, które na ten czas uznajemy za szczególnie ważne, aby je podjąć. Niektóre z tych zadań są ponadczasowe. Dwa słowa tworzą jakby tegoroczny drogowskaz podejmowanych wysiłków: uczniowie i misjonarze. Po pierwsze, uświadamiamy sobie, że jesteśmy uczniami Jezusa. Powiada Jezus: po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.
0: Dobre słowo pasterzy.